To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend ze znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: zły dzień. Autopromocja. Reklama. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
2: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Gorąco?

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam, zapraszam. Bartek Skonieczny jest tutaj ze mną w studio Meloradia, portal lm.pl.
2: Witam, dzień dobry.
1: A więc retroprasówka. Dzisiaj zaglądamy do starych konińskich gazet, czyli jak zawsze, a dzisiaj do lat 1984 i 1998. No i zaczynamy od tego starszego rocznika. Mamy artykuł na pół strony, ilustrowany zdjęciami Ryszarda Furmanka, na których są ciekawie ubrane panie w stroje ludowe. Chyba na pierwszy rzut oka widać, że to nie są polskie stroje ludowe.
2: Tak, bardzo ładne te stroje rzeczywiście. Takie czepce ozdobne nawet, niesiony taki... Jakieś naczynie jest chyba.
1: Tak, takie
2: przez
1: naczynie.
2: Przez pierwszą z pań. Jakieś pewnie takie też tradycyjne naczynie, chociaż nie wiem, nie znam się. Tytuł artykułu: w moskiewsko-konińskim korowodzie 4000 konijan zgromadziły w słoneczne niedzielne popołudnie 20 maja taneczno-wokalne popisy uczestników korowodu przyjaźni. Imprezy zorganizowanej tradycyjnie przez Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Wojewódzki Dom Kultury i Urząd Wojewódzki.
1: Atrakcja niedzielnego koncertu w amfiteatrze. Atrakcją był występ młodzieżowego zespołu pieśni rosyjskiej i tańca Podmoskowie z Moskwy. Zespół ten powstał niedawno, bo w 1980 roku z inicjatywy Moskiewskiego Towarzystwa Churalnego. W jego skład wchodzą młodzi pracownicy moskiewskich zakładów i instytucji. Kieruje nimi Władimir Borysowicz Sigałow, zasłużony pracownik kultury RSFSR. Radzieccy goście zaprezentowali bogaty program pieśni rosyjskich, utworów współczesnych i tańców w wykonaniu chóru i solistów, imponowali świetnym wyszkoleniem muzycznym.
2: No, ładne wydarzenie, co prawda dzisiaj już niemożliwe do powtórzenia, przynajmniej w tym momencie. Chociaż, no wiadomo, nie z rosyjską kulturą, ale z kulturą zagraniczną cały czas mamy kontakt, bo przecież na przykład...
1: Dzień Koreański
2: był, tak? Przyjeżdżali Kolumbijczycy, chyba tutaj jakieś kontakty, jeśli dobrze pamiętam, to byli Kolumbijczycy z Końskim Teatrem Tańca, więc chciałem powiedzieć, że fajnie jakby takie rzeczy nadal się działy, ale w sumie potem pomyślałem, że w sumie jakoś tam nadal się dzieją, że...
1: Chińczycy są w Koninie też.
2: Tak. Chociaż ich kultury jeszcze nie mieliśmy okazji.
1: Chyba nie było żadnego takiego wydarzenia.
2: Może to jest pomysł, żeby właśnie coś takiego spróbować zorganizować.
1: Tak, i to chyba tutaj powracamy do tego wydarzenia sprzed 42 lat. Amfiteatr wydaje mi się, że jest.
2: Tak, chyba było nawet powiedziane, że to właśnie na amfiteatrze się działo.
1: Było gdzieś napisane w tekście, tak?
2: Tak mi się, albo sobie sam dopowiedziałem.
1: Bo widziałeś to zdjęcie.
2: Może tak. Tak. Jest amfiteatr. Rzeczywiście, chociaż tak nie widzimy, bo taki jest kadr wąski na samą scenę. No ale skoro występy były, to musiał być w dobrym stanie i służyć artystom.
1: No dobrze. To teraz pozostajemy w tematyce kulturalnej. Spotkanie odbyło się pomiędzy młodzieżą a z animatorami kultury. To spotkanie zorganizowane przez Radę Miejską PRON w Koninie i po tym spotkaniu spodziewano się wiele. Oczekiwano na burzliwą dyskusję, która miała zaowocować konkretnymi wnioskami, miała podpowiedzieć rodzaje rozwiązań, uwzględnić propozycje młodych.
2: Po jednej stronie stołu zasiedli przedstawiciele niemal wszystkich szkół średnich w Konina, po drugiej ci, których zawodem jest propagowanie kultury w społeczeństwie. Spotkanie przebiegł miał następujący. Na początku stał jeden dorosły, który przedstawił swój punkt widzenia, zaprezentował kierunki możliwości. Po nim stał drugi, który nieco rozwinął temat i tak dalej. Kiedy dorośli skończyli, na sali zaległa kłopotliwa cisza. Zawiedli nawet ci, którzy mieli zadane do domu pytania. I pewnie wszystko na tym by się skończyło, gdyby nie nerwowość dorosłych.
1: Z trudem dyskusja profesjonalistów z młodzieżą przerodziła się w dialog. Na początku, a trwał on ogromnie długo, był to monolog, albo jak kto woli, dialog między animatorami. Dopiero gdy na tapet wzięto nowy ośrodek kultury powstający w podziemiach amfiteatru i zaczęto wspominać o dyskotece, atmosfera się nieco ożywiła.
2: Rychło okazało się, że jest to jedna z najbardziej poszukiwanych form świadczeń kulturalnych. Najbardziej potrzebne dobro duchowe, sprawa, której podporządkowuje się wszystko, od wyboru po zachowanie. A reszta? Reszty w zasadzie nie było. Bo jak twierdzi młodzież, zawodzą kanały informacyjne, brakuje plakatów, nikt uczniom szkół średnich nie chce powiedzieć, kiedy będzie spotkanie z ciekawym człowiekiem. Na zarzut braku ambicji, reakcji prawie nie było. Chyba, że za taką uznać, prosimy nie generalizować, skoro taka wola.
1: Czyli spotkanie to jednym słowem, wnoszę, że nie wyszło. Albo wynoszę raczej z tekstu, że nie wyszło.
2: Tak, no, że zabrakło jakiejś komunikacji, bo jak rozumiem, tutaj młodzież raczej była zainteresowana jednym tematem, a zawodowi twórcy kultury innymi tematami.
1: Albo to była taka ustawka, byleby się odbyło takie spotkanie.
2: Może tak być, no skoro przedstawili się wszyscy przedstawiciele szkół średnich.
1: I znając, nikt nie miał nic do powiedzenia.
2: Tak, znając przedstawicieli szkół średnich, to myślę, że mieli ciekawsze rzeczy do roboty. To chyba mieli obowiązek po prostu tam się pojawić.
1: Tak, no i okazało się, że tylko dyskoteka jest w kręgu ich zainteresowań, jeżeli chodzi o kulturę, chociaż no nie przesądzamy, że tak faktycznie było. Domyślam się, że tak wcale nie było. W każdym razie taki ton tutaj dalej autora artykułu jest no z takim troszeczkę delikatnie
2: przekąsem
1: w stronę młodzieży. Tak, takie też masz odczucie, nie?
2: Tak. No ale to nic nowego, że młodzież się głównie chce bawić i może tam jakieś wyższe formy kulturalne, to tam owszem interesuje, ale raczej wąskie grono osób w tym wieku. Jak się dorasta, to potem człowiek może bardziej i szerzej się interesuje innymi formami kultury.
1: Do wszystkiego trzeba dojrzeć. Dialog z kluczem. Tutaj listy od czytelników, jak to kiedyś było w lokalach usługowych, jak nie ci, którzy tam pracowali i obsługiwali, jak się czasem zachowywali, to wiemy, choćby z komedii Barei, a tu mamy potwierdzenie, że podobnie w Koninie w latach 80. niestety było.
2: 4 maja, parę minut po godzinie 6 rano. Kazimierz Biskupi. Do przystanku podjechały 2 autobusy. Wsiadłam do pierwszego. Tylnymi drzwiami, bo przednie były zamknięte. Przeszłam przez stały autobus, poprosiłam kierowcę o bilet do Konina.
1: Trzeba było wsiąść do tamtego autobusu, tam jeszcze wsiadają, a nie wybierać sobie autobusy.
2: Proszę pana, ja sobie autobusu nie wybierałam, po prostu wsiadłam do pierwszego z brzegu. A pan gdzie jedzie, nie do Konina?
1: Nie.
2: A dokąd?
1: Do Międzylesia.
2: Do Międzylesia, no dobrze, no to jak, dostanę ten bilet?
1: Nie wie pani, gdzie się bilety kupuje?
2: Wiem, ale trudno, żeby o tej porze kupić gdzieś bilet.
1: Trzeba było kupić wczoraj.
2: Proszę pana, nie zawsze jest taka możliwość, przecież ma pan bilety, moje pan jedynie wziąć drożej?
1: Chyba może.
2: Może pan jedynie wziąć drożej.
1: Literówka. Niech pani ze mną nie dyskutuje, zdenerwował się kierowca. Ma pani szczęście, że akurat w Kazimierzu wysiadali, bo by pani wcale nie wsiadła.
2: A co, chciał pan jechać pusto do Konina? Spora liczba miejsc siedzących była wolna.
1: Niech się pani zamknie, dobrze? Skwitował moje pytanie.
2: Reszta wypowiedzi kierowcy nie była chyba zbyt cenzuralna, ponieważ była wymamrotana pod nosem. Może za pośrednictwem redakcji dowiem się, jaką łaskę wyświadczył mi kierowca autobusu numer rejestracyjny KNB321B, zabierając mnie do Konina, pisze pani Jadwiga.
1: Jestem ciekaw, co się potem stało z tym artykułem, czy on został przeczytany przez szefa PKS-u i ten wezwał na dywanik tego kierowcę? Jak myślisz?
2: Czy może raczej, no jak ktoś sobie pozwala na takie odzywki, to, a już to nie jest taki pierwszy artykuł, gdzie czytamy, że w tamtych czasach kierowcy bywali tacy niezbyt kulturalni, to może po prostu takim był standard, właśnie nikt nie za bardzo nie reagował.
1: To mogło tak trochę być, bo powiem szczerze, że w latach 90. jeszcze zdarzały mi się takie historie z kierowcami PKS-u, czy bardziej MZK jeździłem, że bywali tacy, którzy byli niemili. Tak, czego już dzisiaj na szczęście uświadczyć nie można.
2: Jeszcze były też czasy, gdzie właśnie też bilety można było kupić kierowcy. To też jeszcze pamiętam, to były lata już nawet 2000, bym powiedział. No i właśnie czasem marudzili właśnie, że tam ma za drobne, a nie, że nieodliczone pieniądze, a tu nie mam tych biletów, no i tak czasem było.
1: No tak.
2: I się chyba dużo się kładzie nacisk właśnie na tą kulturę też u kierowcy, sprzedawców też.
1: Chociaż kierowcy też nie mają lekko, bo ja znam kilku konińskich kierowców autobusów i im także zdarzają się bardzo przykre historie ze strony pasażerów.
2: A to prawda, no to czasem właśnie to powinno
1: nawet
2: w strony
1: takie,
2: działać.
1: Takie sytuacje zagrożenia bywały. Okej, no to lecimy dalej. A tutaj mamy takie zdjęcie, żeby pokazać, jak te czasy się różniły pod wieloma względami. Mamy tutaj kandydatów przedstawionych, bo wybory były, ale w ogóle na tym nie będziemy się skupiali. Potrafisz sobie wyobrazić, że ten pan na tym zdjęciu 1984 roku, jest 2 lata starszy ode mnie. Jak się nasz wygląd zmienił.
2: No,
1: ten pan wygląda jak 40-latek z serialu, a może nawet starzej.
2: Nawet starzej, tak pod 50 już bym powiedział.
1: No, no albo no, ja bym spokojnie dał z 55 lat temu panu.
2: No tak.
1: Ale też ubiór robi swoje, oczywiście.
2: Ubiór też zaczes, bo takie...
1: Tak, tak, fryzura.
2: Włosy takie zaczesane właśnie trochę na te... No to nam się kojarzy po prostu z tymi latami 80, które nam, dla nas się kojarzą z osobami właśnie 40-50 lat. Że to taka właśnie styl panował. Krawat, jakąś kratę. Taki szeroki jeszcze.
1: Tak. Zupełnie inne czasy. Zdecydowanie bardziej oficjalnie. Okej, odkrywka. Czyli... historie, które kogoś na pewno dla kogoś drażniące były, a dzisiaj można to odbierać w kategoriach takiej ciekawostki, może nawet takiej, która w pewien sposób może śmieszyć. Tylko 1,5 kilo. Ja tak? W sklepach spożywczych bywa ryż błyskawiczny, który chętnie nabywają matki małych dzieci. Kupić go nie można, gdy kartka uprawnia do nabycia 0,5 kilograma ryżu, sklepy zaś oferują go w opakowaniach 0,75 kg. Na życzenie klientów nie wszędzie chcą panie sklepowe rozważać te porcje. Zamiast tego proponują kupno 1,5 kilograma ryżu na 3 kwitki. I w ten sposób klientka odchodzi z kwitkiem, zwłaszcza taka, która ma tylko jedną kartkę. Jak widać, handlowi wyobraźni nadal nie przybywa.
2: Proszę, no to ktoś nie pomyślał z tymi kartkami, żeby nie dopasować ich do objętości opakowań.
1: No, słabo. Co zamiast schabu?
2: Przykładem na niedostatek wyobraźni handlowców jest także i ta kwestia. Na kartce mięsnej każdemu należy się 30 dekagramów schabu i fajnie. Jeśli jednak schabu nie ma, to co się proponuje zainteresowanemu? Wołowinę z kością, oczywiście mrożoną. Klientki, bardzo są one niegrzeczne, nie godzą się na taką zamianę. Sklepowe mówią, że nie mają innych dyspozycji, w Wydziale Handlu w Koninie mówią, że nie wolno inaczej, choć prywatnie się z klientkami zgadzają. 30 maja w sklepie mięsnym przy Rondzie w Koninie leżało dużo szynki z puszki, która zmieniła kolor w dusznym sklepie. Nie można jednak było jej kupić w miejscu z hubu. Może by jednak handel elastyczniej podszedł do reglamentacji?
1: Klientki też bywały bardzo niegrzeczne, chociaż co ważne, prywatnie to się sprzedawczynie zgadzały z klientkami.
2: Tak.
1: No, ale służbowo, ale już...
2: To już oficjalną wersję trzeba było podawać.
1: Służbowo już nie można było tej zgody wyrazić. No i ostatni tekst w tej odkrywce. Bez instrumentów przyszedł młody człowiek do redakcji i śmiał się przez łzy. Został wezwany w wyniku odwołania przed oblicze Wojewódzkiej Komisji Zajmującej się Reklamacjami Poborowymi. Odwoływał się wskutek kłopotów zdrowotnych. Wydawało mu się, że stanie przed komisją lekarską, która zgodnie ze swoją wiedzą orzeknie, czy powinien służyć w wojsku, czy też nie. Tymczasem Wojewódzka Komisja poprosiła grzecznie młodego człowieka, by usiadł, po czym utrzymała w mocy decyzję komisji niższego szczebla. Dlaczego utrzymała w mocy? Dlatego, że nie dokonała żadnych badań młodego człowieka z powodu braku słuchawek lekarskich i aparatu do mierzenia ciśnienia. Młody człowiek ma wątpliwości co do jakości decyzji komisji. Dziwny jakiś.
2: Jak to tak podważać? Zdanie wojskowych. To na oko pewnie ocenili.
1: Komisja bez słuchawek. To tak jak, nie wiem, ty byś przyszedł do pracy bez mikrofonu.
2: Z laptopa.
1: Albo tak, no. Ciekawe, że w ogóle... działała, przyjmowała, zapraszała ludzi do środka, tak? I jakieś decyzje podejmowała. No dobrze, 26 uczniów pierwszego LO w Koninie zostało pasowanych na obywateli.
2: O,
1: wyobraź tak. 11 czerwca odebrali oni z rąk wiceprezydenta Konina Ryszarda Nawrockiego swe pierwsze dowody osobiste oraz złożyli obywatelskie ślubowanie. Otrzymane dokumenty dają im prawo już za kilka dni wzięcia udziału w wyborach.
2: Ale to bardzo fajna uroczystość, bym powiedział. Taka wiążąca młodego człowieka z państwem, pokazująca mu, że właśnie już teraz jest pełnoprawnym obywatelem.
1: No tak, tylko to spasowanych na obywateli, a przecież chyba jesteśmy obywatelami od urodzenia.
2: No tak, no może to jakoś inaczej można by określić jako no właśnie nabycie tych praw wyborczych, ale sam fakt...
1: Wzruszyłeś się.
2: No, tak, trochę tak, no ładne.
1: Okej, to teraz...
2: Notabene ja to Ryszarda Nawrockiego chyba nie osobiście, ale też odbierałem dowód osobisty swój pierwszy, bo jak już był wójtem gminy Stare Miasto.
1: A, no tak.
2: A ja mieszkałem akurat w gminie Stare Miasto, tam składałem w urzędzie wniosek, no i właśnie podpisany, tak tam było napisane...
1: Wydany dokument
2: tak, wójt gminy Stare Miasto, pana Ryszarda Nawrockiego właśnie.
1: Takie to wspomnienia ma Bartek. Do wspomnień za chwilę wróciłem po krótkiej przerwie. To jest Retro Prasówka.
0: Retro Prasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
1: Powracamy do retroprasówki w Meloradiu. Bartosz z Konieczny, portal LM.pl.
2: I Mateusz Kiesiński, Meloradio.
1: No i czytamy dalej. Jesteśmy cały czas w 1984 roku. Kolejna odkrywka.
2: Kto da więcej? Jeden z najbardziej popularnych typów radiomagnetofonów kosztuje w sprzedaży detalicznej 11 tysięcy złotych. Może dlatego jest tak trudno dostępny. Taki sam radiomagnetofon oferowany jest w komisie w Turku za 14 tysięcy złotych. Właściciel po potrąceniu komisowej marży otrzyma za nieco mniej więcej tyle samo co za nowy. Nabywca zapłaci jednak 3 tysiące więcej i na pewno zastanowi się, kto tutaj bardziej spekuluje. Komis czy ten drugi?
1: Tak było, niełatwo było kupić sprzęt grający. Płyną nasze pieniążki. Kropla wody drąży skały. Gdy woda płynie ciurkiem, tworzą się jeziora. Jeszcze trochę, a doczekamy się takiego na Konińskim Zatorzu. To marnotrawienie, to marnotrawcze źródełko mieści się na terenie tamtejszej bazy kombinatu budowlanego. Tylko patrzeć, aż baza zamieni się w wyspę, a MPK zacznie wysyłać na zatorze amfibię. Czy była taka wizja wodnego świata?
2: Trochę tak.
1: Na twoim osiedlu.
2: Gdzie to był ten kombinat budowlany? Wiesz może?
1: Nie wiem.
2: Baza kombinatu, nie wiem. Też nie wiem.
1: Nie wiem. No to jest do
2: ustalenia. Gdzie to źródełko mogłoby powstać?
1: Na piątym osiedlu to wiem, że tam gdzie targowisko miejskie to była ta baza właśnie. Ale na zatorzu to nie wiem. Przy budowie zatorza jak to wyglądało. No i kolejna odkrywka. Najciekawsze rzeczy tym razem w 1984 roku w odkrywce były. Straszydła. Poczciwy koń przed wjazdem do stolicy województwa, tutaj mowa o Koninie oczywiście, tak się obraził na jego mieszkańców i niektóre służby komunalne, że zaczął rdzewieć, a zacieki brudu sięgają samej ziemi. Wnoszę, że chodzi o tego konia, który jest przy trasie drogi krajowej 92, ten witacz tam od strony Warszawy.
2: Tak jest. We Władysławowie tylko przy naprawdę dobrej woli i sprzyjającym oświetleniu można odczytać, że wjeżdżamy do stolicy gminy. Odpowiednim decydentom polecamy, aby wyjechali za miasto w najbliższą wolną sobotę. Naprawdę jest na co popatrzeć.
1: Bestseller. Po wielu latach oczekiwania pojawiła się w naszym województwie jedna z najbardziej poszukiwanych książek, książka telefoniczna. Wieloletnia praca bardzo wielu ludzi uwieńczona została sukcesem. Zapomniano tylko o korekcie. Spis obejmuje wyłącznie numery telefonów z naszego województwa. Znalazło się w nim jednak wiele przeinaczeń, pomyłek i wręcz fałszywych danych. Dotyczy to w równym stopniu abonentów typu urzędy i instytucje, jak również osób prywatnych. Ciekawe, czego zabrakło. Pieniędzy na delegację czy solidności w pracy.
2: Nowa moda. W Golinie wzdłuż trasy EB ogolono do skóry wszystkie przydrożne drzewa. Sądziliśmy, że uczyniono tak dlatego, iż Golina miała stanowić plener jakiegoś makabrycznego filmu, ale żadna filmowa ekipa nie rozstawiła tam swoich akcesoriów. Podobno chodzi o to, aby drzewa wzmocnić.
1: No to jeszcze się długo działo. I to wszędzie w zasadzie to golenie drzew do zera. No akcja była między innymi wtedy 40 litrów krwi na 40-lecie MO i SB.
2: To się na pewno obywatele cieszyli z takiego oddawania krwi.
1: No ale to myślę, że taka oddawanie krwi to zawsze jest szlachetne.
2: No ale przy na te kuczci takich służb to już może niekoniecznie.
1: Okej, nie oddałbyś krwi.
2: Nie, no nie wiem. Ja nie oddaję, bo nie mogę, więc jakby ze względów zdrowotnych, więc i tak bym nie mógł, ale...
1: A się wywinął od odpowiedzi, kurczę. Skubaniec. Okej, przechodzimy.
2: Ale to byłby taki dylemat trochę, nie? No bo ze strony oddanie krwi, właśnie tak jak mówisz, takie szlachetne,
1: a drugiej strony... 40-lecia SB.
2: Może by trzeba zamknąć oczy, nie patrzeć, no i oddać.
1: Czy byś dostał jakiś medal od SB,
2: o, na przykład.
1: Potem by ci wyciągnęli.
2: No dobrze, że nie miałem takich dylematów. Dobrze, że nie mogę tej krwi oddać.
1: A tutaj jakiś pan jest na zdjęciu do dzisiaj. Dwóch panów.
2: No.
1: Z wąsem.
2: Ale taki niezadowolony ten pan właśnie, że mu się chyba zdjęcie to robi.
1: Nie,
2: tak
1: on wygląda. Po prostu bał się igłę. W każdym razie zobacz, jak moda wraca. Panowie z wąsem, potem jeszcze w latach 90. Potem długie lata to było obciachowe.
2: Tak, a teraz wąsy znowu
1: dzisiaj. A wtedy w latach 80. to tak.
2: Za 40 lat znowu będziemy patrzeć na dzisiejsze czasy, mówić, co oni z tymi wąsami mieli.
1: O modzie jeszcze dzisiaj będzie. Stylówka, stylizacja Kazimierza Pałasza wjedzie na tapet, ale to za chwilę. Z lat 90. oczywiście, bo 98 rok teraz. No i przeczytamy sobie tutaj sonda taka z politykami, politycy sami, tak, politycy. Województwo Konińskie dobiegało swego kresu. To jest czerwiec 98 roku. Od 1 stycznia 99 już byliśmy w województwie wielkopolskim. No ale tutaj poproszono o głos w sprawie powiatów wcześniej nazywanych tak jako powiaty grodzkie, nie wiem, czy to tak cały czas, no powiat miasto Konin.
2: Czasem niektórzy tak jeszcze mówią.
1: Tak, chodziło o to, że miasto Konin jest oddzielnym powiatem, nie należy do powiatu konińskiego, no i jak wiemy dzisiaj większość nie jest z tego zadowolona.
2: No ma to swoje minusy, plusy też ma swoje, ale no to głównie w kontekście remontu mostu, no to tak narzekamy, bo właśnie musimy ten remont robić.
1: Na drogi, na szkoły.
2: Tak, tak, więc no dzisiaj mamy efekty właśnie tamtych działań.
1: A co politycy uważali w 98 roku? Sądzili raczej, że w sumie to spoko i fajnie, że tak będzie. Ireneusz Niewiarowski, który wtedy był posłem.
2: Konin powinien być samodzielnym powiatem, ponieważ pozwoli to na lepsze wykonywanie zadań publicznych. Powiat będzie wykonywał zadania, których nie udźwignie samorząd miejski. Na przykład prowadził szpitale. Chyba tak nie, bo to szpital pod województwo podlega.
1: W sumie tak, tylko że tak naprawdę powiat to jest chyba tożsamy z miastem teraz, bo tutaj z tej wypowiedzi wynika tak, jakby powiat miał mieć oddzielną, nie wiem, władzę, administrację, budżet oddzielny.
2: Tak, znaczy chyba chodzi właśnie o ten powiat ziemski, tak zwany, powiat koniński.
1: A obecnie. Może chyba, że tak.
2: Tak, okay. Że nie udźwignie samorząd miejski.
1: Tak, szpital oczywiście prowadzi województwo.
2: Będzie miał swój własny budżet i samodzielne źródła finansowania. Ze względu na rangę i wielkość Koninowi należy się to, aby był samodzielnym powiatem.
1: Poseł Antoni Tyczka. Warto wskazać na korzyści finansowe dla miasta, co pozwoli na prowadzenie inwestycji i stworzy szansę dalszego rozwoju gospodarczego i społecznego. Nietrafione. To nie tak się potoczyło.
2: Chyba, że wtedy tam jakieś właśnie były inne zasady finansowania.
1: A może to inaczej zapowiadano, inaczej zrobiono.
2: Dokładnie.
1: Chyba, że tak. No dobrze, i kolejne. Tutaj wiceprezydent ówczesny Konina, Krzysztof Wiatrowski, powiedział, że trudna jest rzeczowa ocena, dopóki nie ma pełnego ustawodawstwa w tym zakresie. No czyli właśnie, bezpiecznie
2: czyli przewidywał, że właśnie trzeba poczekać.
1: Tak. No dobrze. Koniński policjant w niemieckim areszcie. O! Dzisiaj patriotów zamykają niemieccy policjanci, a kiedyś to niemieccy policjanci zamykali
2: naszą służbę.
1: Konińskiego policjanta.
2: Proszę bardzo.
1: Tak, został zatrzymany.
2: Na przemycie papierosów.
1: Tak. No i w zasadzie tyle. Tutaj zatrzymany policjant nie jest jedynym mieszkańcem Konina przebywającym w niemieckich więzieniach. Tak, jeszcze tak informacja była, więc okej, okay, a tutaj nie obróciłem. Pierwsze targi wierzby i wikliny Salix w Wierzbinku odbyły się właśnie w 98 roku. Tu taka czytać? Ciekawostka. Nie będziemy czytali, bardziej skupimy się na zdjęciu, bo na zdjęciu jest artysta z naszego powiatu, Stanisław Sztamblewski, z Kraśnicy, z pracami i córkami. No i tutaj widzimy jako taką jeszcze dziewczynkę w zasadzie dzisiaj naczelną etnografkę w naszym regionie, Elę Sztamblewską. Kojarzysz.
2: Tak.
1: To tu w wieku lat 13 załapała się na fotografię. No, a dzisiaj
2: czyli
1: oczywiście
2: to rodzinne, można powiedzieć.
1: Tak. Ojciec rzeźbiarz, między innymi ludowy, więc zaszczepiona ta pasja na pewno. Dzisiaj Elę można spotkać w Konińskim Muzeum. No i co, jak czerwiec 98, to oczywiście pamiętny finał Pucharu Polski, w ramach którego ówczesne aluminium Konin mierzyło się z Amiką Wronki na bułgarskiej w Poznaniu. Ciekawa jest ta rubryczka, w której podawane są ceny biletów na puchar, bo cena była 20 zł, to był bilet normalny.
2: Oszałamiająca kwota.
1: A za 10 zł?
2: Sektor szalikowców.
1: Tak pisano oficjalnie, sektor szalikowców. Proszę ja ciebie. Wtem wolny kobiety i dzieci do lat 7. Ja byłem na tym meczu, miałem lat 12.
2: To już boliłeś.
1: Nie, wszedłem jako kobiety i dzieci do lat 7. Mój ojciec mówi, panie, przecież on ma 7 lat. Ten, co stał, mówi,
2: wyrośnięty.
1: Co pan gada? No niech pan uwierzy. I mnie tak przepchnął i byłem na meczu.
2: I dycha oszczędzona.
1: Tak,
2: i dycha,
1: dycha do przodu. No. A nie, to nasze sektorzami nie byliśmy na sektorze szalikowców. No, to dwie dychy
2: nawet.
1: Dwie dychy
2: to wtedy to był pieniądz przecież.
1: Wtedy to był, wiesz, znaczący pieniądz. No i co? Po meczu pierwsza okładka przeglądu i Puchar Polski dla sędziego, taki tytuł. Aluminium przegrało z Amiką Wronki 3-5 po dogrywce, chociaż tutaj pozytywy, takie z perspektywy czasu. Ja byłem strasznie straumatyzowany po tym meczu, bo faktycznie było widać, że sędzia gwizda dla drużyny Amiki, to nie ulegało żadnej wątpliwości, i że przede wszystkim Aluminium jako drugoligowiec, Amika wtedy była chyba nawet w czołówce Ekstraklasy, Aluminium było zdecydowanie lepszym zespołem w tym meczu, zdecydowanie lepiej grało i powinno wygrać wysoką różnicą bramek. Prowadziło już 2-0, potem było 2-2, potem prowadziło Aluminium 3-2, potem w końcówce dosłownie na minutę, dwie przed 90 minutą, przed końcowym gwizdkiem, Amika wyrównała, po czym strzeliła jeszcze dwie bramki w dogrywce, ale trzeba dodać, że w międzyczasie Aluminium zostało osłabione, bo nieuczciwie, także czerwoną kartkę dostał Andrzej Jaskot. Jak ty wspominasz te wydarzenia?
2: To jest niezwykle ciekawe, właśnie chciałem to powiedzieć, bo ja piłką nożną się interesowałem jako dziecko, ale raczej reprezentacją Polski, jakimiś klubami zagranicznymi, w ogóle tu lokalną absolutnie nie. Natomiast doskonale pamiętam, że jako dziecko w jakichś pierwszych klasach podstawówki, czyli to były początek lat 2000, kilka lat już po finale, i doskonale wiedziałem, że przegraliśmy finał Pucharu Polski jako Aluminium Konin i że zostaliśmy tam ograbieni przez sędziego właśnie. I to tak a propos tej traumy, której wspomniałeś, że jakby nawet osoby, które tak jak ja, kompletnie nie były na tym meczu, bo ja miałem wtedy 5 lat, nie chodziłem na mecz Aluminium jako dziecko czy Górnika Konin, nie interesowałem się piłką, nie miałem żadnego pojęcia, a wiedziałem o tym, że ten finał był przegrany i że był skręcony. To tak a propos tego, jak takie historie się roznoszą w społeczeństwie i że dotykają nawet ludzi, no właśnie, niezwiązanych bezpośrednio z
1: jakąś... I to jeszcze social mediów nie było. W każdym razie, no ta trauma gdzieś mi minęła, potem jak byłem nieco starszy, jak dowiedziałem się nawet od świadków tego, że oba kluby robiły podchody pod sędziego i oba kluby chciały ten mecz kupić.
2: Tak, no takie były czasy, tam chyba fryzjer w swojej autobiografii właśnie opisywał tę sytuację.
1: Tak, opisał tę sytuację,
2: była licytacja, nawet kto da więcej tak naprawdę.
1: Tak, tak, ale no jak gdzieś tam słyszałem, świadkowie, których nazwisk podać nie mogę, potwierdzili to i wtedy znacznie ta moja trauma osłabła. No i myślę, że dobrze się stało. Okej, to jeszcze zajrzyjmy do opisu tego meczu autorstwa Michała Zawadzkiego. Na co tutaj warto zwrócić uwagę, o czym w sumie nie wiedziałem. To ten pierwszy akapit. No i tutaj opisane jest, co się działo przed meczem, przed stadionem. Wielka feta miała się dopiero rozpocząć. Tyle, że wszystko odbywało się nielegalnie.
2: W cieniu wątpliwości nie udało się organizatorom uzyskać zgody władz miasta na przeprowadzenie imprezy masowej i w atmosferze niepewności na stadion zjeżdżały osobowości świata sportu, kultury i polityki. Najbardziej oczekiwanych osób nie dane było jednak przywitać, bowiem prezydent Aleksander Kwaśniewski i selekcjoner Jan

0: nie wiedziałem.
1: No, czasem zamieszanie tamtejszych ówczesnych czasów, no to może i mogło tak być, że właśnie gdzieś tam po czasie załatwiono papiery i wszystko było okej.
2: Bardzo możliwe, bardzo możliwe. No dobrze, i to tutaj jeszcze mimo tego była impreza później po tym meczu na Błoniach koło stadionu przy Podwalu, tam no, na tych terenach, takich tych boiskach, tych zielonych, i była ta impreza, ona się odbyła i ponoć było grubo i ponoć było do jak już się jasno robiło, to jeszcze impreza trwała, więc mimo to świętowano sukces. Ja pamiętam, że ojciec wtedy spytał mnie, czy chcę też pojechać na tą imprezę, ale byłem tak przygnębiony, że nie dałem rady. Dzięki wielkie za dziś. To była retroprasówka w Meloradio. Bartek Skonieczny, portal LM.pl
1: i Mateusz Krzesiński, Meloradio.
2: Słyszymy się ponownie za tydzień.
3: Retroprasówka w Meloradio na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Historia Konina w Meloradiu na 99,6.
4: No i witamy, rozpoczynamy historię Konina. To ostatnie wydanie przed przerwą wakacyjną, więc czas na to, aby powoli dojść do końca tematu, który rozpoczęliśmy przed chyba 10 tygodniami, jeżeli dobrze liczę, to gospodarcze szanse Konina w XIX wieku, także na początku XX wieku. Mówiliśmy o sukiennictwie, potem o przemyśle XIX-wiecznym i z początku XX wieku przemyśle w Koninie. I jeszcze jeden rodzaj działalności nam pozostał, to na koniec, tak?
5: Tak, no myślę, że tu czas zakończyć pewne uwagi dotyczące jednej z tych głównych gałęzi przemysłu konińskiego z końca XIX i początku XX wieku, czyli jak to określiliśmy, przemysłu metalurgicznego, no, związanego przede wszystkim z produkcją maszyn i urządzeń dla rolnictwa, tak to określmy. Jak już wspomniałem, w gruncie rzeczy u schyłku okresu zaborów właściwie mamy w Koninie 4 tego typu zakłady. No, oczywiście najbardziej znana, największa fabryka Raymondów. Mówię Raymondów, no bo najpierw to był Edward Raymond, ojciec, a po śmierci w latach 90. fabrykę przejął jego syn Ludwik Raymond. Drugi zakład założony przez Oskara Klozego znajdował się na przedmieściu, przy ulicy Dąbrowskiego. Mieszkańcom już bardziej współczesnym znane jest to miejsce, jako po wojnie znajdowała się szkoła zawodowa właśnie z warsztatami, które no, były właściwie częścią tej dawnej fabryczki. Po trzeciej właściwie nie ma śladu. To jest właściwie plac, mógłbym to dzisiaj tak powiedzieć, pomiędzy ulicami Słowackiego, Zofii Urbanowskiej, obecnymi ulicami Słowackiego, Zofii Urbanowskiej i Obrońców Westerplatte.
2: Tam, gdzie jest parking?
5: Tam, gdzie jest parking i bloki, tak, mieszkalne obecnie. To była właśnie fabryka założona, fabryka, manufaktura, także tam właściwie może byłoby bardziej precyzyjne określenie, ale zwano to fabryką, tak, braci Zander, którzy w 1917 roku sprzedali to ten zakład, tak, nabywcą okazał się, no, osiadły w Koninie także biznesmen hrabia Skarbek, ale to już temat też na odrębną decyzję. Ten zresztą później już w latach 20. przekazał ten zakład trochę w rodzinie, tak, i ten zakład jest najczęściej znany jako pod tą nazwą ostatniego właściciela, czyli fabryka Włodarczyka. I trzeci przy ulicy 3 Maja, najmniejszy taki zakład właściwie rzemieślniczy, coś na pograniczu, tak, Ropoleckiego. Te zakłady w jakiś tam sposób tak próbowały się troszeczkę, jakbym to mógł określić, sprofilować, tak? To znaczy Raymond, no to faktycznie maszyny rolnicze z taką dużą propozycją wyjścia z różnego rodzaju typami, tak? Największy zakład trochę, no, innowacyjny. Gdzieś tam bracia Sander i później Skarbek, też maszyny rolnicze głównie, ale no raczej mniejsze sieczkarnie, tak? Takie osprzęt, zresztą one znajdował, jak gdyby, no, trzeba powiedzieć, że pewien rodzaj maszyn, który oferował Raymond, a znany jest taki katalog, co oferował, no, to były kosztowne rzeczy i raczej były kierowane do majątków ziemskich.

0: dużych lub co naj, lub ewentualnie no, dużych gospodarstw, tak? No bo było to kosztowny zakup. Natomiast oczywiście już w tym okresie pewne takie proste maszyny typu wialnie, właśnie sieczkarnie, tak? Kieraty, bo to się wiązało no, z napędem jak gdyby tych urządzeń różnego rodzaju. Znajdowały po prostu nabywców, one już przynajmniej średnie gospodarstwa było na nie stać i je nabywano. Kloze, a właściwie później już następca, bo też zmienił się właściciel, ale trochę w rodzinie, Hugo Zaremba, raczej tutaj poszedł trochę w produkcję pomp i pewnego sprzętu, między innymi dla gorzelni. Aeropoleski kultywował wcześniej zresztą występującą tradycję produkcji różnego rodzaju takiego sprzętu, głównie dla gorzelni, wyrobów miedzianych, tak? Wyroby i wcześniej na zasadzie zakładów rzemieślniczych, bo zawsze kilka takich w mieście, 2-3 były właśnie wyrobów miedzianych, no bo z miedzi wykonywano różne rzeczy, pomijając już fakt, że także naczynia kuchenne, no może nie takie drobne, no ale wykonywano tego typu rzeczy, przy czym to już są szczegóły, więc tak można by powiedzieć, że zapowiadało się, że ten nastąpi jakiś rozwój, no ale świetnie to zresztą widać, tą właśnie nadzieję i troszeczkę gasnącą z czasem nadzieję na dalszy jakiś ekspansywny rozwój, dlatego jak mówiłem, w zasadzie nawet największa fabryka Raymonda to była w gruncie rzeczy manufaktura i ona naturalną koleją rzeczy było przejście no właśnie do fazy już wielkofabrycznej, tak, jakiś naturalny rozwój. No i tu się okazało, że to stało się iluzją, stało się po prostu, nie było w warunkach konińskich możliwe, nie tylko miasta, ale jak gdyby całego regionu. Co widać po tej fabryce, bo tak dla przykładu, no, w 1885 roku fabryka ta zatrudniała według danych około 60 robotników, wartość produkcji szacowana na 60 tysięcy rubli. W 1889 było to już od 70 do 100 robotników, a wartość sprzedanych towarów miała wynosić około 100 tysięcy rubli. W 1900 roku w fabryce miało pracować 120 robotników, ale wartość produkcji była już nieco mniejsza, a być może to było jakieś wahnięcie spowodowane różnymi rzeczami. A w 1913 roku stan zatrudnienia w tejże fabryce określono na 90 robotników, czyli właściwie widzimy już pewien spadek. Dlaczego tak się działo? Otóż no właśnie te fabryki od początku konińskie produkowały jak gdyby na lokalny rynek. Wiemy, że Raymond myślał o pewnej ekspansji, ale wiemy to między innymi dlatego, bo tą sytuację analizował naczelnik powiatu, ostatni rzeczy naczelnik powiatu konińskiego, który wyjaśniał właśnie w sposób taki jednoznaczny pewne problemy tego konińskiego przemysłu, a wszystko sprowadzało się do tego, jak tam upatrywano, do kosztów transportu. Otóż problemem Konina, który uniemożliwił w tej dobie rozwoju przemysłu jakiś rozwój na większą skalę, przejście faktycznie do powstania jakiegoś zakładu wielkoprzemysłowego, oczywiście też na miarę tamtej epoki, było to, że ta w drugiej połowie XIX wieku naturalnym motorem napędowym tak, rozwoju przemysłowego był transport. Właściwie upowszechnienie się tego najbardziej kojarzonego z XIX wiekiem rodzaju transportu, a przynajmniej lądowego, czyli po prostu kolei. To ona zapewniała warunki do rozwoju. Konin znalazł się na uboczu tego procesu jak gdyby budowy kolei. Nie dlatego, że to wynikało z jakichś przyczyn początkowo przynajmniej takich gospodarczych, no bo można by powiedzieć, że położenie tuż przy granicy, najbliżej na połączeniu z Niemiec, Berlina do Warszawy, dalej na wschód, byłoby to oczywiste. No ale tu się położyły cieniem trwające przez kilka dziesięcioleci takie podejście, głoszony pogląd, głównie przez kręgi wojskowe w Carskiej Rosji, że na przypadku konfliktu z Niemcami, z Prusami, tak, a później już z cesarstwem niemieckim, a z tym ten konflikt, no jak gdyby się szczególnie po 70 roku już coraz bardziej liczono, uznawano, że połączenia kolejowe wiodące do granicy mogą być w pewien sposób kłopotliwe, a wręcz niebezpieczne, tak? Można bym to sparafrazować w ten sposób, że jakby Niemcy napadli, Prusacy napadli, no to niechaj sobie przejdą piechotą, a nie pojadą pociągiem, tak? Ten pogląd zmienił się z czasem, także już przed końcem tego okresu, tuż przed I wojną światową, wrócono do tego pomysłu budowy normalno-torowej kolei, no bo w międzyczasie zrealizowano połączenia kolei wąskotorowej, opartej głównie o budowę, tak, i później funkcjonowanie cukrowni, rafinerii cukru w Kosławicach, czyli tego przemysłu rolno-spożywczego, do którego dojdziemy, że tak powiem, chyba już po wakacjach. W każdym razie nie miało to już żadnego znaczenia dla konińskiego tego przemysłu, który po prostu trochę zaczynał, jak gdyby nie miał impulsu do rozwoju, więc nadal zamknął się w tym wewnętrznym rynku, takim lokalnym. No i to właściwie też z dwóch powodów, bo ten brak transportu, taniego transportu, tak, on rzutował z jednej strony na koszt produkcji, no bo trzeba było surówkę żelaza, tak, no bo to były odlewnie żeliwa, tak, potrzebny był węgiel, czyli rzeczy, które trzeba było przywieźć, tak. Jedynym właściwie sposobem w miarę jeszcze tanim, w miarę, powtarzam, no to było połączenie wodne, czyli warta wykorzystywana, która też, i to właściwie od strony Prus, co też narodziło oprócz kosztów różnego rodzaju problemy. Najbliższa stacja po stronie Królestwa znajdowała, normalno-torowa, znajdowała się w Kutnie, 70 kilometrów, to tutaj właśnie 75 tam wiorst, no, czyli już znaczna odległość, to właśnie naczelnik w jednym z raportów, a właściwie nawet chyba w dwóch kolejnych raportach, naczelnik dokonywał właśnie takiej analizy, ile kosztuje wywiezienie jakiegoś towaru z Konina do Kutna, tak? I to oczywiście rzutuje na końcową, musi rzutować na końcową koszt, cenę tej oferowanych produktów, bo Raymond próbował, tak? To właśnie tak, że wiemy z tych raportów, że próbował coś eksportować, tak? I to gdzieś tam szukał sobie miejsca, no nawet w głębi prawdopodobnie Rosji, no ale ten czynnik ekonomiczny przeważył. Ciekawa jest historia właśnie to, czy jeszcze pierwotny właściciel Edward Raymond nie miał też tej świadomości, to znaczy być może już miał tą świadomość, że ta jego fabryka nie ma pewnych perspektyw, no bo jest taki epizod z 1894 roku, kiedy w okolicy, no, pojawił się w mieście właśnie wiadomość o tym, że będą budowane koszary, a jedną z opcji było zakup jakichś budynków, które będą adaptowane na koszary. No to Raymond, jeszcze za życia Edwarda Raymonda, chciano tą fabrykę sprzedać, i to sprzedać nie jako właściwie zakład, tylko no właśnie pomieszczenia, budynki, bo tam powstał i budynki, było kilkanaście budynków fabrycznych i mieszkalnych. No i właściwie tak to się w pewien sposób skończyło, że z chwilą wybuchu I wojny światowej ten koniński przemysł metalurgiczny popadł faktycznie w zastój, ledwo wegetował. Po odzyskaniu niepodległości zaś nie dane już było się mu odbudować nawet do tego poziomu sprzed 1914 roku. Fabryka Raymonda właściwie w naturalny sposób zakończyła swój byt pod koniec lat 30. Włodarczyk nowy nabywca, tak, znaczy nowy właściciel. Chyba rodził sobie w konsekwencji najlepiej, ale między innymi dlatego, że on po prostu zrozumiał troszeczkę chyba właśnie ten czas, bo zaczął prowadzić działalność także handlową, sprzedawał urządzenia i szwedzkiej firmy Alfa Laval i inne, czyli występował jako taki dealer różnego rodzaju urządzeń. No i w pewnym sensie tak można by powiedzieć, że ta kolejna szansa, jeżeli chodzi o przemysł metalurgiczny, który gdzieś tam zaistniał w dobie po powstaniu styczniowym, też nie przyniosła jakiegoś trwałych skutków.
1: Bardzo dziękuję. Do opowieści zatem powracamy. Nie wyczerpaliśmy tematu, ale dopiero po wakacjach we wrześniu. Dziękujemy za kolejny, jeżeli dobrze liczę, już 10. sezon z historią Konina na falach 99,6 w Koninie. Pan Piotr Rybczyński, koniński historyk, szef Konińskiego Działu Archiwum Państwowego.
0: Dziękuję. Do widzenia.
1: Miłych wakacji. Do usłyszenia. Mateusz Krzesiński, żegnam się. Także.
2: Historia Konina w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam ponownie jak przed tygodniem i przed dwoma tygodniami w audycji Skarby Muzeum. Dzisiaj wizyta w Muzeum Okręgowym Konińskim w Gosławicach. Jesteśmy cały czas, dzisiaj po raz ostatni, na wystawie Ludzie, Praca, Wiara, dwustulecie parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie. Jest ze mną kurator tej wystawy Jakub Ordon, witam.
3: Dzień dobry wszystkim.
1: Który będzie nas dalej po wystawie, którą przygotował, oprowadzał. Powiedzieliśmy tydzień temu, dwa tygodnie temu o początkach protestantyzmu w ogóle na świecie, potem w jaki sposób ewangelicy pojawili się na ziemi konińskiej, po czym przeszliśmy do omawiania zasłużonych postaci, którzy byli omówiliśmy o osobach, które były ewangelikami i które zapisały się na kartach historii naszego miasta w sposób taki, że warto ich dzisiaj wspominać. Eryk Rosin, Adolf Hermann Laube, Stefania Łucja Esse, Witold Stark, Witold Freeman, a także Edward Raymond. To już za nami. Przechodzimy do kolejnej planszy, na której widnieje zdjęcie z wejściem do księgarni, drukarni, materiały piśmienne i dalej Ernest Paweł Michel.
3: No właśnie, to jest bardzo ciekawa postać. Człowiek, który pojawił się pod koniec XIX wieku w Koninie, nie wiemy dokładnie kiedy, ale to był tak naprawdę bardzo zasłużony w Koninie drukarz i księgarz. Swoją pracownię, swój zakład przy ulicy Wiosny Ludów i ulicy Śliskiej, dzisiejszej ulicy Śliskiej, to jest vis-a-vis dzisiejszej kamienicy Zemełki. I tu właśnie widzimy ten ciekawy szyld. Człowiek, który bardzo zasłużył się dla Konina, jako drukarz, jako księgarz, ale także i dla samej parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie, no bo też i był członkiem rady parafialnej, był także skarbnikiem honorowym, no i swoją drogą też był odpowiedzialny w pewien sposób za przebudowę kościoła ewangelickiego na początku XX wieku. Był też i filantropem, bo sporo pieniędzy włożył na bezrobotnych, na ubogich, ale także i mocno tutaj dotował nasz szpital powiatowy w Koninie. Bardzo ciekawa postać. Dwóch jego synów walczyło w czasach takich przełomowych dla nas, w 1918-20 roku, w walkach o niepodległość, a z kolei jego wnukowie no po prostu ginęli w powstaniu warszawskim, także też w tej postaci odbija się wielopokoleniowa historia rodziny i ewangelików, którzy bardzo zasłużyli się zarówno dla Konina, ale także i dla całego naszego kraju.
1: No, był taki czas, kiedy nawet Ernest Paweł Michel był proponowany jako patron konińskiej biblioteki. Ta kandydatura ostatecznie nie została zaakceptowana. Jak wiemy, jest nasza biblioteka imienia Zofii Urbanowskiej. Kolejna plansza, Henryk Wilhelm Hoffmann.
3: Też bardzo ciekawa postać, tak naprawdę odkryta dosłownie krótko przed wystawą. Człowiek niespecjalnie mocno związany z Koninem. On się tutaj po prostu tylko urodził w Koninie i przez pewien czas tutaj zamieszkiwał. On bardziej był związany z innym miastem, był związany tak naprawdę ze Solcem Kujawskim i tam mieszkał, a swoją drogą w pewien sposób zasłużył się, lub może to nie pasuje to słowo, po prostu jest jednym z tych wielu Katyńczyków, którzy zginęli zamordowani przez Sowietów, także też taka malutki akcencik koniński, tylko pośrednio koniński.
1: I August Jans.
3: To jest bardzo ciekawa postać, chyba tutaj najstarsza postać ze wszystkich, które tutaj są na wystawie. Człowiek bardzo majętny w XIX wieku, bo tak naprawdę był właścicielem konińskiego browaru i on był odpowiedzialny za organizację, za powstanie Straży Pożarnej. Już wspominałem wcześniej, że 2 lata temu obchodziliśmy 150-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie. No i właśnie on też jest wymieniany jako jeden ze współorganizatorów, ale także i pierwszy naczelnik Straży Ogniowej Ochotniczej w Koninie. Mamy tą fotografię udostępnioną właśnie przez konińskich strażaków. Jak Państwo widzicie, nie widzicie tego Państwo, ale musicie mi uwierzyć na słowo. Bardzo stara fotografia. Też niedawno, w 2024 roku, odsłonięto na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Koninie przy ulicy Kolskiej taki symboliczny nagrobek Augusta Jansa, bo tak naprawdę nie wiemy dokładnie, w którym miejscu został pochowany na tym cmentarzu i po prostu symboliczny nagrobek został tam postawiony właśnie staraniem między innymi Stowarzyszenia Frydhof.
1: A dlaczego nie wiadomo, gdzie został pochowany?
3: No nie zachował się ten nagrobek po prostu i
1: symbol... W żadnych księgach nigdzie nic nie zostało zapisane.
3: Nie mamy takich informacji, po prostu symbolicznie, żeby upamiecić tego człowieka, jego zasługi dla Konina i dla strażaków konińskich.
1: Tak, i na kolejnej planszy mamy wiele postaci, w tym tak patrząc po datach są również osoby, które no my jako powiedzmy tacy 30-40-latkowie mogliśmy nawet poznać osobiście.
3: Tak, to już są tacy pomniejsi znani ewangelicy konińscy. No możemy, nie wiem, no, chociażby zaczniemy od paru osób. Karol Otto Kunde, właściciel Sławska. No może nie jest osoba to typowo taka konińska, z Koniem związana, ale człowiek, który należał do rady parafialnej, parafii tutaj konińskiej. No i dlatego też pojawił się tutaj na wystawie. Otto Knispel to też człowiek, który był inicjatorem współpracy z parafią Brandenburgii, bo parafia tutaj konińska współpracuje także z innymi parafiami poza granicami naszego kraju. No i właśnie on był jednym z inicjatorów właśnie takiej współpracy. Bardzo ciekawą postacią jest Barbara Frida Malasz z domu Truszkę. Też o niej pewnie niektórzy już będą kojarzyli, bo tak naprawdę dosłownie na dniach została odsłonięta też tablica pamiątkowa na cmentarzu ewangelicko-augsburskiej przy ulicy Kolskiej. Tak jak wspominałeś, większość osób pewnie Barbarę Malasz będzie kojarzyło z tym, że była kierowniczką Biura Wystaw Artystycznych w Konińskim Domu Kultury. Także też no, pewnie rozpoznawalna osoba. Kilka fotografii takich starszych z przełomu XIX-XX wieku, między innymi Adolf Bartel, właściciel konińskiego browaru przy ulicy Kaliskiej, przy trakcie Kaliskim, no ale także i Theodor Torrens, człowiek, który był właścicielem firmy budowlanej, która budowała i brała udział przy pracach budowlanych przy dworcu kolejowym i konińskiej wieży ciśnień. Także kilka ciekawych postaci. Mamy też bardzo ciekawą postać, ale tak pośrednio związaną, chociażby tutaj mamy na wystawie na samym dole Emila Schneidera. To też jest dziadek pana Janka Schneidera, zmarłego kilka miesięcy temu artysty, malarza, rzeźbiarza, no człowieka wielu talentów. Także też pojawia się taka postać. Bardzo ciekawą postacią jest także tutaj na samym dole też mamy Karla Jenickę, człowieka, który rodził się w Kopojnie. To też jest gmina Zagórów. A człowiek, który po prostu w późniejszym czasie został burmistrzem Wrocławia. Także też z takiego całego małego Kopojna trafił aż do Wrocławia. Także kilka takich pomniejszych postaci też się tutaj pojawia.
1: Okej. I przechodzimy dalej. Tutaj już nieco inny pomysł na tę ekspozycję, bo taka można powiedzieć, oczywiście z odpowiednimi opisami, galeria zdjęć, nawet kolorowych. Od nich zaczynamy, tak?
3: Tak, zaczynamy, bo chciałbym powiedzieć parę słów o Stowarzyszeniu Frydhof. Też taka stosunkowo świeża inicjatywa tutaj u nas w Koninie, bo stowarzyszenie, które powstało w 2017 roku, pewnie też koniniacy tutaj kojarzą, albo mieszkańcy powiatu na pewno kojarzą Frydhof, po prostu z pielęgnowania opieki nad nagrobkami, dawnymi nagrobkami ewangelickimi. Te cmentarze często po 1945 roku były w bardzo złym stanie, zaniedbane, zniszczone. Po prostu nie było nad nimi opieki. Stowarzyszenie się zawiązało przy parafii Konińskiej i po prostu siłami wolontariuszy, ludzi dobrej woli, po prostu stowarzyszenie objeżdża te cmentarze, wycina drzewa, krzaki, porządkuje, sprząta te cmentarze. Często pomagają różnego rodzaju jednostki ochotniczej straży pożarnej, szkoły, koła gospodyń wiejskich. Także też bardzo ciekawa inicjatywa, która jakby zmienia ten obraz tych cmentarzy, które, jak wspominałem, są bardzo zaniedbane.
4: Jest ich bardzo dużo w naszym regionie.
3: Tak, rozmawiałem właśnie z księdzem, z proboszczem parafii Konińskiej i wspominał o tym, że około 200 cmentarzy mają pod opieką. No, parafia, która ma tak naprawdę około 150-200 wiernych, bo ksiądz Wąż mi o tym wspominał, ma pod opieką 200 cmentarzy, czyli można powiedzieć, że po jednym cmentarzu na jednego parafianina. Mało jest tych parafian i dlatego też trzeba się wspierać tutaj wolontariuszami.
4: A tutaj nawet na jednej fotografii widać, że ktoś taki zupełnie nowy, świeży dom pobudował przy samym cmentarzu, czyli one są w takich miejscach, w jakich moglibyśmy się nie spodziewać w ogóle.
3: Tak, właśnie one są często w jakichś zagajnikach, jakichś szuwarach. Naprawdę na pierwszy rzut oka nikt by nie domyślił się, że właśnie tam jest cmentarz. Często też, wydaje mi się, że parafia nawet często musi walczyć o to, żeby tutaj ten teren w ten sposób nie został zawłaszczony, bo ta pamięć ucieka. Jeśli nie zachowały się jakieś kamienne nagrobki, to jakby kolejne pokolenia nawet nie są świadome tego, że tutaj tak naprawdę był cmentarz wcześniej.
4: Kolejne hasła, które widzimy nad kolejnymi planszami, Fundacja Per Musicam, to też zupełnie taki nowa zupełnie inicjatywa, ale bardzo dynamicznie się rozwijająca.
3: Tak, właśnie ciężko określić, albo jakby zakres działania Per Musicam jest bardzo szeroki, bo ona jakby sama nazwa wskazuje na tutaj zainteresowania muzyczne i faktycznie Per Musicam organizuje sporo koncertów w parafii ewangelicko-augsburskiej w świątyni Konińskiej, ale także organizuje różnego rodzaju inne inicjatywy, chociażby spacerki różnego rodzaju po Starówce, ale także i spotkania ze znanymi postaciami, chociażby taką jedną z ostatnich postaci, nie ostatnio, ale w maju 2024 roku fundacja zorganizowała spotkanie z córką Witolda Sztarka, o którym rozmawialiśmy wcześniej, panią profesor Grażyną Strokońską Nawratil, wybitnym pedagogiem, ale także i kompozytorką. No i właśnie też jakby przybliżona została postać tej pani. Została zaproszona do Konina i to też jakby Per Musicam też się takimi rzeczami zajmuje, ale muzyka to jest przede wszystkim ta działalność, którą zajmuje się fundacja.
4: No i przechodzimy dalej. Na fotografię patrzymy, to już zdecydowanie starsze, chociaż i nowsze, teraz spojrzałem na dole. Na mapie miasta pokazują te fotografie w sepi w większości, jak kościół, jak parafia wyglądała.
3: Wyszukaliśmy te pocztówki, bo to są w dużej mierze pocztówki. Częściowo z naszych zasobów muzealnych, ale bardzo dużo jest i pochodzi właśnie z zasobów archiwum państwowego tutaj naszego Konińskiego. Na każdej z nich jest uchwycony chociażby w jakiejś części budynek związany z parafią konińską. Mamy też chociażby, dzisiejszą ulicę 3 Maja i w oddali wieżę kościoła Świętego Ducha. Także w przedmieście Kolskie i też właśnie widok kościoła. Mamy widok z samego kościoła, z wieży, ujęcie na Starówkę Konińską. Bardzo ciekawą pocztówką uważaną jest, która jest najstarszą konińską znaną pocztówką z przełomu XIX-XX wieku. Taka pocztówka składająca się z kilku ujęć. I właśnie na jednym z tych ujęć jest uchwycony kościół ewangelicki koniński, ale jeszcze sprzed przebudowy, czyli z samego końca XIX wieku, jak Państwo widzicie. Nie widzicie, zapraszamy na wystawę, to zobaczycie.
4: Dużo niższy był, nie było tej wieży.
3: Tak, całkowicie inna wieża. On został podniesiony zniszczony, bardzo mocno przerobiony i to jest tak naprawdę jedyny widok, że wiemy, jak wyglądał ten kościół przed przebudową. Mamy także zdjęcie pastorówki konińskiej, stoi do dzisiaj przy budynku kościoła Świętego Ducha, ale także mamy ciekawy budynek, dom parafialny przy ulicy Wodnej, budynek nieistniejący. Na fotografiach z lat 90. XX wieku mamy ten budynek. Pewnie niektórzy mieszkańcy pewnie jeszcze będą go kojarzyli. Dzisiaj już niezachowany, stoją tam dzisiaj MTBS-y konińskie.
4: No i co, jeszcze nam trochę tych plansz zostało, ale kończy się nasza audycja dzisiaj, więc możecie Państwo to zobaczyć już na własne oczy. Wystarczy przyjechać do Konińskiego Muzeum do Gosławic. Jeszcze przypomnimy, do kiedy wystawa będzie otwarta.
3: Do sierpnia.
4: Także jest jeszcze czas. Ludzie, praca, wiara. Dwustulecie parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie. Po tej wystawie Konińskiego Muzeum oprowadzał nas jej kurator Jakub Ordon. Bardzo Ci dziękuję.
3: Bardzo mi miło i zapraszamy na wystawę.
4: A za nami kolejne wydanie audycji Skarby Muzeum. Mateusz Krzesiński. Także dziękuję, mówię, do usłyszenia.
2: Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Po reklamie.

0: reporterów Meloradia Konin. Sportowy Konin w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Tygodnik sportowy Konin na naszej antenie właśnie zaczyna się. To ostatnie nasze wydanie naszej audycji przed wakacjami. No i dzisiaj w studio trener Górnika Konin Marcin Woźniak, który jest także dyrektorem sportowym Górnika Konin. Cześć.
2: Dzień dobry Państwu, witam Cię, Mateusz.
1: Spotykamy się przed wakacjami, to znaczy, że zakończył się co dopiero zupełnie niedawno sezon, przed nami okres przygotowawczy. No i jakby można było w najprostszych słowach ten sezon w wykonaniu czwartoligowej drużyny seniorów Górnika Konin podsumować, no to na pewno doskonała runda wiosenna. Poprosiłem, bo nigdzie nie znalazłem, więc poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby mi wygenerowała tabelę wyłącznie rundy wiosennej, czyli od 18 do 34 kolejki. No i tutaj Górnik Konin oczywiście wygrywa tę rywalizację, ma 42 punkty, 5 punktów przewagi nad drugą Kotwicą Kórnik i jeszcze więcej, bo 6 punktów nad Polonią Chodzież. Wyglądało to tak, że runda jesienna była zdecydowanie gorsza. Tutaj 14 pozycja Górnika Konin, 17 punktów na koncie. No i ostatecznie Górnik plasuje się na miejscu 5. Co takiego wydarzyło się w tej przerwie zimowej, że zupełnie dwa oblicza Górnik Konin zaprezentował nam w sezonie minionym?
2: Najważniejsza rzecz, jaka zaszła, to przede wszystkim zmiany w drużynie, powiedziałbym taka sensowna, optymalna restrukturyzacja personalna naszej kadry. To zaszło i to przyniosło bardzo dobry rezultat w tej rundzie wiosennej i tym na pewno się tutaj obroniliśmy. Ten wynik był bardzo dobry, taki optymistyczny na kolejny sezon. Natomiast decyzje personalne to chyba najważniejsza rzecz tutaj, która wpłynęła na ten ostateczny wynik w tej rundzie wiosennej.
1: Czyli nowi piłkarze z zewnątrz, czy także sporo młodzieży, bo to było widać chociażby na Facebooku?
2: Wszystko. To od samego początku postawiliśmy na zawodników na pewno młodych, na wychowanków akademii, na zawodników z potencjałem i to najlepszy wynik tej decyzji widać w klasyfikacji Pro Junior System, bo jesteśmy najmłodszą drużyną na poziomie czwartej ligi w Wielkopolsce. Zwyciężyliśmy w tej klasyfikacji Pro Junior System, dla nas niezwykle prestiżowej, bo jest to takie, powiedziałbym, taka idea stawiania na młodzież w Górniku jest niezwykle ważna i to chcemy kontynuować i to było na pewno ważne i kontynuowaliśmy to do samego końca. Ja tylko powiem, że były takie mecze, gdzie my wystawialiśmy w ciągu meczu, tak w przeciągu 90 minut 11 młodzieżowców, 13, 14, 7, 9, tak no, to są liczby niespotykane na poziomie czwartoligowym. Nasi przeciwnicy często powiedziałbym, że wyglądało to tak, że w kadrze meczowej, czy takiej 20-osobowej, mieli mniej młodzieżowców niż my w pierwszym składzie. Tak, i tak wyglądało to generalnie przez cały sezon. Jest kilka rzeczy, którymi można się tutaj pochwalić, bo zadebiutowali chłopcy z rocznika 2.9, 2.10, Aleksander Szul z rocznika 2.11, to chyba jeden z najmłodszych zawodników w Polsce na tym poziomie. I myślę, że taka idea stawiania na zawodników młodych, ale takich, którzy oczywiście zapracują, zasłużą, sprawdziła nam się w tym sezonie i te rezultaty dała przede wszystkim w tej rundzie drugiej, bo ci zawodnicy się sprawdzili, a część zawodników, która akurat sprawdziła się w tej pierwszej rundzie, również podpisała kontrakty, co było takim, powiedziałbym, wynagrodzeniem tego, że po prostu oni zrealizowali to, co od nich oczekiwaliśmy. Więc ta idea stawiania na młodzież w Górniku musi być rzeczywiście taka istotna, wybrzmiewać. My musimy wychodzić naprawdę, pokazywać to, że tak chcemy rozwijać Górnik, żeby solidną podstawą tego Górnika byli zawodnicy młodzieżowi, wychowankowie klubu. Czyli to jakby rzecz, która jest dla nas naprawdę niezwykle fundamentalna i teraz tak restrukturalizujemy całą strukturę klubu, żeby ta ścieżka do drużyny seniorów jak najszybciej dla zawodników młodzieżowych powstała. No i oczywiście ta druga rzecz chyba w dużej mierze, czyli zmiany personalne. Pożegnaliśmy część zawodników, która po prostu nam się nie sprawdziła, która nie potrafiła się dostosować do standardów, do wartości, które wprowadziłem w klubie, w drużynie, do pewnego poziomu profesjonalizmu, który dla niektórych był po prostu nie do osiągnięcia i wybraliśmy zawodników, którzy są w stanie dopasować się do tego, oczekują właśnie tego, co tutaj przedstawiłem i to też wpłynęło ostatecznie na to, że drużyna spisała się w tej drugiej rundzie bardzo dobrze.
1: I nie było tutaj zmiłuj, nawet zawodnicy, którzy mieli, nazwijmy to w cudzysłowie, status gwiazdy, jeżeli do zasad się nie dostosowali, to w Górniku już nie grają.
2: Tak jest, dokładnie. No, były takie znane nazwiska na naszym, powiedziałbym, lokalnym rynku, tak, o tym statucie i jeżeli komuś tutaj nie spasowały tutaj nasze standardy, to te osoby odchodziły i było takich kilka głośnych odejść rzeczywiście z drużyny. Także najważniejszy jest klub tutaj, tak? Nie będziemy, jak w cudzysłowie możemy to powiedzieć, niewolnikami ani zawodnika, ani piłkarza tutaj, ani rodzica, ani innego klubu z okolicy. To jest jedna z rzeczy, która niezwykle dla mnie jest istotna w kontekście prowadzenia, powiedziałbym, klubu jako dyrektor sportowy i tego się tutaj jak najbardziej, kiedy tylko będzie to możliwe, będę trzymał.
1: Czyli dzieje się to, o czym od wielu lat mówiono, ale tego tak naprawdę do końca nie robiono, czyli klub sam wychowuje sobie zawodników.
2: Tak, to
1: którzy będą grali potem w drużynie seniorów.
2: Tak jest, tak jest. Górnik Konin to musi być najlepsza akademia w tej części Wielkopolski, Wielkopolski Wschodniej. Ma ku temu potencjał, bo mamy prawie 20 drużyn, 20 trenerów. Mamy około czy ponad 400 dzieci, które są w tej strukturze niezwykle ważne, powiedziałbym, i robimy wszystko, żeby stworzyć takie optymalne środowisko do rozwoju. A takim celem głównym w tym momencie to jest ta drużyna czwartoligowa. I to się dzieje przez ten rok. Poczyniliśmy wiele ku temu rzeczywiście, żebym ja nie musiał generalnie nikogo do tego przekonywać. Wystarczy śledzić naszą stronę, powiedziałbym tak kolokwialnie, i można tam się samemu przekonać, ilu jest tych młodzieżowców, jak oni są ważni i co my dla nich robimy, w jakim sensie, żeby tą indywidualną ścieżkę zbudować, bo oprócz tej drużyny seniorów, która jest przesiąknięta młodzieżą, tak, i do której ja dopuszczam kolejnych młodych zawodników, jeszcze nasza druga drużyna awansowała z A klasy do klasy okręgowej, co jest też niezwykle ważne w kontekście znowu lepszego, bardziej optymalnego środowiska dla zawodników młodzieżowych, którzy nie są przy pierwszej drużynie. No i nasza drużyna juniorów najstarszych awansowała również do pierwszej ligi wojewódzkiej, więc ten nasz, powiedziałbym, szczyt takiej piramidy jest oparty w tym momencie na dwóch drużynach seniorskich i na drużynie juniorów. Dwie z tych trzech drużyn awansowały w ostatnim roku, więc dla nas jest on na pewno realizacja celów, które są ważne w kontekście zbudowania takiej tej optymalnej struktury do wprowadzania zawodników młodzieżowych. I to się dzieje teraz i teraz idziemy po kolejne kroki, żeby jeszcze bardziej to środowisko, powiedziałbym, polepszyć ku temu, żeby te możliwości dla tych zawodników były. I powiedziałbym jeszcze, bo o tym się tak nie mówi, że na pewno też sukcesem w kontekście dalszego budowania drużyny, oprócz tego, że zbudowaliśmy jakieś to zaplecze takie młodzieżowe z oczywistą szansą dla rozwoju, to jest to, że ta pierwsza drużyna generalnie najprawdopodobniej z pierwszej jedenastki odejdzie jeden zawodnik, reszta zawodników ma podpisane umowy, młodzieżowcy mają podpisane kontrakty, stypendialne.
1: Bo tacy
2: generalnie
1: młodzi zawodnicy, to jest większe prawdopodobieństwo, że będą grali dłużej, że po jednym, dwóch sezonach nie odejdą.
2: Też, natomiast kontrakt ma w sobie kilka wartości, tak? Po pierwsze, kontrakty osoby, ci młodzieżowcy, bo podpisali kontrakty zawodnicy, teraz ostatnio Wojtek Wojtaszak, rocznik 2.9, tak? Wcześniej Hubert Dzwoniarkiewicz, rocznik 2.9, Natalia Czajankowski, rocznik 2.8. To są takie kontrakty, które zapewniają tym chłopcom taką, powiedziałbym, stypendialną nagrodę za to, że w pierwszej rundzie weszli do drużyny, sprawdzili się, są teraz filarami tej drużyny, więc jest to jakaś nagroda, jest to jakieś przywiązanie do klubu, klubu. Jest to zapewnienie im też większych możliwości, powiedziałbym, opieki, bo zawodnik na kontrakcie też podlega pewnym innym prawom niż zawodnik, którego kontraktu nie ma. Mhm. Więc takie możliwości u nas mamy. Podkreślam, bo są instytucje różne, prywatne na przykład, które podpisują też kontrakty z młodzieżowcami za to 500 zł, czy taką minimalną kwotę i robią burzę na Facebookach. My podpisujemy, nie mamy takich kontraktów, czyli takich najniższych, żeby za wszelką cenę tylko powiązać zawodnika z klubem, tak, za to 500 zł. Nie ma takich kontraktów, są kontrakty progresywne, są kontrakty minimum na 2 lata, są kontrakty, które wynagradzają za występy, więc to wszystko ma być tak zrobione, żeby zawodnik, jeżeli się będzie prezentował, lepiej był lepiej wynagradzany. Natomiast są to cały czas, mówimy o kontraktach, które są formą stypendium dla zawodników młodzieżowych, a to nie są pieniążki, tak jak ktoś będzie myślał, że pozwalają na spokojne życie komukolwiek u nas w klubie. Także tak wygląda ta struktura i to są te rzeczy, które wpłynęły w tym momencie na to, że ta drużyna generalnie prawie w całości pozostanie na nowy sezon, co jest niezwykle ważne, bo wiemy, jak się dzieje nieraz po sezonach, wszystko się zmienia diametralnie, u nas takich zmian nie będzie. No i pracujemy teraz gorąco nad tym, żeby jeszcze wzmocnić drużynę. Podstawową jedenastkę, jak i też no, zawodników takich z szerokiej kadry, którzy mogliby wzmocnić naszą drużynę.
1: Okej, ale tutaj już rozglądamy się na zewnątrz też?
2: Tak, ale to cały czas dotyczy takiego, powiedziałbym, najbliższego naszego regionu. Jakby podstawą do wzmocnienia drużyny seniorów jest teraz drużyna juniorów z Górnika Koni. Cały rocznik 2-9 jest plan taki, żeby oni zasili drużynę seniorów, dostali szansę treningów przez najbliższy rok. I to jest dla nich środowisko bardziej wymagające, bo tak trenowali, powiedziałbym, między sobą, teraz dojdą do seniorów i zobaczymy, tak? Dostaną szansę, czy kto z nich wykorzysta szansę, kto rozwinie się, kto zaprezentuje możliwości. Ja liczę, dla mnie w tym momencie rocznik 2-9 Górnika Koni to jest najlepszy rocznik w klubie, najwyższych umiejętnościach, najwyższej średniej takiej tych umiejętności, więc wszyscy ci chłopcy, oni już dostają szansę przez ostatnie pół roku. Systematycznie przychodzą na treningi, robię z nimi dodatkowe zajęcia. Część z nich już jest w kadrze pierwszego zespołu, więc ten rocznik, ja liczę, że już z automatu, czyli nasi wychowankowie wzmocnią w przyszłym sezonie pierwszą drużynę Górnika Koni. I to jest dla mnie kluczowe. Poza tym oczywiście w tamtym tygodniu test mecz dla chętnych zawodników z okręgu, dodatkowe treningi, gdzie sprawdzałem też. No i też oczywiście szukamy zawodników, którzy zostali wyselekcjonowani przez naszego skauta. Zapraszamy ich od naszego najpierwszego treningu, czyli 6 lipca, do reprezentowania się u nas w klubie. No i potem oczywiście sprawdzamy się i zobaczymy, czy uda nam się dojść do jakiegoś porozumienia i czy my będziemy chcieli do tego porozumienia dojść.
1: Kilkakrotnie wspomniałeś o roczniku 2009. Rozumiem, że młodsze też już monitorujesz.
2: Tak, no jakby powiedziałbym, że najlepszym argumentem ku temu jest to, że kilku zawodników z rocznika 2-9 debiutowało, tak, zwłaszcza przez cały sezon. No ja powiem, że w pierwszym meczu drugiej rundy, który graliśmy w Pucharze Polski z Notecią Czarnków, czyli z drużyną trzecioligową, zadebiutował w tym meczu Damian Kostanski. Damian Kostanski zadebiutował na poziomie czwartej ligi, zadebiutował w meczu z trzecioligową drużyną i zaliczył asystę w tym meczu. I Górnik wtedy, powiedziałbym tak, spektakularnie wygrał 2-0, bo nikt chyba na to nie stawiał, że z trzecioligową drużyną w pierwszym meczu w ogóle no, nowej rundy wygramy, więc takich sytuacji jak Damian było przez cały sezon wiele. Przez cały sezon podkreślam, tak, nie w ostatnich kolejkach, gdzie budujemy debiutę, tylko to była systematyczna praca. W trakcie rundy powiedziałbym między innymi Wiktor Stryganek debiutuje, czy rocznik 2-10. Ostatnio, tak jak mówiłem, już wspomniałem wcześniej, Aleksander Szulc, rocznik 2-11. Chłopiec, który zadebiutował tydzień po swoich urodzinach, bo wcześniej nie mógł. Musiał skończyć 15 lat, żeby zadebiutować. My czekaliśmy, zadebiutował. No i powiedziałbym, znowu było blisko, bo miał dwie szanse, żeby strzelić bramkę. Byłoby chyba takie upragnione dla nas historia z debiutem i młodym zawodnikiem, który wchodzi, strzela bramkę, ale podkreślam, z naszych informacji przykład Olka Szulca prawdopodobnie jest taki, że jest to drugi najmłodszy zawodnik w Polsce na poziomie seniorskim, który zadebiutował w tym wieku. Był inny, który znalazłem, to jest chłopiec, który nie miał skończone 15 lat, ale był już w reprezentacji Polski, więc to mu pozwalało debiutować na poziomie seniorskim, czwartoligowym. Dla nas jest to niezwykle ważne, że mówię, dajemy szansę takim chłopcom w przeciągu całej rundy, a nie tylko w jakimś momencie, bo ci chłopcy cały czas trenują z nami systematycznie, grają w sparingach, są w kadrze meczowej, debiutują, więc to jest taka ścieżka, która pokazuje, że ci młodzi zawodnicy są dla nas na pewno ważni.
1: Trener Górnika Konin, dyrektor sportowy także naszego konińskiego klubu Marcin Woźniak był gościem sportowego Konina w Melo Radio. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję Mateuszu, dziękuję wszystkim, pozdrawiam.
1: I do usłyszenia, Mateusz Krzesiński, także bardzo dziękuję.
0: Sportowy Konin w Melo Radio na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Konin. Żywotynie świętych w Melo Radio na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj przed nami ostatnie w tym sezonie 2025-26 wydanie audycji Żywoty Nieświętych w Melo Radio. Jest tutaj ze mną dyrektor Konińskiej Biblioteki Damian Kruczkowski. Cześć.
3: Cześć, witam Państwa.
1: Dzisiaj, no niestety, znów smutna okoliczność. Przez ten rok, podczas którego trwa nasza audycja Żywoty Nieświętych, opowiadałeś o osobach, które już odeszły, także o takich, które są wciąż z nami, no ale tak się akurat złożyło, że w tym 2026 roku będzie to właśnie dziś trzecia w tym roku osoba, która co dopiero odeszła i pewnie doskonale się Państwo domyślacie, o kim dzisiaj będziemy mówili. To były prezydent Konina Józef Nowicki, który zmarł w wieku 82 lat. Pierwsze skojarzenie z prezydenturą Józefa Nowickiego?
3: Może nawet nie tyle z prezydenturą, co czytając już od wczoraj też wiele pożegnań, opinii też i ocen Józefa Nowickiego jako człowieka. Myślę, że to przede wszystkim człowiek dużego formatu i na pewno na trwałe zapisany już w historii naszego miasta.
1: Moja koleżanka, reporterka warszawska teraz Melo Radio, ale pracująca dotychczas w Słupcy, napisała mi, że to taki był z jej punktu widzenia trochę z boku legendarny prezydent Konina.
3: Tak, myślę, że tak. Przede wszystkim sam fakt, że nie tyle zasłużony dla samego miasta, co dla kraju też można powiedzieć, dla regionu, później dopiero dla miasta, bo przecież poseł trzech kadencji, w końcu prezydent i tak naprawdę miał apetyt na więcej, bo w 2018 roku wystartował po raz kolejny w wyborach prezydenckich, jeszcze wtedy możliwe było.
1: Rywalizując między innymi z tobą.
3: Tak, rywalizując między innymi ze mną, więc myślę, i chociażby z tego doświadczenia mogę powiedzieć, że no to była persona. Bo faktycznie chyba nie widziałem Józefa Nowickiego nigdy zdenerwowanego. Nie widziałem go stremowanego, co nie znaczy, że stremowany nie był. On po prostu umiał tego nie okazywać. Chociaż sądzę też, że mając takie doświadczenie i w wielu bojach i w polityce, umiał też pewnie emocje powstrzymywać. Zresztą tak go ludzie postrzegają jako spokojnego, wyważonego, umiejącego dyskutować na argumenty, rozmawiać z każdym, kto do niego przyszedł, obojętnie czy był to ktoś, kto chwalił, czy ktoś, kto ganił, albo ktoś, kto próbował ciosać kołki na głowie, to Józef Nowicki potrafił z każdym człowiekiem porozmawiać, dla każdego też znajdował czas, takie głosy słychać.
1: On taki trochę był, że nawet jak ktoś do niego przyszedł coś załatwić i nie udało się załatwić, to i tak ten petent wychodził zadowolony.
3: Tak, tak, dokładnie tak, ale to też ludzie podkreślają właśnie, że nawet jeżeli nie udało się zrealizować czegoś prezydentowi pozytywnie w myśl życzeń i oczekiwań mieszkańca, mieszkanki, mieszkańców, grupy mieszkańców, to i tak miało się takie poczucie bycia wysłuchanym i zrozumianym też bardzo często, bo jakby prezydent Nowicki nie ukrywał, że tak, on rozumie, a natomiast no zobaczymy, co da się zrobić, a pytanie, czy to się udawało zrobić, bywało na pewno różnie. Sam pewnie też, no dzisiaj nie mogę sobie przypomnieć takiej sytuacji, ale sam pewnie też doświadczałem takich rzeczy. Natomiast miało się poczucie przynajmniej, że porozmawiało się z prezydentem, zostało się wysłuchanym, zrozumianym, a reszta rzeczywiście, no w wielu przypadkach nie zależała wyłącznie od niego, bo umówmy się, prezydent też nie jest alfą i omegą, nie musi wszystkiego wiedzieć. Ma od tego instytucje, wydziały, ludzi, którzy ewentualnie później te ludzkie rzeczy życzenia czy potrzeby, weryfikują i mówią, że tak, panie prezydencie, to możemy zrobić, to nie, panie prezydencie, tego nie możemy zrobić, ponieważ przepisy na przykład na to nie zezwalają. Niewątpliwie jednak możemy mówić o Józefie Nowickim jako o legendzie. No teraz właściwie już tym bardziej, ale była to postać, która na trwałe zapisała się w panteonie postaci historycznych, bo tak jak mówię, przez te trzy jego kadencje poselskie i dwie prezydenckie, to właściwie trochę się wpisuje w takie wyobrażenie albo pierwszą myśl, że o Boże, był tym prezydentem od zawsze. I chociaż równie długo prezydentem był, o ile nie dłużej, bo już teraz nie pamiętam, to pamięta się oczywiście prezydenta Pałasza. No, młodsi wiekiem już pewnie nie pamiętają prezydentury wcześniejszych prezydentów zaraz po 89, ale no Józef Nowicki to jest ktoś, kto, no, ja bym może nie, chyba nie przestrzelę, bo to na skalę taką regionalną naszą, umówmy się, małej lokalnej ojczyzny, no to ktoś taki jak Elżbieta II na przykład, no był zawsze. Dla młodych ludzi, którzy weszli w tej chwili w jakiś tam, czy ten 4 lata temu w wiek taki już dorosłego życia i też świata polityki, no to Józef Nowicki wcześniej to był, no prezydent Konina to był Józef Nowicki. I myślę też, że dla wielu przez z kolei znowu jego pisarstwo, to on sobie ten żywot, można powiedzieć, społeczny przedłużył, bo w pewnym momencie, kiedy miał już czas na emeryturę, postanowił wydać swoją powieść. Dwa tomy udało się wydać i trzeci niemalże został ukończony. Mam nadzieję, że uda się go dokończyć i też wydać.
4: Już są rozmowy w tym temacie.
3: Tak, rozmowy w tym temacie trwają. Trwały już jakiś czas temu też. Myśmy jeszcze chcieli, żeby to właśnie prezydent Nowicki dokończył. Natomiast no, stan zdrowia mu na to nie pozwolił. Ale ludzie o to pytają, bo znowu tutaj kolejne, można by było powiedzieć, zaskoczenie, dlatego że wiele osób z życia publicznego łapie za pióro i postanawia pisać, bo czują taką potrzebę, ale umówmy się, nie zawsze to jest coś, co chwyta, co ujmuje i no pewnie w zależności od gatunku. Natomiast Józef Nowicki pisał trochę autobiograficznie, ale ogólnie osadził to w kanwie takiej licencja poetyka.
4: Natomiast, i to dzieje się w naszym regionie, w naszym mieście.
3: Też, no zaczyna.
4: Przynajmniej ta pierwsza część.
3: Tak, to jest też tak, że no właśnie, sam fakt, gdzie urodził się Józef Nowicki, że to nie był Konin, to były wtedy jeszcze Niemcy, Trzecia Rzesza. Dzisiaj to jest województwo lubuskie, wtedy to były tereny jeszcze, tak jak powiedziałem, należące do Trzeciej Rzeszy, później nazwane ziemiami odzyskanymi, tam jego rodzice znajdowali się w obozie, więc potem cała tułaczka i powrót tutaj do Konina. To są historie, które wielu też czytelników, którzy wracali do nas z oceną tej powieści, zna z opowieści rodziców właśnie, z opowieści dziadków, bo to były takie dość bliskie pewnemu pokoleniu doświadczenia.
4: Bo tam chyba na początku wilków się pojawia, tak? Ja tak mówię, bo ja czytałem tylko początek książki.
3: No to ja nie będę zdradzał żadnych szczegółów, bo zachęcałbym jednak do tego, abyśmy sięgnęli do tej powieści. Dość powiedzieć, że jest ciekawa i faktycznie ci, którzy czytali, wracają, tak jak powiedziałem, z pozytywnymi opiniami. Nie spotkałem się z negatywną opinią, nie spotkałem się też z opinią, że to jest nudne, że tego się nie da czytać, nie mogłam przebrnąć. Faktycznie nie. Oczywiście to nie jest też wyznacznikiem, bo takie osoby mogły nie przyjść do mnie jako do wydawcy i powiedzieć, że a szmira, chociaż mam nadzieję, że jeżeli tak ktoś by myślał, to miałby odwagę przyjść i powiedzieć. Natomiast wiele osób dopytywało i dopytuje o ten trzeci tom. Myślę, że w wielu głowach dzisiaj powstało pytanie właśnie, co dalej? Czy ten trzeci tom zostanie wydany? Czy się ukaże? Tak jak powiedziałem, trwają rozmowy? Mam nadzieję, że tak, ponieważ uważam, że jest to wartościowa pozycja. Chociażby jeżeli spojrzymy na to przez pryzmat takich autobiograficznych wątków, ale też, tak jak mówiłem, doświadczeń wielu tysięcy Polaków, bo podobne biografie miało wielu z pokolenia Józefa Nowickiego i podobne doświadczenia, w związku z czym to też jest materiał trochę historyzujący, trochę historyczny, więc na podstawie tej powieści też można wyciągać wnioski, można zdobywać wiedzę, można się inspirować i szukać informacji, jak to wtedy było. Powiem tak, z perspektywy właśnie bibliotekarza, ale też wydawcy, no bardzo żałuję, że prezydent Nowicki tak późno wziął się za to pisarstwo, a przynajmniej tak późno zaczął wydawać, bo rozumiem, że wcześniej nie mógł nie mieć czasu i na pewno go nie miał, ale trochę żal, że człowiek, który w ten sposób umiał pisać i tak ciekawie umiał opowiadać, że już nie zdążył napisać tego więcej. Dlatego tym bardziej mam nadzieję, że ten trzeci tom się ukaże.
4: Pisał dobrze, bo mówił też dobrze, nienaganną płaszczyzną i zawsze w pełnym skupieniu. Powoli, gdzie trzeba było, to stawiał długie przerwy. To też było lepsze niż to, co no niestety ja też to mam, że czasem robię Józef Nowicki nie robił tylko była cisza i wtedy myślał nad tym, co dalej powiedzieć. To wszystko było takie dostojne. To taki polityk, człowiek troszeczkę z poprzedniej epoki. Dzisiaj chyba tego nam brakuje.
3: Tak, to jak zacząłeś o tym mówić, to pomyślałem sobie od razu o takim sformułowaniu jak stara dobra szkoła, że faktycznie to tak wyglądało. Spokojnie, powoli. Tak jak mówiłem wcześniej, nie widziałem prezydenta Nowickiego zdenerwowanego, stremowanego. Jeżeli tak było, to umiał to ukryć i nawet jeżeli mówił o tematach, które w jakiś sposób go dotykały albo były skierowane jako atak i on odpowiadał na te ataki, to zawsze robił to w sposób spokojny, wyważony.
4: Bez personalnych jakichś wycieczek?
3: Bez personalnych wycieczek i bez jakiegoś takiego wielkiego zaskoczenia czy okazywania, że to go zdziwiło.
4: No albo dość, wkurzyło po prostu.
3: Albo wkurzyło. Dość wspomnieć tę scenę, kiedy otrzymał cegłę w trakcie kampanii wyborczej. Po prostu ją przyjął i to było tyle. Skomentował oczywiście w sobie charakterystyczny sposób.
4: Tak, natomiast i tam był taki kontrast kipiący emocjami. Michał Kotlarski wręczający tę cegłę i tak na zupełnie na pełnym chillu odbierający ją Józef Nowicki.
3: Tak, dokładnie tak. I to też właśnie jest takie charakterystyczne, że obojętnie kiedy i kto przyszedł, powtarzam, ale myślę, że państwo też to wiedzą, bo ci, którzy spotkali się z prezydentem Nowickim, na pewno to też widzieli, że obojętnie w jakim stanie emocjonalnym przychodził rozmówca, prezydent Nowicki to była zawsze klasa sama w sobie i rozmowa rzeczowa, wysłuchanie, szacunek, komentarz do tego, no i później właśnie jakby też krótka rzeczowa informacja, że zobaczymy, co da się z tym zrobić. Nigdy nie było tak, że tak, zrobimy, załatwimy, będzie, albo nie, tego nie da się zrobić. To był, tak jak mówiłem na początku, człowiek dużego formatu, na pewno legenda i na pewno ktoś, kto zapisał się w historii naszego miasta, bo jeżeli w Koninie mówi się albo słyszy się nazwisko Nowicki, no siłą rzeczy moglibyśmy tych Nowickich tutaj mnożyć, bo trochę w Koninie jest i wiele rzeczy robią i gdzieś nazwisko się kojarzy, natomiast myślę, że pierwsze skojarzenie, kiedy słyszy się nazwisko Nowicki, to właśnie Józef Nowicki, prezydent Konina, były prezydent Konina, ale też jako bibliotekarz muszę to powiedzieć, też pisarz Józef Nowicki, bo to była jego nowa rola,

0: dalsze na cmentarzu przy ulicy Kolskiej. Józefa Nowickiego wspominaliśmy dzisiaj, zmarłego przed kilkoma dniami, byłego m.in. prezydenta Konina w audycji Żywoty Nieświętych. Bardzo dziękuję. Damian Kruczkowski, dyrektor Konińskiej Biblioteki.
1: Dziękuję bardzo.
0: Mateusz Krzesiński, do usłyszenia.
2: Żywoty Nieświętych w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Młodzieżowy Konin w Meloradiu na 99,6.
0: Młodzieżowy Konin, zaczynamy to ostatnie wydanie przed przerwą wakacyjną. Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam w naszym studio przedstawicielka młodzieży Emilia Wasielewska, Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska. Cześć.
3: Cześć, dzień dobry, trochę starsza młodzież.
0: Ale pracująca z młodzieżą w ostatnich miesiącach, bo aglomeracja konińska przygotowała i przeprowadziła pierwszą edycję, odsłonę projektu, programu, który nazywa się Akademia Młodych Liderek i Liderów Aglomeracji Konińskiej. Długie przedsięwzięcie trwające kilka ładnych miesięcy, składające się z kilku etapów. Podsumowaliście je właśnie. Może przypomnijmy na początek, o co w zasadzie chodziło. Jaki był cel?
3: Celem było wzmocnienie właśnie młodzieży w wieku 14+, w kompetencje liderskie, w kompetencje miękkie, ale też nie tylko liderskie. Jak organizować różnego rodzaju akcje w swojej społeczności lokalskiej. Lokalnej, do kogo się zgłosić, jakie kroki po kolei projektowo realizować, z kim współpracować, jak pisać oficjalne petycje, bądź też prośby do władz samorządowych, szkolnych, jak komunikować się właśnie z dorosłymi, czy też nawet ze swoim własnym młodszym pokoleniem, żeby fajna akcja została zrealizowana.
0: Chętnych nie brakowało. Nabór poszedł szybko i sprawnie.
3: Chętnych nie brakowało. W ramach pierwszej edycji naszej akademii mieliśmy 29 z młodych osób, praktycznie z każdej gminy aglomeracji konińskiej. Czasami była to jedna osoba, przedstawiciel, przedstawicielka konkretnej gminy, czasami było to dwóch, trzech. Ale właśnie zależało nam na tej różnorodności. Projekt jest skierowane właśnie do całej aglomeracji konińskiej i bardzo nam zależało na tym, żeby osoby nawet z najmniejszych miejscowości mogły poznać i zasmakować tych postaw liderskich, bo wierzę, że liderzy są wszędzie. Liderzy są w każdej najmniejszej miejscowości, w każdej najmniejszej wiosce. Tylko trzeba ich wyłuskiwać, wynajdywać i dawać im wsparcie.
0: Jaki był przebieg projektu? Na początek to były zjazdy, tak to się nazywało.
3: Tak, mieliśmy zjazdy dwudniowe albo trzydniowe. Zabieraliśmy młodzież do jednego ośrodka, gdzie tak naprawdę od rana do wieczora byli edukowani przez trenerki. To nie była edukacja typowo szkolna, to była edukacja przez eksperymentowanie, przez zabawy, przez gry, ale jednocześnie uczyli się naprawdę bardzo ważnych rzeczy. Tego, czego szkoła nie uczy, tego, co dorosłe, aktywistyczne życie bardzo często nas uczy z własnego doświadczenia. A my dawaliśmy im tą wiedzę właśnie poprzez takie eksperymenty, eksperymentowanie podczas gier różnego rodzaju.
0: Tak jak powiedziałaś, nie tak jak w szkole nieszkolne, to ja cały czas sobie zadaję pytania, czemu tego w szkole nie ma, jak to jest takie życiowe i potrzebne. No może kiedyś usłyszymy jakąś odpowiedź, a może nawet zobaczymy jakieś działanie konkretne. Potem oni mieli zadanie do wykonania i tutaj już konkret oczywiście był jak najbardziej, bo to było zadanie zupełnie praktyczne, taki chrzest bojowy.
3: Tak, dokładnie. Każda osób, która uczestniczyła w naszej akademii, musiała zorganizować akcję lokalną. Ta akcja lokalna była organizowana albo w pojedynkę, albo w grupie dwu-, trzyosobowej. I to młodzież sobie sama wybierała temat, czym chciała się zajmować. To jest tak, że oni wybierali temat, oni diagnozowali, czy ten temat jest istotny z punktu widzenia ich samych i ich kolegów, koleżanek. Promowali swoje inicjatywy.

0: inicjatywy. Oni organizowali cały przebieg, mierzyli się właśnie z tym kontaktem, chociażby w tak zwanym, nie wiem, dorosłym życiu, tak? I musieli na przykład iść do wójta, burmistrza z prośbą albo z zaproszeniem na swoje wydarzenie. I te akcje lokalne naprawdę były przeróżne, bo mieliśmy zarówno artoterapię z trenerką, która specjalnie przyjechała na warsztaty do Konina z Warszawy. Mieliśmy dwudniowe wydarzenie, gdzie młodzież rozmawiała o problemach ze zdrowiem psychicznym, więc to trwało 2 dni. Mieliśmy też różnego rodzaju integracje, gry i zabawy w szkole, dlatego że młodzież widziała, że szkoła nie powinna służyć tylko i wyłącznie samej edukacji. Ona też powinna integrować społeczność lokalną i zapraszać do wspólnej zabawy i do integracji także poza lekcjami. Więc to oni wymyślali te akcje, to oni organizowali. Mieliśmy kino wieczorne, mieliśmy wieczorne planszówki, malowanie karmników. Mieliśmy także jedną akcję, która nawiązała do istniejącej aplikacji M-Mieszkanie. I młodzież zbadała chociażby popularność tej aplikacji wśród młodzieży. Okazuje się, że jednak młodzież totalnie nie wiedziała i nie wie o istnieniu tej aplikacji, pomimo że jakby można z niej fajne rzeczy wyłuskiwać, wynajdować. Jest bardzo przydatna nam, mieszkańcom i mieszkankom miasta Konina.
1: Wejdę w słowo, bo autorzy tego projektu byli u mnie w radiu, opowiadali o swoim projekcie i po tym spotkaniu ja sobie zainstalowałem mieszkańca, bo nie miałem.
0: Zapraszam naprawdę, bo to jest bardzo fajna, bardzo przydatna aplikacja dla mieszkańców Konina. I to jest tak, że oni spotkali się z prezydentem miasta Konina, powiedzieli, jakie jeszcze widzą możliwości, w jaki sposób można byłoby jeszcze udoskonalić tą aplikację. Spotkali się także z firmą, która tą aplikację wykreowała i zrealizowała, tak? Aplikowali o grant, więc czekamy na wyniki. Część z tych innych grup także aplikowała o grant, jakby realizowały te swoje akcje jakby na podstawie swoich własnych doświadczeń, swoich własnych diagnoz. I to był taki chrzest bojowy dla nich.
1: Podsumowaliście tydzień temu. Spotkaliście się wszyscy, była gala. Co na tej gali takiego, czy jakieś jeszcze nowe sytuacje wyniknęły?
0: Była gala, podsumowanie. Każdy z uczestników i uczestniczek otrzymał certyfikaty Szkoły Liderstwa, bo nasz projekt był organizowany i jest nadal organizowany właśnie we współpracy z Warszawską Szkołą Liderstwa imienia Zbigniewa Pełczyńskiego, osoby, która do Polski można powiedzieć z Oxfordu przyprowadziła debaty oksfordzkie i je rozpropagowała. Także to też bardzo merytoryczny partner naszej akcji. Mieliśmy gościa, miał przyjechać osobiście, ale niestety z racji swoich obowiązków poseł Józef Aciuk nie mógł do nas dojechać. Młodzież także spotkała się z młodymi liderami z Warszawy. Jedną z tych osób była Kira Suboczenko, aktywistka, jedna z bohaterek książki Young Power Justyny Sucheckiej. Nomen omen, właśnie tą książkę też młodzi otrzymali z dedykacją osobistą od Justyny Sucheckiej. I Kira rozmawiała z uczestnikami o rzeczach, których praktycznie powinny być w naszych życiorysach, ale rzadko kiedy się znajdują, czyli o porażkach, o zdarzeniach, które wywarły wpływ na to, gdzie teraz jest. O trudnych momentach w swoim życiu, o tragediach, bo Kira pochodzi z Ukrainy. I to właśnie te rzeczy, o których ona opowiadała, ukształtowały ją. Mieliśmy też gościa Jakuba Kocjana z Akcji Demokracji, czyli osobę bardzo młodym wieku, która organizuje protesty i przemarsze w Warszawie na kilkaset tysięcy mieszkańców i kilkaset tysięcy osób. Więc mieliśmy takich gości i młodzież mogła z nimi porozmawiać.
1: Czy projekt będzie miał swoją kontynuację w następnych latach, a w zasadzie to w ujęciu tego roku szkolnego, tak?
0: Tak, ponieważ jest to projekt finansowany z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i z założenia pisaliśmy na dwie edycje. Ta pierwsza edycja właśnie się zakończyła i we wrześniu ruszymy z drugą edycją Akademii Liderów i Liderek Aglomeracji Konińskiej. Choć muszę powiedzieć, że nadal jeszcze rozmawiamy z instytucją zarządzającą z racji drobnych oszczędności i jeszcze chcemy nie kończyć tej pierwszej edycji i chcemy jeszcze zrealizować jedno zadanie. Czekamy na rozstrzygnięcie. Natomiast już też dzisiaj mogę powiedzieć, zapraszam do drugiej edycji Akademii Młodych Liderów i Liderek Aglomeracji Konińskiej. We wrześniu ruszy rekrutacja. Proces będzie wyglądał dokładnie tak samo. Będzie można aplikować samemu. Będzie formularz zgłoszeniowy. Każdą osobę zaprosimy na rozmowę rekrutacyjną 10-minutową online. No i wybierzemy kolejną 30 młodych osób z całej aglomeracji konińskiej.
1: A czego teraz możemy spodziewać się, czego oczekujemy od absolwentów tej edycji, która dobiegła końca, czy dobiegnie końca?
0: To, że będą nadal aktywni, ale ja wiem jedno. Oni zawiązali przyjaźnie i wiedzą...
1: Oni się wszyscy skumplowali. Takie.
0: Dokładnie tak. Jakby Akademia dała im tą przestrzeń, bez której w życiu by się na pewno nie poznali. Osoby z Wierzbinka poznały osoby z Rchwała. Z Wilczyna poznały osoby z Sąpolna. I ta Akademia właśnie dała taką sieć, tym bardziej, że połowa przynajmniej z uczestników, uczestniczek to byli ósmoklasisty, którzy właśnie wychodzą ze swojej szkoły podstawowej, idą teraz do szkoły ponadpodstawowej i w tych szkołach podstawowych już mają koleżanki i kolegów z akademii właśnie. Będzie im zdecydowanie łatwiej. Ja już wiem, że oni potrafią naprawdę zdziałać bardzo dużo i będą działać, bo już sami mówią, że będą kontynuować nawet poza projektem swoje własne działania, szczególnie te dotyczące wsparcia psychicznego dzieci i młodzieży. I na pewno jeszcze o Akademii i o tych młodych liderach usłyszymy nieraz.
1: Okej, to działanie, które i za nami, i przed nami, tak jak powiedziałem przed chwilą, czyli Akademia Młodych Liderek i Liderów Aglomeracji Konińskiej, to nie jedyne przedsięwzięcie, które już jest mocno, jesteście zaangażowani w to, aby się zmaterializowało. We wrześniu czeka nas kolejny projekt. Co to będzie?
0: To też będzie kontynuacja projektu, który zaczęliśmy teraz w późną wiosną, czyli Czysty Przekaz. Edukacja o dezinformacji. Będziemy mieć granty na zorganizowanie akcji, na spotkania z dziennikarzami, na spotkania z osobami dotyczącej ich pracy medialnej. Będziemy zapraszać do szkół, do bibliotek właśnie i młodzież, i dorosłych, którzy chcieliby się dowiedzieć, jak odszyfrowywać tą dezinformację, która jest wszechobecna w świecie medialnych i w przekazach. Będziemy...
1: U nas też w regionie?
0: U nas też
1: w mieście?
0: U nas w regionie też mieliśmy przykład praktycznie w każdej publicznej rozmowie z niektórymi osobami bardzo słychać, jak wybrzmiewają różnego rodzaju przekazy służące właśnie dezinformacji i mówiące isieniu tak naprawdę fermentu, niepotrzebnego fermentu, o tym, co potencjalnie miałoby się zadziać, a się tak naprawdę wcale nie dzieje. I tak naprawdę z tą dezinformacją żyjemy. Obawiam się, że będziemy żyć i musimy się nauczyć ją rozszyfrowywać i wskazywać, że coś jest kłamstwem.
1: Tak, muszę o tym powiedzieć, bo klasyczny taki przykład, który wypalił inicjatorom, to oczywiście było spotkanie przeciwko imigrantom, którzy mieli być osiedlani na Wilkowie. I faktycznie to, jak to się mówi w cudzysłowie, zażarło, a chyba nie powinno, bo jak się okazało, oczywiście to była totalna bujda. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Emilia Wasielewska, Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska. Dzięki.
0: Dzięki.
1: To była audycja Młodzieżowy Konin w Meloradiu na 99.6. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Młodzieżowy Konin w Meloradiu na 99.6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Kulturalny tygodnik w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na ostatnie przed przerwą wakacyjną wydanie audycji Kulturalny tygodnik w Meloradiu w Koninie. No i dzisiaj już w wakacyjnym zupełnie rytmie zajrzymy, sprawdzimy, co też będzie się w wakacje działo w Konińskim Centrum Kultury, a także w Konińskim Muzeum. Zaczynamy od wizyty w Konińskim Centrum Kultury. Przed nami między innymi artystyczne turnusy, ale także, co ważne, w wakacje będą zapisy na stałe zajęcia, które będą odbywały się w przyszłym roku szkolnym. I o tym wszystkim powiedziała mi Izabela Frankowska z KCK-u. Posłuchajmy. No i doczekaliśmy się już wakacji, w zasadzie za pasem, upalnie, gorąco, lato pełną parą, pełną gębą. No i w związku z tym, co będzie działo się latem w KCK-u? Jakie propozycje macie dla mieszkańców Konina?
3: No nie leniuchujemy w Konińskim Centrum Kultury i do tego również namawiamy dzieci i młodzież. Od 6 lipca ruszają u nas letnie warsztaty artystyczne, na które można ciągle telefonicznie się zapisywać. Będzie to 6 turnusów, które będą trwały od 6 lipca do 14 sierpnia. I w tym czasie dzieciaki od 7 do 12 roku życia będą mogły spędzać wakacje aktywnie, kreatywnie i wśród swoich rówieśników. Mówiłam, że będzie to 6 turnusów, czyli 6 takich tygodni. Wśród nich będą między innymi seanse kinowe, będą wizyty w Muzeum Okręgowym, warsztaty w strefie Sowa Konin. To jest strefa odkrywania wyobraźni i aktywności, gdzie będziemy eksperymentować, będziemy zwiedzać eksponaty, przyglądać się chemii, fizyce. Będziemy się też bawić w majsterni pod okiem naszych instruktorek, ale odbędą się również warsztaty z dogoterapii. Dowiemy się, jak obchodzić się z pieskiem, co pies lubi, czego niekoniecznie, co niekoniecznie. I odbędą się również warsztaty kulinarne dla dzieci. To wszystko w programie. Pewnie jeszcze spotkamy się w Domu Zemełki na jakichś zajęciach umuzykalniających, albo jak w tamtym roku w Straży Pożarnej, i tutaj dowiemy się czegoś na temat bezpieczeństwa. Program będzie bardzo, bardzo różnorodny. Dzieci będą zaopiekowane przez naszych instruktorów, ale też będą mogły fajnie spędzić czas.
1: I to będzie, turnusy będą tygodniowe, tak? Domyślam się. I w jakich godzinach będą zajęcia?
3: O szczegółach będziemy Państwa informować na stronach internetowych, na stronie internetowej Konińskiego Centrum Kultury, ale możecie też Państwo do nas dzwonić. Jeśli chodzi o letnie warsztaty artystyczne, znajdziecie numer telefonu na stronie kck.konin.pl. Zapraszamy do kontaktu.
1: To odpłatna propozycja?
3: Tak, letnie warsztaty artystyczne są odpłatne, ale proszę, żebyście Państwo zadzwonili, dowiedzieli się, pewnie będą to bardziej szczegółowe informacje i wtedy też dowiecie się, jaki jest koszt takich warsztatów.
1: Letnie warsztaty artystyczne, zapraszamy. Więcej informacji na stronie KCK-u. Co jeszcze?
3: Oczywiście zapisujemy też na nasze zajęcia, bo jak Państwo wiecie, mamy bardzo różnorodną i bardzo rozległą ofertę form artystycznych. Można się u nas uczyć muzyki, czyli gry na instrumentach.
1: To mówimy już o ofercie obowiązującej od września.
3: Tak, mówimy o stałych zajęciach, które prowadzimy w Konińskim Centrum Kultury od września do czerwca, tak jak trwa sezon artystyczny i sezon kulturalny. I właśnie od 1 lipca organizujemy nabory do grup i na zajęcia indywidualne. I to będzie właśnie muzyka, to będzie piosenka, to będzie, czyli zajęcia wokalne, to będzie umuzykalnianie, rytmika, to będzie również film, plastyka, teatr, recytacja, akrobatyka i zajęcia korekcyjne oraz język angielski dla najmłodszych. Te nabory startują 1 lipca na małej scenie przy ulicy Przemysłowej. Również szukajcie Państwo informacji na naszej stronie internetowej. Tam znajdziecie szczegóły. A jeśli chodzi o zajęcia, to zaczną się one od września, a niektóre od października, ale to będziecie ustalać z naszymi instruktorami. Zapraszam również na naszą stronę do zakładki Edukacja Artystyczna. Tam poznacie naszych instruktorów, dowiecie się, jak pracują, czy to są grupy, czy to są zajęcia indywidualne. Dowiecie się również Państwo, co oni sobą reprezentują, a są to naprawdę fantastyczni ludzie z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym i w zakresie danej formy.
1: Też można ewentualnie porozmawiać z instruktorem?
3: Można na razie się zapisać, a będziemy organizować spotkania i wtedy będzie można porozmawiać z instruktorem i dowiedzieć się czegoś więcej.
1: Sporo będzie się działo, ale nie w kinie centrum, przynajmniej tym, jeżeli chodzi o tę działalność w głównym budynku KCK-u w sali widowiskowej, bo szykuje się letnia przerwa.
3: Tak, szykuje się letnia przerwa w kinie związana z wymianą foteli i wykładzin. Środki pozyskaliśmy z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, także we wrześniu będziecie Państwo siedzieć w pięknej, odświeżonej sali widowiskowej, ale to nie będzie tak całkiem, że nie będziemy grać tych filmów. Z dobrym kinem spotkamy się na bulwarze 1 i 4 sierpnia, natomiast, przepraszam, 1 i 14 sierpnia, natomiast wyświetlimy również filmy w Łężynie, to będzie 8 sierpnia. Przeniesiemy się na troszkę do pleneru, a po wakacjach spotkamy się z Państwem w kinie, także z przeglądem Wajda Rewizję, do którego wrócimy po letniej przerwie. Pokażemy kolejne filmy Andrzeja Wajdy i tak będzie aż do grudnia.
1: Bardzo się dziękuję za spotkanie.
3: Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie słuchaczy Melo Radia.
1: To była Izabela Frankowska z Konińskiego Centrum Kultury. Teraz przenosimy się z centrum miasta, no bo tam jest KCK, nieco na jego obrzeża, a mianowicie do Gosławic, Muzeum Okręgowe w Koninie tam jest i ono także ma ciekawe propozycje na najbliższe wakacyjne tygodnie. Przedstawia je Monika Marciniak z muzeum. Posłuchajmy.
4: W lipcu w naszym muzeum bardzo dużo się dzieje. Wydarzenia, które przygotowaliśmy dla naszej publiczności, są niezwykle różnorodne i skierowane do przeróżnych grup odbiorców. Zaczynamy od popołudniówki w muzeum. Najbliższa popołudniówka już 2 lipca o godzinie 16:30. To nasz nowy cykl warsztatów skierowanych do osób w zasadzie w każdym wieku, które szukają miłego sposobu na spędzenie wolnego popołudnia. Co 2 tygodnie zapraszamy do naszego muzeum w czwartki, właśnie na godzinę 16:30. I co 2 tygodnie tematem przewodnim są zupełnie inne zajęcia. Tym razem 2 lipca zapraszamy na zajęcia pod nazwą Wiatraki, chałupy, stodoły, wiejska zabudowa drewniana. I jak sama nazwa wskazuje, uczestnicy tych zajęć będą tworzyć takie mini makiety, wzorując się na zabudowie naszego skansenu etnograficznego. Na te zajęcia można się zapisać, dzwoniąc do naszego muzeum. Oczywiście numer telefonu podany jest na naszej stronie internetowej. Już dzień później, bo 3 lipca, zapraszamy na wernisaż. Otwieramy wystawę Opowieść z Posoki – Ludowy świat Jana Schneidera. Jeszcze do niedawna w naszym muzeum można było oglądać wystawę Wszystko, na której prezentowaliśmy malarstwo tego wybitnego artysty, naszego Konińskiego dodajmy. Natomiast tym razem zapraszamy na nieco inną odsłonę twórczości i historii związanej z Janem Schneiderem. Pokażemy zbiory etnograficzne, które gromadził on przez całe życie, tworząc takie muzeum etnograficzne w swoim domu. W zeszłym roku przekazał je do zbiorów naszego muzeum, do działu etnograficznego i właśnie nasza etnografka szykuje dla Państwa wystawę, koncentrując się na tych zbiorach. Zaprezentuje tam sztukę ludową, autorstwa osób, z którymi relacje Jan Schneider nawiązał, z którymi korespondował i utrzymywał stały kontakt. Więc na pewno będzie to bardzo interesujący zbiór i właśnie niezwykła opowieść z Posoki. Natomiast już 5 lipca zapraszamy na 2 wydarzenia. Pierwsze z nich zaczyna się już o godzinie 12 i potrwa do godziny 18. Odbywać się będzie w naszym skansenie archeologicznym w Mrówkach. Mowa o wydarzeniu pod nazwą Rycerskie Piśmiennictwo. Na terenie skansenu archeologicznego w tym momencie znajduje się wystawa planszowa pod tym samym tytułem, ale dookoła tego hasła zbudowaliśmy całe wydarzenie. Powszechnie może twierdzi się, że średniowiecze to była taka epoka ludzi niepiśmiennych, natomiast fakty temu przeczą, ponieważ liczne dokumenty czy teksty religijne, a nawet poetyckie odgrywały bardzo dużą rolę w życiu naszych przodków i właśnie na tym wydarzeniu będzie można się o tym przekonać. Już o godzinie 12 odbędzie się oprowadzanie po wystawie Pismo w kulturze średniowiecza, natomiast między 13 a 17 będą dostępne strefy edukacyjne, strefa kaligrafii, rycerskie libarium i namiot pielgrzyma. W namiocie rycerza zapoznamy się z kulturą wyższą, także tematyką dzieł literatury, które to interesowała rycerza, a więc były to kroniki, poezja, herbarze czy traktaty prawnicze oraz teologiczne. Natomiast takim najwyższym wyrazem średniowiecznej pobożności były pielgrzymki do dalekich sanktuariów, które były odbywane często w celach pokutnych. Animator obecny na wydarzeniu, autentyczny pielgrzym do Santiago de Compostela, przedstawi zebranym wyposażenie dawnych pątników oraz szlaki, którymi oni wędrowali. Uczestnicy wydarzenia będą mogli wykonać także własne różańce oraz inne dewocjonalia, takie pamiątki z pielgrzymki. Oprócz tego zapraszamy na gry i zabawy dla najmłodszych. Na terenie skansenu archeologicznego tego dnia znajdzie się stanowisko gastronomiczne i dawna kuchnia. Oczywiście kulinaria niezmiernie cieszą się dużym zainteresowaniem. O godzinie 14 odbędzie się inscenizacja Napad heretyków na pielgrzyma, rodzinne obrzędy w dworze i sceny dworskie. I tu musimy dodać, że pielgrzymowanie było także niebezpieczne, ponieważ poza takimi zwyczajnymi napadami trzeba było liczyć się także z takim atakiem ze strony innowierców, którzy byli obecni w dalekich krajach, do których się pielgrzymował. I właśnie taką inscenizację będzie można zobaczyć tego dnia w Mrówkach. Co jeszcze 5 lipca? A mianowicie zapraszamy do naszej głównej siedziby, czyli do Muzeum Okręgowego w Koninie, na koncert na Migi. Organizujemy go wspólnie z zespołem wokalnym Wojownicy Światła, którzy zaprezentują znane, lubiane polskie utwory muzyczne. Natomiast ich opiekunką jest Sylwia Dziardzie, wokalistka rockowa i pedagog muzyczny. I takim wyjątkowym elementem tego koncertu będzie równoczesne wykonywanie tekstów piosenek w polskim języku migowym. Chciałabym zaznaczyć, że to wydarzenie jest realizowane w ramach projektu Zwykły, Niezwykły Projekt z Większością, który realizujemy w naszym muzeum już od ubiegłego roku. I kolejne wydarzenie. 8 lipca w środę zapraszamy na kolejny wykład z cyklu Muzealne Spotkania z Kulturą. Tym razem wykład pod tytułem Pelasie, opowieści o poznańskich służących i ich stroju poprowadzi Anna Brzezińska, która oczywiście opowie o tradycyjnych strojach. 17 lipca, o czym szerzej będziemy mówić w przyszłości, otwieramy bardzo dużą wystawę Józefa Wilkonia z Wieżogród Wilkonia, którą otwieramy z okazji 70-lecia drogi artystycznej artysty, ale także z okazji 60-lecia Muzeum Okręgowego w Koninie. I zapraszamy również 23 lipca na koncert z cyklu Muzeum Bardów. Tym razem przed Państwem wystąpi Robert Kasprzycki z utworami Kaczmarskiego. Zapraszamy do Muzeum Okręgowego w Koninie.
5: A była to Monika Marciniak z Muzeum Okręgowego w Koninie i to wszystko, co przygotowaliśmy w ramach dzisiejszego wydania audycji Kulturalny Tygodnik w Meloradiu na 99,6 w Koninie. Bardzo dziękuję za uwagę i kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: Kulturalny Tygodnik w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki... Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia. Zaczynamy dzisiaj od ostatniego projektu, ostatniej akcji lokalnej, która została zrealizowana w ramach programu Akademia Młodych Liderek i Liderów Aglomeracji Konińskiej. Tym razem w naszym studiu o swojej akcji lokalnej opowiadała Weronika Wesołowska ze Szkoły Podstawowej w Dębówcu w gminie Wilczyna. Cześć.
2: Cześć.
1: Co to była za akcja?
2: Moją akcją było zorganizowanie Dnia Integracji w Szkole.
1: Na czym to polegało?
2: Zorganizowałam gry dla klas 4-8, w których mogli poznać, jak faktycznie integrować się, komunikować się i współpracować.
1: Jak to wyglądało po kolei? Przygotowania? Jak to wyglądało w trakcie realizacji?
2: Od samego rana klasa 4 i 5 wspólnie mieli jedną z gier, która właśnie pojawiła się na jednych ze zjazdów, czyli kry lodowe. W organizacji pomogła mi jedna koleżanka z klasy 7, za co jej bardzo dziękuję. Poradzili sobie o dziwo z tym bardzo szybko. Nam to zajęło trochę dłużej niż im, z czego też jestem bardzo zadowolona. Następnie po przejściu tej gry zagrali w grę Akademia Superagentów, w której musieli zdobyć 5 odznak z 5 różnych kategorii, w której na przykład to była współpraca, komunikacja i też naprawdę poradzili sobie z tym bardzo dobrze. Uh-huh. A potem klasy 7 i 8 zagrali również w kry lodowe, z czym poradzili sobie zbyt szybko jak dla mnie. I grę Tajni Agenci. W tej grze wcielili się w rolę agentów, którzy musieli wykraść z sejfu tajne dane, a potem wyłączyć alarm.
1: Na czym te gry? Może jaki był ich cel?
2: No celem głównie było właśnie poprawa komunikacji w grupie, współpracy. Musieli rozwiązywać różne szyfry, które wymagały zaangażowania całej grupy, przez co no, ta współpraca jednak się poprawiła u nich.
1: Na co dzień takich zajęć w szkole nie ma?
2: No nie, mi się wydaje, że lekcje to głównie opierają się na nauce z podręczników. Możliwe, że na WF-ie czasem coś takiego jest, ale jednak to nie jest taka współpraca, gdzie muszą faktycznie dłużej posiedzieć, nad czymś pomyśleć.
1: Czyli szkoła trochę za mało uczy życia.
2: Mhm.
1: I takich właśnie relacji wzajemnych, jak je nawiązywać, jak współpracować, tak?
2: Tak, teraz właśnie według mnie ta współpraca i komunikacja bardzo zanika u młodzieży, przez co gubią się w telefonach i nie wiedzą, jak po prostu rozmawiać z rówieśnikami.
1: A jak oni podeszli do tych zajęć?
2: Byli bardzo zaangażowani, bardzo, bardzo im się spodobało, miało to bardzo pozytywny odbiór i naprawdę zaangażowali się w to.
1: Byłaś, z tego co słyszałem, jedyną osobą, która przygotowała swoją akcję lokalną w pojedynkę.
2: Chyba tak.
1: No i jak to tak w pojedynkę? Trudniej?
2: No było w miarę... No poradziłam sobie, ale ogólnie miałam bardzo dużo problemów z tą akcją, bo miałam najpierw współpracować z jedną dziewczyną, ale nie udało nam się stworzyć akcji razem i stworzyłam tą akcję najpóźniej chyba ze wszystkich, bo działa się ona w ostatni piątek przed naszym zakończeniem. Ale udało się.
1: Mhm. A jakie były problemy? Poza tym, że ciężko było kogoś znaleźć do współpracy? Czy pojawiały się jakieś trudności w trakcie organizacji?
2: No, też najtrudniejsze było znalezienie terminu, bo to już były takie ostatnie tygodnie i faktycznie chcieli się przyłożyć, żeby poprawić oceny i w ogóle, ale ten termin też udało się znaleźć.
1: Mhm. Jak wyglądała praca? Dużo było pracy przy przygotowaniu?
2: Przy przygotowaniu nie. Zajęło mi to jakoś jeden wieczór, ale wszystko poszło sprawnie.
1: A co tobie to dało?
2: No, nauczyłam się tak naprawdę, jak ciężko jest zorganizować takie coś, bo w pojedynkę jednak wiadomo, że zajmuje to dłużej niż zajęłoby to w grupie i że faktycznie ta komunikacja jest potrzebna i kiedyś ludzie bardziej wiedzieli, jak się komunikować.
1: Myślisz, że dzięki twojej akcji coś się w szkole zmieni? Dodajmy jeszcze szkoła podstawowa w Dębówcu w gminie Wilczyn.
2: Ogólnie to moja koleżanka powiedziała, że chciałaby, żeby takie coś działo się częściej i wydaje mi się, że ona jakby przejmie to ode mnie i będzie organizowała takie coś po prostu może nawet co miesiąc w przyszłym roku.
1: A co na to nauczyciele?
2: Nauczyciele też odebrali to bardzo pozytywnie, nie byli przeciw, no spokojnie, nawet obserwowali, jak klasy integrowały się i bardzo pozytywnie zareagowali.
1: A wzięli sami udział, czy się przyglądali?
2: Przyglądali się bardziej.
1: To nauczycielom polecamy, weźcie też udział. Wy jeszcze fajniej doświadczycie tego, co uczniowie potrafią robić, jak słyszymy. No dobrze, to jeszcze powiedzmy o samym twoim udziale w akademii. Jak ty wspominasz ten czas właśnie zjazdów?
2: No na początku ogólnie bardzo się bałam, że nie znajdę przyjaciół czy coś tam, ale po pierwszym zjeździe, już po pierwszych zajęciach, tak fajnie się zintegrowaliśmy, naprawdę bardzo dobrze to wspominam i wzięłabym udział jeszcze raz, jakbym mogła.
1: Jest tak, że te relacje do dzisiaj trwają? Z nowymi znajomymi?
2: W większości jeszcze mam jakiś tam kontakt, ale no wiadomo, że nie jest to, jakie to było w trakcie zjazdów.
1: Okej. Okay. Uczyliście się też czegoś nawzajem od siebie, bo byliście jednak no, z tego samego regionu i powiatu, ale z różnych części powiatu.
2: Ja bardzo dużo nauczyłam się od swoich znajomych. To oni właśnie motywowali mnie do działania w trakcie tego.
1: Mhm. Co wspominasz tak jak powiesz sobie zjazdy, to jakie pierwsze wspomnienie masz w głowie?
2: No wszystkie gry integracyjne, w które razem graliśmy, te wspólne wieczory, w których zbieraliśmy się w którymś pokoju i razem graliśmy w różne też właśnie gry.
1: Czy w związku z tym, bo ty teraz już skończyłaś, jesteś absolwentką, tak? Podstawówki twojej,
2: tak,
1: w Dębówcu. Z tego co wiem, to wybierasz się do liceum w Kleczewie?
2: Tak.
1: Czy zamierzasz to doświadczenie, tę wiedzę dalej gdzieś wykorzystywać? Na przykład w nowej szkole.
2: Chciałabym właśnie, żeby ta moja wiedza jakoś właśnie pogłębiała się jeszcze, żebym mogła faktycznie to rozwijać ciągle. Żeby faktycznie wykorzystywać to, co się nauczyłam, może zintegrować jeszcze ludzi tam, organizować różne akcje razem.
1: A ma być kolejna edycja Akademii. Czy zachęciłabyś młodszych od siebie, nawet rówieśników, do wzięcia udziału?
2: Tak, na pewno zachęciłabym. Już nawet rozmawiałam z jedną koleżanką o tym i powiedziała, że wzięłaby udział z chęcią.
1: Gratuluję ci udanej akcji lokalnej i całego udziału w Akademii, a moją i państwa gościnią była dziś absolwentka projektu Akademia Młodych Liderek i Liderów Aglomeracji Konińskiej, Weronika Wesołowska. Dzięki wielkie.
2: Dziękuję.
1: To była Weronika Wesołowska, uczestniczka projektu Akademia Młodych Liderek i Liderów Aglomeracji Konińskiej. Teraz zmieniamy temat. I zaproszenia będą wakacyjne i kulturalne wydarzenia, które zorganizuje podczas najbliższych 2 miesięcy Wydział Kultury i Sportu Konińskiego Magistratu i opowiada o nich Marta Baran z Wydziału. Niektórzy nie będą musieli z domu wychodzić, aby zobaczyć wydarzenie kulturalne, które będzie w przestrzeni naszego miasta, ale w takich miejscówkach można powiedzieć nieco nietypowych, bo właśnie wśród naszych domów, bloków.
3: Tak, już po raz 6 otwieramy okno na kulturę w naszym mieście. Tym razem od 9 do 13 lipca Konin znów stanie się otwartą i tętniącą życiem sceną dla artystów z całego świata. Wypełnimy teatrem zakamarki naszego miasta aż 5 festiwalowych dni, 13 prezentacji, ponad 50 artystów z Francji, Hiszpanii, Polski, Niemiec i Węgier. Wstęp oczywiście na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, a Festiwal Teatrów Otwórz Okno na Kulturę to wyjątkowe wydarzenie, które przenosi właśnie, tak jak mówiłeś, teatr z tradycyjnych scen wprost na osiedlowe place, skwery i miejskie przestrzenie. Tegoroczna edycja zapowiada się niezwykle interesująco. Rozpoczynamy 9 lipca w Zielonym Zakątku w Łężynie, gdzie zobaczymy hiszpańskiego artystę z kukiełkami. Ten sam spektakl będzie można zobaczyć na terenie Domu Zamełki, a już wieczorem o 21.30 na parkingu przed amfiteatrem ponownie grupa Antagon z Niemiec. To będzie ogromne widowisko. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Będziemy mówili o tym, czy drzewa potrafią wyczuć klimatyczną katastrofę. Dzień później, 10 lipca, rozpoczynamy na boisku przy Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie, krakowskim teatrem tańca ze spektaklem Szachmat. Później przenosimy się na plac przy ulicy Makowej, dobrze już znany publiczności Festiwalu Teatrów Otwórz Okno na Kulturę. Tam 2 spektakle, dawno temu na Montmartre, Teatru Nicoli i Diamond. Diamond Night Teatru Ognia Infernal. To będą też bardzo fajne widowiska, warto na nich się pojawić. Sobota to tym razem plac przy ulicy Kryształowej i Jaspisowej w starej części naszego miasta i tutaj mamy dwa komediowe widowiska, spektakl Teatru na Walizkach Ristorante o godzinie 18, a godzinę później Głupiec w wykonaniu aktora z Wrocławia. Kacper Danger przyjedzie do nas także z takim niesamowitym, rozrywkowym widowiskiem. 12 lipca spotykamy się na Zatorzu. Po południu zaczynamy o godzinie 17 i przed nami trzy spektakle. Będziemy tym razem przy trzecim liceum od ulicy Szymanowskiego. Na początek Boris Czeker, artysta z Węgier, a później francuska kompania, która pokaże spektakl taneczny. Festiwal Teatrów otworzy okno na kulturę. Kończymy 13 lipca, ale trzynastka z pewnością nie będzie pechowa dla naszej publiczności i dla nas, a także przede wszystkim dla artystów, bo widzimy się tym razem na Placu Wolności i to będą dwa wydarzenia, które planujemy późnym wieczorem. O 20.30 lubiany przez naszą publiczność, bo to nasz Konijski Teatr Tańca ze spektaklem Sztetl, a o 21.30 na finał Teatr KTO ze spektaklem Peregrinus. To widowisko pokażemy późnym wieczorem, będzie trochę efektów pirotechnicznych, będzie sporo światła, także naprawdę zapowiada się wyjątkowe wydarzenie i ten spektakl zobaczymy w nieco innej odsłonie niż konijska publiczność go zna, bo Teatr KTO z spektaklem Peregrinus gościł już u nas w pierwszej edycji, w pierwszej odsłonie festiwalu Otwórz Okno na Kulturę, ale tym razem będzie widowisko nocne, no i trochę niespodzianek dla publiczności też przygotowaliśmy. Także zapraszam Państwa bardzo serdecznie, organizatorem festiwalu jest oczywiście miasto Konin, a trzeba podkreślić, że już po raz czwarty Konin został oficjalnym partnerem Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulica, festiwal, który od 39 lat odbywa się w Krakowie. Współorganizatorzy festiwalu to Konijskie Centrum Kultury, Teatr KTO z Krakowa, partnerzy spółdzielnie mieszkaniowe, Konijska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa Zatorze, Związkowiec, Spółdzielnia Mieszkaniowa imienia Józefa Piłsudskiego, PGKM, MOSiR, Trzecie Liceum, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych, Straż Miejska i ZDM. A wszystkie szczegóły i wszystkie informacje o spektaklach znajdziecie na naszej festiwalowej stronie na Facebooku Otwórz Okno na Kulturę.
1: Dobre filmy na Bulwarze Nadwarciańskim, kolejna propozycja w plenerze, tylko tym razem patrzymy się po prostu na wielki ekran, pierwszy, 8 i 14 sierpnia.
3: Tak, przygotowaliśmy trzy filmy dla mieszkańców i spotykamy się dwa razy na Bulwarze Nadwarciańskim. 1 sierpnia zobaczycie norwesko-szwedzki dramat opowiadający o kobiecie, która po kryzysie małżeńskim próbuje odnaleźć siebie i zrozumieć, czym naprawdę jest miłość i akceptacja. Zapraszam na film Być kochaną o 21.30. 8 sierpnia spotykamy się w Łężynie, w Zielonym Zakątku, na komediodramacie Cudowne życie, opowiadającym o matce, która nie godzi się z diagnozą lekarzy i z niezwykłą determinacją walczy o to, by jej sparaliżowany syn mógł prowadzić pełne i szczęśliwe życie. Na zakończenie 14 sierpnia film Rocznica i tutaj również spotykamy się na Bulwarze Nadwarciańskim. To amerykański thriller psychologiczny opowiadający o wpływowej rodzinie, której życie rozpada się po pojawieniu się nowej narzeczonej syna, która stopniowo przejmuje nad nią kontrolę i podsyca narastające konflikty. Zapraszam na dobre filmy na Bulwarze Nadwarciańskim. A dzień później, 15 sierpnia, z okazji Święta Wojska Polskiego, zapraszamy Państwa tradycyjnie już do Parku Miejskiego w starej części miasta na koncert orkiestry Dentej PAK KWB Konin pod batutą Mirosława Pacześnego. Orkiestra zapewnia i kapelmistrz zapewnia, że będzie sporo niespodzianek w tym roku.
1: To była Marta Baran z Wydziału Kultury i Sportu Konińskiego Magistratu. Opowiadała o propozycjach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, które Wydział przygotował na wakacje na najbliższe 2 miesiące. Przypomnę, że propozycje wakacyjne ma także dla nas m.in. Konińskie Centrum Kultury, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, czy Muzeum Okręgowe w Konińskich Gosławicach. To wszystko w tym magazynie reporterów Meloradia na 99.6 w Koninie. Bardzo dziękuję za uwagę, kłaniam się, Mateusz Krzesiński i do usłyszenia.
0: Magazyn reporterów w Meloradiu na 99.6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Miejskie sprawy w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Ostatnie w tym sezonie przed wakacjami wydanie audycji Miejskie Sprawy w Meloradiu, a w tej audycji o tym, co wydarzyło się na ostatniej sesji Konińskiej Rady Miasta. Radni głosowali nad wotum zaufania dla prezydenta Piotra Korytkowskiego, także nad absolutorium za 2025 rok i większość zagłosowała za. Głosowanie jak co roku poprzedziły oświadczenia klubów. Co sądzą o tym roku 2025? Radni koalicyjni byli w zasadzie ze wszystkiego zadowoleni, czego oczywiście można było się spodziewać. Uwagi jednak pojawiły się już przy oświadczeniu w klubu Wspólny Konin, natomiast krytycznie do działalności konińskiego magistratu odnieśli się radni prawicy. Robert Popkowski zaproponował nawet referendum, które miałoby na celu odwołanie prezydenta Piotra Korytkowskiego. W trakcie sesji, w przerwie w sesji rozmawiałem z nim, posłuchajmy.
4: Panie radny, będzie referendum w Koninie w sprawie odwołania prezydenta?
5: Jeżeli mieszkańcy tego będą chcieli, to oczywiście, że będzie. Natomiast to mieszkańcy decydują o tym, czy takie referendum się odbędzie, czy nie. Trzeba by zebrać odpowiednią ilość podpisów przede wszystkim do referendalnych i zobaczymy. Na razie tak naprawdę wywołujemy dyskusję, bo tak jak powiedziałem prędzej, Rada Miasta nie jest adekwatnym głosem do tego, czy takie referendum w sprawie wotum zaufania prezydenta powinno się odbyć, czy nie. Rada to mieszkańcy w większości powinni zadecydować o tym, więc wszystko się okaże. Najpierw musimy dowiedzieć się, czy mieszkańcy mają taką wolę.
4: Ale to ruszy pan teraz tą machiną referendalną? Zacznie pan zbierać podpisy?
5: Ja nie powiedziałem, że już zbieram podpisy. Ja powiedziałem tylko...
4: No, ja się pytam, czy ruszy pan z taką machiną?
5: Zaproponowałem taką dyskusję i zobaczymy, co mieszkańcy na to. Jeżeli będzie pozytywny oddźwięk, to oczywiście, że tak.
4: Czyli są jakieś konsultacje, spotkania z mieszkańcami wcześniej?
5: Jeżeli będzie wola mieszkańców taka, to oczywiście, że tak zrobimy i zrobimy komitet taki, który będzie referendalnym komitetem, który to robił. Ale na ten moment nie wiem, czy jest nie za wcześnie. Może jest za wcześnie. Może zrobimy to w przeciągu miesiąca. Może trzech. Tego nie umiem dzisiaj powiedzieć. Ci muszę usłyszeć głos mieszkańców, czego oni oczekują.
4: Albo po wakacjach, bo wakacje to tak ciężko, ludzie powyjeżdżani są.
5: Jeśli pan redaktor tak uważa, to niech będzie po wakacjach. Na bieżąco będę informował, jeżeli będzie takie wydarzenie miało miejsce.
4: 5400 podpisów to jest do zebrania, bo tyle trzeba by było mieć w Koninie, żeby referendum się odbyło.
5: Przy 65 tysiącach mieszkańców, którzy są 5 tysięcy, nie jest to wielkim wyzwaniem, żeby takich podpisów nie nazbierać. Jeżeli będziemy, tylko wola mieszkańców, a myślę, że zaczniemy po prostu takie konsultacje i dyskusje z mieszkańcami, czy robić referendum, czy nie.
4: Dlaczego Piotr Korytkowski nie powinien być dłużej prezydentem Konina?
5: Dlatego, że nie zgadzam się z działaniem Piotra Korytkowskiego w takiej skali, jak on jest. I nie jest to powodem dlatego, że przegrałem z Piotrem Korytkowskim. Po prostu moja linia rozwoju miasta wygląda zupełnie inaczej. Inaczej bym do tego chciał podejść. Uważam, że wielu mieszkańców, to co powiedział radny Majewski, również jest ta druga strona, która uważa bardzo podobnie. Nie wszystko nam się podoba, oczywiście. Oczywiście raport o stanie miasta pokazuje takie prężenie mózgu i pokazuje wszystko to, co jest najlepsze, natomiast nie pokazuje tego, co się ludziom nie podoba.
4: A co przede wszystkim w naszym mieście idzie nie tak, jak powinno?
5: Budżet jest za mały. Mieszkańcy młodzi uciekają z Konina, a wystarczy zrobić jedno. Umieć stworzyć gospodarkę rynkową taką, która rzeczywiście będzie napędzała inwestorów. Zatrzymać młodych ludzi i tak naprawdę to większość wtedy tych naszych problemów zniknie. Potrzebujemy znacznie większe wpływy do budżetu, ale z podatków i to nie tych podatków, i nie nowych miejsc pracy, gdzie będzie to w urzędzie miasta czy w spółkach miejskich, ale zupełnie nowy napływ firm, które przyciągną i inwestorów, którzy przyciągną i dadzą dobre miejsca pracy. W ten sposób na pewno te problemy by się rozwiązały.
4: Pan miałby na to pomysł, jak to zrobić, żeby ci inwestorzy tu przyjechali?
5: Ja tych pomysłów mam od przynajmniej 20 lat, bo od 20 paru lat rozmawiałem z wieloma prezydentami, którzy byli. Natomiast, no cóż, sam człowiek nie jest alfą i omegą. Potrzeba jest do tego zespołu, który by z pewnością stworzył taki projekt i uważam, że jest to do zrobienia.
4: Gdyby doszło do referendum i gdyby na jego skutek prezydent Piotr Korytkowski został odwołany, wystartowałby pan w wyborach jeszcze raz?
5: Jestem przekonany, że jest na marginesie wielu ludzi takich, którzy myślę, że tą pozycję by godniej reprezentowali niż ja sam.
4: Czyli ktoś inny jednak by.
5: Nie potrafię zaprzeczyć i nie potrafię potwierdzić. Uważam, że są po prostu ludzie mądrzy, którzy umieli pokierować tym miastem.
6: To pomysł referendum to jest też efekt tych udanych referendum w innych miastach w Polsce.
5: Panie redaktorze, prawda jest taka, że coraz więcej ilości miast mówi się o tym. I rzeczywiście jest taki proces, kiedy radni miejscy nie potrafią, znaczy są po stronie rządzących, a mieszkańcom żyje się coraz trudniej, coraz gorzej. Więc w tych miastach z pewnością będzie odbywał się proces referendalny, bo ta machina się napędza i pokazuje mieszkańcom, że jednak mogą mieć głos w tej sprawie i mogą indywidualnie decydować o tym, czy nie czekać do następnych wyborów, tylko zacząć realizować, raczej nie realizować, zacząć zmieniać prezydenta w czasie trwania jego kadencji.
1: To był koniński radny Robert Popkowski. Jesteśmy przy tych głosach krytycznych cały czas. Radny Krystian Majewski powiedział przede wszystkim, że przeszkadza mu przede wszystkim w tym, co dzieje się w Koninie. Brak perspektyw dla młodych ludzi, z czym wiąże się topniejąca populacja naszego miasta. No, ta wypowiedź spotkała się z ostrymi reakcjami ze strony koalicji. Takie troszeczkę bagatelizujące głosy Krystiana Majewskiego były to wypowiedzi. To także omówiliśmy w rozmowie, która teraz przed Państwem.
4: Powracamy teraz w przerwie sesji do Twojej wypowiedzi traktującej o raporcie o stanie miasta prezydenta Piotra Korytkowskiego. Mnie najbardziej interesuje to, co powiedziałeś o młodych ludziach i o ich perspektywach bądź braku właśnie perspektyw w Koninie na szczęśliwe, satysfakcjonujące życie, działanie, pracowanie, odpoczywanie, po prostu pozostanie w naszym mieście.
7: Syty głodnego nie zrozumie i debata na forum Rady Miasta pokazała, że konińskie elity, osoby związane z władzą nie rozumieją problemów młodych ludzi. Młodych ludzi, którzy borykają się często z dyskryminacją na rynku pracy, muszą pracować na umowach śmieciowych, dzieło, zlecenie, są niepewni swojego bytu, płacą ogromne pieniądze za wynajem, często muszą dojeżdżać do pracy pociągiem o 5 rano do Poznania, niektórzy do Warszawy, nie mają czasu na swoje życie prywatne, są przebodźcowani i ta debata, i to uderzyło mnie bardzo mocno, że osoby, nazwijmy 50+, te osoby, które mają już ustatkowane życie, szczęśliwe życie rodzinne, dobrą pracę, pozycję, dla nich to jest śmieszne, o czym mówiłem. Oni się śmiali, gdy ja mówiłem o problemach młodych ludzi i to jest dramatyczne, bo to jest fundament problemów demograficznych tego miasta, który jest niedostrzegalny przez konińskie elity, a nawet gdy wykłada się kawę na ławę na forum Rady Miasta,
4: to jest to obśmiewane.
7: To się spotyka z uśmiechem i ironicznymi komentarzami elit. To wskazuje, że Konin jest skazany na porażkę, na demograficzną porażkę, bo brak zrozumienia potrzeb młodych ludzi sprawi, że oni nie będą widzieli nadziei w Koninie. I wyjadą stąd, po prostu wyjadą stąd, tak jak robili to przez ostatnie 10 lat. Dramatyczne i smutne.
4: O, więcej niż 10 lat.
7: Od czasów transformacji, prawda? Od upadku wielkich zakładów pracy. To jest smutne, to dla mnie jest gorzka pigułka i pewne podsumowanie moich 11 lat w Radzie Miasta. To nie są argumenty, które powiedziałem po raz pierwszy, ale po raz pierwszy tak bardzo uderzyła mnie ta ironia i śmiech ze strony lokalnych elit, niezrozumienie ze strony ludzi bogatych, zamożnych, dobrze sytuowanych.
4: Moje pierwsze skojarzenie po tym, co dzisiaj widziałem, jak zostałeś potraktowany przez przede wszystkim radnych Koalicji Obywatelskiej, to były, powiem wprost, ośmiorniczki.
7: Tak, to są takie lokalne ośmiorniczki, całkowite niezrozumienie i mam jeden apel do mieszkańców Konina, aby przysłuchali się tej debacie, aby wyciągnęli z niej wnioski, bo to jest debata na temat fundamentalnych, istotnych kwestii miasta. Bez zaangażowania obywatelskiego, bez zainteresowania nie dotrze do nas fundamentalna prawda i zdanie elit konińskich na temat samych mieszkańców Konina. I apeluję przede wszystkim do młodych ludzi o to, żeby się zainteresowali tym, co mówią włodarze Konina.
4: A nie masz też takiego trochę wrażenia, że tak jak ty mówisz elity, że ich tak naprawdę w mieście nie ma, że oni nie chodzą po ulicach miasta, że nie rozmawiają z ludźmi, którzy mieszkają na blokowiskach, no tylko gdzieś się przemieszczają tymi czarnymi, luksusowymi samochodami z miejsca na miejsce, że tak się troszeczkę są, delikatnie to nazwijmy, odrealnieni.
7: Paradoksalnie oni uważają, że żyją życiem miasta, bo spotykają się w wąskim gronie ludzi, na imprezach kulturalnych, na podsumowaniach.
4: To ci dzisiaj też zostało wytknięte, że nie macie na imprezach kulturalnych.
7: Ale ja nie chodzę na imprezy dla liberalnych elit w Polinie. Obrzydzają mnie takie imprezy, gdzie w własnym sosie ludzie mówią o wielkich sukcesach miasta, o wybitnym życiu kulturalnym. To nie jest moje środowisko. Ja jestem chłopakiem z blokowiska i reprezentuję tych ludzi. Jestem tego po prostu dumny. I jeżeli realizuję życie, to realizuję z moimi kompanami, z moimi ziomkami. a lokalne elity, które tak chwalą się bogatym życiem kulturalnym, chwalą się swoim własnym życiem, które same dla siebie stworzyły. I to jest paradoks, to jest śmieszne, to jest żałosne, ale w końcu było trzeba to powiedzieć. Oni są samozadowoleni z własnego życia i przekładają to na politykę miejską. Im się żyje dobrze, więc życie w mieście jest dobre, prawda?
4: A dzisiaj jeszcze powiedział przewodniczący Konińskiej Rady Miasta Wiesław Sztańk, znany koniński lekarz i przedsiębiorca, tak chyba można powiedzieć. Porównał swój start do twojego startu w życiu i że w zasadzie to one były zupełnie podobne.
7: Porównywanie transformacji, czasów transformacji, czyli lat 80. do czasów współczesnych, gdy już pewna drabina została podciągnięta do góry, gdy są już układy klasowe, przecież wszyscy wiemy i to jest ostatnio wielka afera w Polsce, że lekarze to jest środowisko bardzo mocno specyficzne, kryjące się, skorumpowane, powiązane politycznie. Przecież w Koninie jest tak samo, przecież przewodniczący Rady Miasta jest członkiem Platformy Obywatelskiej i znanym konińskim lekarzem. Takie schematy pojawiają się w całej Polsce. I nawet nie chodzi o mnie, chodzi o tych młodych 20-latków, którzy są skazani na pracę w fast foodach, w sieci sklepów rozpowszechnionych bardzo mocno w Polsce. To jest praca dla nich. Natomiast synowie współczesnych elit, córki współczesnych elit, to oni będą mogli zostać lekarzami, prawnikami, bo życie w Warszawie jest niesamowicie drogie. Jeżeli ktoś chce zostać lekarzem, musi pojechać do Warszawy. Tam jest niesamowicie drogi wynajem. Nie ma pracy dla młodych ludzi, która pozwoli im połączyć studia z pracą. A to znaczy, że droga jest zamknięta. Dla wielu młodych ludzi droga jest zamknięta. Musisz mieć bogatych rodziców, żeby samemu być bogatym. Koło się zamyka i elity konińskie są zadowolone, bo ich dzieci, można się ich zapytać, gdzie oni studiują, gdzie oni mieszkają, jakie sukcesy odnieśli i ile to kosztowało tych ludzi, którzy dorobili się na czasach transformacji, czasach o wiele łatwiejszych, żeby dokonać życiowego skoku.
4: Okej. Czyli jak to dzisiaj jest z tym takim przykładowym normalsem z konińskich bloków na starcie? To ma niełatwo.
7: Pracuję na najniższą krajową albo pracuję w Poznaniu. Wyjeżdża 5 rano do Poznania, wraca, jest zmęczony. Próbuje znaleźć partnerkę, ale nie może, bo kobiety wyjechały często do większych miast. Nie jest w stanie założyć rodziny, czuje frustrację, jest samotny. Jeżeli chce dorobić, musi iść po godzinach dorabiać na umowie zlecenie albo jest skazany na umowę zlecenie i żyje w ciągłym strachu o własny byt. To nie jest łatwe życie i o tym trzeba mówić, bo Polska, Konin potrzebuje większej troski nad młodym człowiekiem, a mam wrażenie, że Polska się z tych ludzi śmieje.
4: Młodym człowiekiem, który nie ma kasy.
7: Nie ma kasy, nie ma perspektyw, nie ma też nadziei na lepsze życie, jest sfrustrowany. Jeżeli ktoś zadaje sobie pytanie, dlaczego ruchy skrajne w Polsce tak wzrastają, to skrajne poglądy rodzą się ze skrajnych problemów. Tylko nikt nie pyta tych młodych ludzi, dlaczego nie mają skrajne problemy i skrajne poglądy. A tak prawda jest taka, że nie mają nadziei, są sfrustrowani, nikt ich nie wysłuchuje i szukają skrajnych odpowiedzi na bardzo skomplikowane problemy, bo państwo ich olewa, ma ich w głębokim poważaniu.
4: Okej, to jeszcze prosiłbym cię o odniesienie się do pomysłu Roberta Popkowskiego, radnego związanego z referendum w sprawie odwołania prezydenta Konina.
7: Niestety, ale na debatach o stanie miasta Konina od wielu lat nie przychodzi żaden mieszkaniec Konina. Tutaj siedzą tylko urzędnicy, prezesi spółek, radni i straż miejska. W Koninie nie ma kapitału społecznego w tym momencie, aby zbudować debatę referendalną. Nie powtórzymy case'u Krakowa, ponieważ nie mamy alternatywnych elit. Nie mamy ludzi, którzy pracują poza systemem, którzy są w stanie zaryzykować politycznie dużo, aby przeciwstawić się władzy. Większość mieszkańców Konina w ten lub inny sposób jest uzależniona od władzy i będzie bała się wystąpić w referendum, dlatego uznaję słowa Roberta jako pewien performance polityczny, pewien sposób zszokowania i zwrócenia uwagi na to, że z lokalną demokracją jest źle, ale sam pomysł referendum w takim mieście jak Konin moim zdaniem się nie uda, niestety.
4: Bardzo ci dziękuję.
7: Dziękuję bardzo.
1: To był koniński radny Krystian Majewski i to wszystko w tym wydaniu magazynu Miejskie Sprawy w Meloradio.

0: Mateusz Krzesiński, witam, zapraszam. Bartek Skonieczny jest tutaj ze mną w studio Meloradia, portal lm.pl.
1: Witam, dzień dobry.
0: A więc retro prasówka. Dzisiaj zaglądamy do starych konińskich gazet, czyli jak zawsze, a dzisiaj do lat 1984 i 1998. No i zaczynamy od tego starszego rocznika. Mamy artykuł na pół strony, ilustrowany zdjęciami Ryszarda Furmanka, na których są ciekawie ubrane panie w stroje ludowe. Chyba na pierwszy rzut oka widać, że to nie są polskie stroje ludowe.
1: Tak, bardzo ładne te stroje rzeczywiście. Takie czepce ozdobne, nawet niesiony taki jakieś naczynie jest chyba.
0: Tak, takie
1: przez naczynie. Przez pierwszą z pań. Jakieś pewnie takie też tradycyjne naczynie, chociaż nie wiem, nie znam się. Tytuł artykułu: w moskiewsko-końskim korowodzie 4000 konion zgromadziły w słoneczne niedzielne popołudnie 20 maja taneczno-wokalne popisy uczestników korowodu przyjaźni. Imprezy zorganizowanej tradycyjnie przez Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Wojewódzki Dom Kultury i Urząd Wojewódzki.
0: Atrakcja niedzielnego koncertu w amfiteatrze. Atrakcją był występ młodzieżowego zespołu pieśni rosyjskiej i tańca Podmoskowie z Moskwy. Zespół ten powstał niedawno, bo w 1980 roku z inicjatywy Moskiewskiego Towarzystwa Churalnego. W jego skład wchodzą młodzi pracownicy moskiewskich zakładów i instytucji. Kieruje nimi Władimir Borysowicz Sigałow, zasłużony pracownik kultury RSFSR. Radzieccy goście zaprezentowali bogaty program pieśni rosyjskich, utworów współczesnych i tańców w wykonaniu chóru i solistów. Imponowali świetnym wyszkoleniem muzycznym.
1: No, ładne wydarzenie, co prawda dzisiaj już niemożliwe do powtórzenia, przynajmniej w tym momencie. Chociaż wiadomo, nie z rosyjską kulturą, ale z kulturą zagraniczną cały czas mamy kontakt, bo przecież na przykład
0: Dzień Koreański
1: był, tak? Przyjeżdżali Kolumbijczycy, chyba tutaj jakieś kontakty, jeśli dobrze pamiętam, to byli Kolumbijczycy z Końskim Teatrem Tańca, więc chciałem powiedzieć, że fajnie jakby takie rzeczy nadal się działy, ale w sumie potem pomyślałem, że w sumie jakoś tam nadal się dzieją, że
0: Chińczycy są w Koninie też.
1: Tak, chociaż ich kultury jeszcze nie mieliśmy okazji.
0: Chyba nie było żadnego takiego wydarzenia.
1: Może to jest pomysł, żeby właśnie coś takiego spróbować zorganizować.
0: Tak, i to chyba tutaj powracamy do tego wydarzenia sprzed 42 lat. Amfiteatr, wydaje mi się, że jest.
1: Tak, chyba było nawet powiedziane, że to właśnie na amfiteatrze się działo.
0: Było gdzieś napisane w tekście, tak?
1: Tak mi się, albo sobie sam dopowiedziałem.
0: Bo widziałeś to zdjęcie.
1: Może tak. Tak. Jest amfiteatr. Rzeczywiście, chociaż tak nie widzimy, bo takie jest kadr wąski na samą scenę, no ale skoro występy były, to musiał być w dobrym stanie i służyć artystom.
0: No dobrze. To teraz pozostajemy w tematyce kulturalnej. Spotkanie odbyło się pomiędzy młodzieżą a z animatorami kultury. To spotkanie zorganizowane przez Radę Miejską PRON w Koninie i po tym spotkaniu spodziewano się wiele. Oczekiwano na burzliwą dyskusję, która miała zaowocować konkretnymi wnioskami, miała podpowiedzieć rodzaje rozwiązań, uwzględnić propozycje młodych.
1: Po jednej stronie stołu zasiedli przedstawiciele niemal wszystkich szkół średnich w Konina, po drugiej ci, których zawodem jest propagowanie kultury w społeczeństwie. Spotkanie przebieg miał następujący. Na początku wstał jeden dorosły, który przedstawił swój punkt widzenia, zaprezentował kierunki możliwości. Po nim stał drugi, który nieco rozwinął temat i tak dalej. Kiedy dorośli skończyli, na sali zaległa kłopotliwa cisza. Zawiedli nawet ci, którzy mieli zadane do domu pytania. I pewnie wszystko na tym by się skończyło, gdyby nie nerwowość dorosłych.
0: Z trudem dyskusja profesjonalistów z młodzieżą przerodziła się w dialog. Na początku, a trwał on ogromnie długo, był to monolog, albo jak kto woli, dialog między animatorami. Dopiero gdy wzięto nowy ośrodek kultury powstający w podziemiach amfiteatru i zaczęto wspominać o dyskotece, atmosfera się nieco ożywiła.
1: Rychło okazało się, że jest to jedna z najbardziej poszukiwanych form świadczeń kulturalnych. Najbardziej potrzebne dobro duchowe, sprawa, której podporządkowuje się wszystko, od wyboru po zachowanie. A reszty w zasadzie nie było. Bo jak twierdzi młodzież, zawodzą kanały informacyjne, brakuje plakatów, nikt uczniom szkół średnich nie chce powiedzieć, kiedy będzie spotkanie z ciekawym człowiekiem. Na zarzut braku ambicji, reakcji prawie nie było. Chyba że za taką uznać, prosimy nie generalizować, skoro taka wola.
0: Czyli spotkanie to jednym słowem wnoszę, że nie wyszło. Albo wynoszę raczej z tekstu, że nie wyszło.
1: Tak, no, że zabrakło jakiejś komunikacji, bo jak rozumiem, tutaj młodzież raczej była zainteresowana jednym tematem, a zawodowi

0: twórcy kultury innymi tematami.
1: Albo to była taka ustawka, byleby się odbyło takie spotkanie.
0: Może tak być. No skoro stawili się wszyscy przedstawiciele szkół średnich.
1: I mając, nie miał nic do powiedzenia.
0: Tak, mając przedstawicieli szkół średnich, to myślę, że mieli ciekawsze rzeczy do roboty. To chyba mieli obowiązek po prostu tam się pojawić.
1: Tak, no i okazało się, że tylko dyskoteka jest w kręgu ich zainteresowań, jeżeli chodzi o kulturę. Chociaż no nie przesądzamy, że tak faktycznie było. Domyślam się, że tak wcale nie było. W każdym razie taki ton tutaj dalej autora artykułu jest no z takim troszeczkę delikatnie
0: przekąsem
1: w stronę młodzieży. Tak, takie też masz odczucie, nie?
0: Tak. No ale to nic nowego, że młodzież się głównie chce bawić i może tam jakieś wyższe formy kulturalne, to tam owszem interesuje, ale raczej wąskie grono osób w tym wieku. Jak się dorasta, to potem człowiek może bardziej i szerzej się interesuje innymi formami kultury.
1: Do wszystkiego trzeba dojrzeć. Dialog z kluczem. Tutaj listy od czytelników. Jak to kiedyś było w lokalach usługowych, jak nie ci, którzy tam pracowali i obsługiwali, jak się czasem zachowywali, to wiemy, choćby z komedii Barei, a tu mamy potwierdzenie, że podobnie w Koninie w latach 80. niestety było.
0: 4 maja, parę minut po godzinie 6 rano. Kazimierz Biskupi. Do przystanku podjechały 2 autobusy. Wsiadłam do pierwszego. Tylnymi drzwiami, bo przednie były zamknięte. Przeszłam przez stały autobus, poprosiłam kierowcę o bilet do Konina.
1: Trzeba było wsiąść do tamtego autobusu, tam jeszcze wsiadają, a nie wybierać sobie autobusy.
0: Proszę pana, ja sobie autobusu nie wybierałam, po prostu wsiadłam do pierwszego z brzegu. A pan gdzie jedzie, nie do Konina?
1: Nie.
0: A dokąd?
1: Do Międzylesia.
0: Do Międzylesia, no dobrze, no to jak, dostanę ten bilet?
1: Nie wie pani, gdzie się bilety kupuje?
0: Wiem, ale trudno, żeby o tej porze kupić gdzieś bilet.
1: Trzeba było kupić wczoraj.
0: Proszę pana, nie zawsze jest taka możliwość, przecież ma pan bilety, moje pan jedynie wziąć drożej?
1: Chyba może.
0: Może pan jedynie wziąć drożej.
1: Literówka. Niech pani ze mną nie dyskutuje, zdenerwował się kierowca. Ma pani szczęście, że akurat w Kazimierzu wysiadali, bo by pani wcale nie wsiadła.
0: A co, chciał pan jechać pusto do Konina? Spora liczba miejsc siedzących była wolna.
1: Niech się pani zamknie, dobrze? Skwitował moje pytanie.
0: Reszta wypowiedzi kierowcy nie była chyba zbyt cenzuralna, ponieważ była wymamrotana pod nosem. Może za pośrednictwem redakcji dowiem się, jaką łaskę wyświadczył mi kierowca autobusu numer rejestracyjny KNB321B, zabierając mnie do Konina, pisze pani Jadwiga.
1: Jestem ciekaw, co się potem stało z tym artykułem, czy on został przeczytany przez szefa PKS-u i ten wezwał na dywanik tego kierowcę? Jak myślisz?
0: Czy może raczej, no jak ktoś sobie pozwala na takie odzyski, to... A już to nie jest taki pierwszy artykuł, gdzie czytamy, że w tamtych czasach kierowcy bywali tacy niezbyt kulturalni, to może po prostu takim był standard, właśnie nikt nie za bardzo nie reagował.
1: To mogło tak trochę być, bo powiem szczerze, że w latach 90. jeszcze... Zdarzały mi się takie historie z kierowcami PKS-u, czy bardziej MZK jeździłem, że bywali tacy, którzy byli niemili. Tak, czego już dzisiaj na szczęście uświadczyć nie można.
0: Jeszcze były też czasy, gdzie właśnie też bilety można było kupić kierowcy. To też jeszcze pamiętam, to były lata już nawet 2000, bym powiedział. No i właśnie czasem marudzili właśnie, że tam za drobne, a nie, że nieodliczone pieniądze, a tu nie mam tych biletów, no i tak czasem było.
1: No tak, tak.
0: I się chyba dużo się kładzie nacisk właśnie na tą kulturę też u kierowców, sprzedawców też.
1: Chociaż kierowcy też nie mają lekko, bo ja znam kilku konińskich kierowców autobusów i im także zdarzają się bardzo przykre historie ze strony pasażerów.
0: A to prawda, no to czasem właśnie to powinno
1: nawet
0: w dwie strony
1: takie,
0: działać.
1: Takie sytuacje zagrożenia bywały. Okej, no to lecimy dalej. A tutaj mamy takie zdjęcie, żeby pokazać, jak te czasy się różniły pod wieloma względami. Mamy tutaj kandydatów przedstawionych, bo wybory były, ale w ogóle na tym nie będziemy się skupiali. Potrafisz sobie wyobrazić, że ten pan na tym zdjęciu w 1984 roku jest 2 lata starszy ode mnie? Jak się nasz wygląd zmienił.
0: No, to prawda.
1: Ten pan wygląda jak 40-latek z serialu, a może nawet starzej.
0: Nawet starzej bym powiedział, tak po 50 już bym powiedział.
1: No, no albo no, ja bym spokojnie dał z 55 lat temu panu.
0: No tak.
1: Ale też ubiór robi swoje, oczywiście.
0: Ubiór też zaczes, bo takie...
1: Tak, fryzura.
0: Włosy takie zaczesane właśnie trochę na te... No to nam się kojarzy po prostu z tymi latami 80., które dla nas się kojarzą z osobami właśnie 40-50 lat. I że to taka właśnie styl panował. Krawat, jakąś kratę, taki szeroki jeszcze.
1: Tak. zupełnie inne czasy, zdecydowanie bardziej oficjalnie. Okej, odkrywka, czyli historie, które kogoś na pewno dla kogoś drażniące były, a dzisiaj można to odbierać w kategoriach takiej ciekawostki, może nawet takiej, która w pewien sposób może śmieszyć. Tylko 1,5 kilo. Ja tak? W sklepach spożywczych bywa ryż błyskawiczny, który chętnie nabywają matki małych dzieci. Kupić go nie można, gdy kartka uprawnia do nabycia 0,5 kilograma ryżu, sklepy zaś oferują go w opakowaniach 0,75 kg. Na życzenie klientów nie wszędzie chcą panie sklepowe rozważać te porcje, zamiast tego proponują kupno 1,5 kilograma ryżu na 3 kwitki. I w ten sposób klientka odchodzi z kwitkiem, zwłaszcza taka, która ma tylko jedną kartkę. Jak widać, handlowi wyobraźni nadal nie przybywa.
0: Proszę, no to ktoś nie pomyślał z tymi kartkami, żeby nie dopasować ich do objętości opakowań.
1: No, słabo. Co zamiast schabu?
0: Przykładem na niedostatek wyobraźni handlowców jest także i ta kwestia. Na kartce mięsnej każdemu należy się 30 dekagramów schabu i fajnie. Jeśli jednak schabu nie ma, to co się proponuje zainteresowanemu? Wołowinę z kością, oczywiście mrożoną. Klientki, bardzo są one niegrzeczne, nie godzą się na taką zamianę. Sklepowe mówią, że nie mają innych dyspozycji, w wydziale handlówko nie. Mówią, że nie wolno inaczej, choć prywatnie się z klientkami zgadzają. 30 maja w sklepie mięsnym przy Rondzie w Konie leżało dużo szynki z puszki, która zmieniła kolor w dusznym sklepie. Nie można jednak było jej kupić w miejscu z hubu. Może by jednak handel elastyczniej podszedł do reglamentacji?
1: Klientki też bywały bardzo niegrzeczne, chociaż co ważne, prywatnie to się sprzedawczynie zgadzały z klientkami.
0: Tak.
1: No, ale służbowo ale już...
0: To już oficjalną wersję trzeba było podawać.
1: Służbowo już nie można było tej zgody wyrazić. No i ostatni tekst w tej odkrywce. Bez instrumentów przyszedł młody człowiek do redakcji i śmiał się przez łzy. Został wezwany w wyniku odwołania przed oblicze wojewódzkiej komisji zajmującej się reklamacjami poborowymi. Odwoływał się wskutek kłopotów zdrowotnych. Wydawało mu się, że stanie przed komisją lekarską, która zgodnie ze swoją wiedzą orzeknie, czy powinien służyć w wojsku, czy też nie. Tymczasem wojewódzka komisja poprosiła grzecznie młodego człowieka, by usiadł, po czym utrzymała w mocy decyzję komisji niższego szczebla. Dlaczego utrzymała w mocy? Dlatego, że nie dokonała żadnych badań młodego człowieka z powodu braku słuchawek lekarskich i aparatu do mierzenia ciśnienia. Młody człowiek ma wątpliwości co do jakości decyzji komisji. Dziwny jakiś.
0: Jak to tak podważać? Zdanie wojskowych. To na oko pewnie ocenili.
1: Komisja bez słuchawek. To tak jak, nie wiem, ty byś przyszedł do pracy bez mikrofonu.
0: Z laptopa.
1: Albo tak, no. Ciekawe, że w ogóle... Działała, przyjmowała, zapraszała ludzi do środka, tak? I jakieś decyzje podejmowała. No dobrze, 26 uczniów pierwszego LO w Koninie zostało pasowanych na obywateli.
0: O,
1: wyobraź tak. 11 czerwca odebrali oni z rąk wiceprezydenta Konina Ryszarda Nawrockiego swe pierwsze dowody osobiste oraz złożyli obywatelskie ślubowanie. Otrzymane dokumenty dają im prawo już za kilka dni wzięcia udziału w wyborach.
0: Ale to bardzo fajna uroczystość, bym powiedział. Taka wiążąca młodego człowieka z państwem, pokazująca mu, że właśnie już teraz jest pełnoprawnym obywatelem.
1: No tak, tylko to spasowanych na obywateli, a przecież chyba jesteśmy obywatelami od urodzenia.
0: No tak, no może to jakoś inaczej można by określić, jako no właśnie nabycie tych praw wyborczych, ale sam fakt...
1: Wzruszyłeś się.
0: No tak, trochę tak, no ładne.
1: Okej, okay, to teraz...
0: Notabene ja to Ryszarda Nawrockiego chyba nie osobiście, ale też odbierałem dowód osobisty swój pierwszy, bo jak już był wójtem gminy Stare Miasto.
1: A, no tak.
0: A ja mieszkałem akurat w gminie Stare Miasto, tam spadałem w urzędzie wniosek, no i właśnie podpisany, tak tam było napisane...
1: Wydany
0: wójt,
1: dokument
0: tak, wójt gminy Stare Miasto, pana Ryszarda Nawrockiego właśnie.
1: Takie to wspomnienia ma Bartek do wspomnień. Za chwilę wróciłem po krótkiej przerwie. To jest Retro Prasówka.
2: Retro Prasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retro Prasówka w Meloradiu na 99,6.
1: Powracamy do Retro Prasówki w Meloradiu. Bartosz z Konieczny, portal LMPL.
0: I Mateusz Kiesiński, Meloradio.
1: No i czytamy dalej, jesteśmy cały czas w 1984 roku. Kolejna odkrywka.
0: Kto da więcej? Jeden z najbardziej popularnych typów radiomagnetofonów kosztuje w sprzedaży detalicznej 11 tysięcy złotych. Może dlatego jest tak trudno dostępny. Taki sam radiomagnetofon oferowany jest w komisie w Turku za 14 tysięcy złotych. Właściciel po potrąceniu komisowej marży otrzyma za nieco mniej więcej tyle samo co za nowy, nabywca zapłaci jednak 3000 więcej i na pewno zastanowi się, kto tutaj bardziej spekuluje, komis czy ten drugi.
1: Tak było, niełatwo było kupić sprzęt grający. Płyną nasze pieniążki. Kropla wody drąży skały. Gdy woda płynie ciurkiem, tworzą się jeziora. Jeszcze trochę, a doczekamy się takiego na Konińskim Zatorzu. To marnotrawienie, to marnotrawcze źródełko mieści się na terenie tamtejszej bazy kombinatu budowlanego. Tylko patrzeć, aż baza zamieni się w wyspę, a MPK zacznie wysyłać na zatorze amfibię. Była taka wizja wodnego świata.
0: Trochę tak.
1: Na twoim osiedlu.
0: Gdzie to był ten kombinat budowlany? Wiesz może?
1: Nie wiem.
0: Baza kombinatu, nie wiem. Też nie wiem.
1: Nie wiem. No to jest do
0: ustalenia. Gdzie to źródełko mogłoby powstać?
1: Na piątym osiedlu to wiem, że tam gdzie targowisko miejskie to była ta baza właśnie. Ale na zatorzu to nie wiem. Przy budowie zatorza jak to wyglądało. No i kolejna odkrywka. Najciekawsze rzeczy tym razem w 1984 roku w odkrywce były straszydła. Poczciwy koń przed wjazdem do stolicy województwa, tutaj mowa o Koninie oczywiście, tak się obraził na jego mieszkańców i niektóre służby komunalne, że zaczął rdzewieć, a zacieki brudu sięgają samej ziemi. Wnoszę, że chodzi o tego konia, który jest przy trasie drogi krajowej 92, ten witacz tam od strony Warszawy.
0: Tak jest. We Władysławowie tylko przy naprawdę dobrej woli i sprzyjającym oświetleniu można odczytać, że wjeżdżamy do stolicy gminy. Odpowiednim decydentom polecamy, aby wyjechali za miasto w najbliższą wolną sobotę. Naprawdę jest na co popatrzeć.
1: Bestseller. Po wielu latach oczekiwania pojawiła się w naszym województwie jedna z najbardziej poszukiwanych książek, książka telefoniczna. Wieloletnia praca bardzo wielu ludzi uwieńczona została sukcesem. Zapomniano tylko o korekcie. Spis obejmuje wyłącznie numery telefonów z naszego województwa. Znalazło się w nim jednak wiele przeinaczeń, pomyłek i wręcz fałszywych danych. Dotyczy to w równym stopniu abonentów typu urzędy i instytucje, jak również osób prywatnych. Ciekawe, czego zabrakło. Pieniędzy na delegację czy solidności w pracy.
0: Nowa moda. W Golinie wzdłuż trasy EB ogolono do skóry wszystkie przydrożne drzewa. Sądziliśmy, że uczyniono tak dlatego, iż Golina miała stanowić plener jakiegoś makabrycznego filmu, ale żadna filmowa ekipa nie rozstawiła tam swoich akcesoriów. Podobno chodzi o to, aby drzewa wzmocnić.
1: No to jeszcze się długo działo. I to wszędzie w zasadzie to golenie drzew do zera. No akcja była między innymi wtedy 40 litrów krwi na 40-lecie MO i SB.
0: To się na pewno obywatele cieszyli z takiego oddawania krwi.
1: No ale to myślę, że taka oddawanie krwi to zawsze jest szlachetne.
0: No ale przy na te kuczci takich służb to już może niekoniecznie.
1: Okej, nie oddałbyś krwi.
0: Nie, no nie wiem. Ja nie oddaję, bo nie mogę, więc jakby ze względów zdrowotnych, więc i tak bym nie mógł, ale...
1: A się wywinął od odpowiedzi, kurczę. No. Skubaniec. Okej, przechodzimy.
0: Ale to byłby taki dylemat trochę, nie? No bo ze strony oddanie krwi, właśnie tak jak mówisz,
1: szlachetne, z drugiej strony. 40-lecia SB.
0: Może by trzeba zamknąć oczy, nie patrzeć, no i oddać.
1: Czy byś dostał jakiś medal od SB,
0: o, na przykład.
1: Potem by ci wyciągnęli.
0: No dobrze, że nie miałem takich dylematów. Dobrze, że nie mogę tej krwi oddać.
1: A tutaj jakiś pan jest na zdjęciu do dzisiaj. Dwóch panów.
0: No.
1: Z wąsem.
0: Ale taki niezadowolony ten pan właśnie, że mu się chyba zdjęcie to robi.
1: Nie, tak on wygląda. Po prostu bał się igłę. W każdym razie zobacz, jak moda wraca. Panowie z wąsem, potem jeszcze w latach 90. Potem długie lata to było obciachowe.
0: Tak, a teraz wąsy znowu
1: dzisiaj. A wtedy w latach 80. to tak.
0: Za 40 lat znowu będziemy patrzeć na dzisiejsze czasy, mówić, co oni z tymi wąsami mieli.
1: O modzie jeszcze dzisiaj będzie. Stylówka, stylizacja Kazimierza Pałasza wjedzie na tapet, ale to za chwilę. Z lat 90. oczywiście, bo 98 rok teraz. No i przeczytamy sobie tutaj sonda taka z politykami, politycy sami, tak, politycy. Województwo konińskie dobiegało swego kresu, to jest czerwiec 98 roku, od 1 stycznia 99 już byliśmy w województwie wielkopolskim, no ale tutaj poproszono o głos w sprawie powiatów wcześniej nazywanych tak jako powiaty grodzkie, nie wiem czy to tak cały czas, no powiat miasto Konin.
0: Ten czasem niektórzy tak jeszcze mówią.
1: Tak, chodziło o to, że miasto Konin jest oddzielnym powiatem, nie należy do powiatu konińskiego, no i jak wiemy dzisiaj większość nie jest z tego zadowolona.
0: No ma to swoje minusy, plusy też ma swoje, ale no to głównie w kontekście remontu mostu, no to tak narzekamy, bo właśnie musimy ten remont robić.
1: Na drogi, na szkoły.
0: Tak, tak, więc no dzisiaj mamy efekty właśnie tamtych działań.
1: A co politycy uważali w 98 roku? Sądzili raczej, że w sumie to spoko i fajnie, że tak będzie. Ireneusz Niewiarowski, który wtedy był posłem.
0: Konin powinien być samodzielnym powiatem, ponieważ pozwoli to na lepsze wykonywanie zadań publicznych. Powiat będzie wykonywał zadania, których nie udźwignie samorząd miejski. Na przykład prowadził szpitale. Chyba tak nie, to szpital pod województwo podlega.
1: W sumie tak, tylko że tak naprawdę powiat to jest chyba tożsame z miastem teraz, bo tutaj z tej wypowiedzi wynika tak, jakby powiat miał mieć oddzielną, nie wiem, władzę, administrację, budżet oddzielny.
0: Tak, znaczy chyba chodzi właśnie o ten powiat ziemski, tak zwany, powiat koniński.
1: A obecnie. Może chyba, że tak.
0: Tak, okay. Że nie udźwignie samorząd miejski.
1: Tak, szpital oczywiście prowadzi województwo.
0: Będzie miał swój własny budżet i samodzielne źródła finansowania. Ze względu na rangę i wielkość Koninowi należy się to, aby był samodzielnym powiatem.
1: Poseł Antoni Tyczka. Warto wskazać na korzyści finansowe dla miasta, co pozwoli na prowadzenie inwestycji i stworzy szansę dalszego rozwoju gospodarczego i społecznego. Nietrafione. To nie tak się potoczyło.
0: Chyba, że wtedy tam jakieś właśnie były inne zasady finansowania.
1: A może to inaczej zapowiadano, inaczej zrobiono.
0: Dokładnie.
1: Chyba, że tak. No dobrze, i kolejne. Tutaj wiceprezydent ówczesny Konina, Krzysztof Wiatrowski, powiedział, że trudna jest rzeczowa ocena, dopóki nie ma pełnego ustawodawstwa w tym zakresie. No czyli właśnie, bezpiecznie
0: czyli przewidywał, że właśnie trzeba poczekać.
1: Tak. No dobrze. Koniński policjant w niemieckim areszcie. O. Dzisiaj patriotów zamykają niemieccy policjanci, a kiedyś to niemieccy policjanci zamykali
0: naszą służbę.
1: Konińskiego policjanta.
0: Proszę bardzo.
1: Tak, został zatrzymany.
0: Na przemycie papierosów.
1: Tak. No i w zasadzie tyle. Tutaj zatrzymany policjant nie jest jedynym mieszkańcem Konina przebywającym w niemieckich więzieniach. Tak, jeszcze taka informacja była, więc... Okej, okay, a tutaj nie obróciłem. Pierwsze targi wierzby i wikliny Salix w Wierzbinku odbyły się właśnie w 98 roku. Tu taka czytać? Ciekawostka. Nie będziemy czytali, bardziej skupimy się na zdjęciu, bo na zdjęciu jest artysta z naszego powiatu, Stanisław Sztamblewski, z Kraśnicy, z pracami i córkami. No i tutaj widzimy jako taką jeszcze dziewczynkę w zasadzie dzisiaj naczelną etnografkę w naszym regionie, Elę Sztamblewską. Kojarzysz.
0: Tak.
1: To tu w wieku lat 13 załapała się na fotografię. No a dzisiaj
0: czyli
1: oczywiście...
0: to rodzinne, można powiedzieć.
1: Tak. Ojciec rzeźbiarz, między innymi ludowy, więc zaszczepiona ta pasja na pewno. Dzisiaj Elę można spotkać w Konińskim Muzeum. No i co, jak czerwiec 98, to oczywiście pamiętny finał Pucharu Polski, w ramach którego ówczesne aluminium Konin mierzyło się z Amiką Wronki na bułgarskiej w Poznaniu. Ciekawa jest ta rubryczka, w której podawane są ceny biletów na puchar, bo cena była 20 zł, to był bilet normalny.
0: Oszałamiająca kwota.
1: A za 10 zł...
0: Sektor szalikowców.
1: Tak pisano oficjalnie, sektor szalikowców. Proszę ja ciebie. Wtem wolne kobiety i dzieci do lat 7. Ja byłem na tym meczu, miałem lat 12.
0: To już boliłeś.
1: Nie, wszedłem jako kobiety i dzieci do lat 7. Mój ojciec mówi, panie, przecież on ma 7 lat. Ten, co stał, mówi,
0: wyrośnięty.
1: Co pan gada? No niech pan uwierzy. I mnie tak przepchnął i byłem na meczu.
0: I dycha oszczędzona.
1: Tak,
0: i dycha,
1: dycha do przodu. No. A nie, to nasze sektor, my nie byliśmy na sektorze szalikowców,
0: no, to dwie dychy nawet.
1: Wtedy
0: to był pieniądz przecież.
1: Wtedy to był, wiesz, znaczący pieniądz. No i co? Po meczu pierwsza okładka przeglądu i Puchar Polski dla sędziego, taki tytuł. Aluminium przegrało z Amiką Wronki 3-5 po dogrywce, chociaż tutaj pozytywy, takie z perspektywy czasu. Ja byłem strasznie straumatyzowany po tym meczu, bo faktycznie było widać, że sędzia gwizda dla drużyny Amiki, to nie ulegało żadnej wątpliwości. I że przede wszystkim Aluminium jako drugoligowiec, Amika wtedy była chyba nawet w czołówce Ekstraklasy, Aluminium było zdecydowanie lepszym zespołem w tym meczu. Zdecydowanie lepiej grało i powinno wygrać wysoką różnicą bramek. Prowadziło już 2-0, potem było 2-2, potem prowadziło Aluminium 3-2, potem w końcówce dosłownie na minutę, dwie przed 90 minutą, przed końcowym gwizdkiem Amika wyrównała, po czym strzeliła jeszcze dwie bramki w dogrywce, ale trzeba dodać, że w międzyczasie Aluminium zostało osłabione, bo nieuczciwie, także czerwoną kartkę dostał Andrzej Jaskot. Jak ty wspominasz te wydarzenia?
0: To jest niezwykle ciekawe, właśnie chciałem tu powiedzieć, bo ja piłką nożną się interesowałem jako dziecko, ale raczej reprezentacją Polski, jakimiś klubami zagranicznymi, w ogóle tu lokalną absolutnie nie. Natomiast doskonale pamiętam, że jako dziecko w jakichś pierwszych klasach podstawówki, czyli to były początek lat 2000, kilka lat już po finale, i doskonale wiedziałem, że przegraliśmy finał Pucharu Polski jako Aluminium Konin i że zostaliśmy tam ograbieni przez sędziego właśnie. I to tak a propos tej traumy, której wspomniałeś, że jakby nawet osoby, które tak jak ja, kompletnie nie były na tym meczu, bo ja miałem wtedy 5 lat, nie chodziłem na mecz Aluminium jako dziecko czy Górnika Konin, nie interesowałem się piłką, nie miałem żadnego pojęcia, a wiedziałem o tym, że ten finał był przegrany i że był skręcony. To tak a propos tego, jak takie historie się roznoszą w społeczeństwie i że dotykają nawet ludzi, no właśnie, niezwiązanych bezpośrednio z
1: jakimś takim wydarzeniem. I też social mediów nie było. W każdym razie, no ta trauma gdzieś mi minęła, potem jak byłem nieco starszy, jak dowiedziałem się nawet od świadków tego, że oba kluby robiły podchody pod sędziego i oba kluby chciały ten mecz kupić.
0: Tak, no takie były czasy, tam chyba fryzjer w swojej autobiografii właśnie opisywał tę sytuację.
1: Tak, opisał tę sytuację,
0: ale... licytacja, nawet kto da więcej tak naprawdę.
1: Tak, ale no jak gdzieś tam słyszałem, świadkowie, których nazwisk podać nie mogę, potwierdzili to i wtedy znacznie ta moja trauma osłabła. No i myślę, że dobrze się stało. Okej, to jeszcze zajrzyjmy do opisu tego meczu autorstwa Michała Zawadzkiego. Na co tutaj warto zwrócić uwagę, o czym w sumie nie wiedziałem. To ten pierwszy akapit. No i tutaj opisane jest, co się działo przed meczem, przed stadionem. Wielka feta miała się dopiero rozpocząć, tyle że wszystko odbywało się nielegalnie.
0: W cieniu wątpliwości. Nie udało się organizatorom uzyskać zgody władz miasta na przeprowadzenie imprezy masowej i w atmosferze niepewności na stadion zjeżdżały osobowości świata sportu, kultury i polityki. Najbardziej oczekiwanych osób nie dane było jednak przywitać, bowiem prezydent Aleksander Kwaśniewski i selekcjoner Janusz Wójcik na finał nie dotarli. W komplecie natomiast odliczyły się szefostwa klubów i sponsorów, a także terenowe władze Konina, Wronek i Piły.
1: No, to ciekawe, że ten mecz był, ta impreza była nielegalna. No, skoro nie było zgody na imprezę masową, a na pewno było tam ponad 1000 osób, no to ciekawe, co się potem z tym stało, czy to jakoś zostały wyciągnięte konsekwencje, ale ja o tym powiem szczerze, zupełnie nie wiedziałem.
0: No, znając czasem zamieszanie tamtejszych ówczesnych czasów, no to może i mogło tak być, że właśnie gdzieś tam po czasie załatwiono papiery i wszystko było okej.
1: Bardzo możliwe. No dobrze, i to tutaj jeszcze mimo tego była impreza później po tym meczu na Błoniach koło stadionu przy Podwalu, tam no na tych terenach, takich tych boiskach, tych zielonych, i była ta impreza, ona się odbyła i ponoć było grubo i ponoć było do jak już się jasno robiło, to jeszcze impreza trwała, więc mimo to świętowano sukces. Ja pamiętam, że ojciec wtedy spytał mnie, czy chcę też pojechać na tą imprezę, ale byłem tak przygnębiony, że nie dałem rady. Dzięki wielkie za dziś. To była retroprasówka w Melo Radio. Bartek Skonieczny, portal LM.pl
0: i Mateusz Krzesiński, Melo Radio.
1: Słyszymy się ponownie za tydzień.
2: Retroprasówka w Melo Radio na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Konin.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi, podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy.
4: Dostaniesz coś za świadectwo?
5: No raczej, Rawa to The Media Expert.
4: Wow, też chcę.
5: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
4: Mega.
6: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
8: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: O reklamie. Melo Radio Konin na 99,6 FM.

0: bohaterów Meloradia Konin. Historia Konina w Meloradiu na 99,6.
1: No i witamy, rozpoczynamy historię Konina. To ostatnie wydanie przed przerwą wakacyjną, więc czas na to, aby powoli dojść do końca tematu, który rozpoczęliśmy przed chyba 10 tygodniami. Jeżeli dobrze liczę, to gospodarcze szanse Konina w XIX wieku, także na początku XX wieku. Mówiliśmy o sukiennictwie, potem o przemyśle XIX wiecznym i z początku XX wieku przemyśle w Koninie. I jeszcze jeden rodzaj działalności nam pozostał, to na koniec, tak?
2: Tak, no myślę, że tu czas zakończyć pewne uwagi dotyczące jednej z tych głównych gałęzi przemysłu konińskiego z końca XIX i początku XX wieku, czyli jak to określiliśmy, przemysłu metalurgicznego, a związanego przede wszystkim z produkcją maszyn i urządzeń dla rolnictwa, tak to określmy. Jak już wspomniałem, w gruncie rzeczy u schyłku okresu zaborów właściwie mamy w Koninie 4 tego typu zakłady. No, oczywiście najbardziej znana, największa fabryka Raymondów. Mówię Raymondów, no bo najpierw to był Edward Raymond, ojciec, a po śmierci w latach 90. fabrykę przejął jego syn Ludwik Raymond. Drugi zakład założony przez Oskara Klozego znajdował się na Przedmieściu, przy ulicy Dąbrowskiego. Mieszkańcom już bardziej współczesnym znane jest to miejsce, jako po wojnie znajdowała się szkoła zawodowa właśnie z warsztatami, które były właściwie częścią tej dawnej fabryczki. Po trzeciej właściwie nie ma śladu. To jest właściwie plac, mógłbym to dzisiaj tak powiedzieć, pomiędzy ulicami Słowackiego Zofii Urbanowskiej, obecnymi ulicami Słowackiego Zofii Urbanowskiej i Obrońców Westerplatte.
1: Tam, gdzie jest parking?
2: Tam, gdzie jest parking i bloki, tak, mieszkalne obecnie. To była właśnie fabryka założona, taka fabryka, manufaktura, także tam właściwie może byłoby bardziej precyzyjne określenie, ale zwano to fabryką, tak, braci Zander, którzy w 1917 roku sprzedali to ten zakład, tak, nabywcą okazał się, to osiadły w Koninie także biznesmen Hrabia Skarbek, ale to już temat też na odrębną decyzję. Ten zresztą później już w latach 20. przekazał ten zakład trochę w rodzinie, tak, i ten zakład jest najczęściej znany jako pod tą nazwą ostatniego właściciela, czyli fabryka Włodarczyka. I trzeci przy ulicy 3 Maja, najmniejszy taki zakład właściwie rzemieślniczy, tylko coś po graniczu, tak, Ropolewskiego. Te zakłady w jakiś tam sposób tak próbowały się troszeczkę, jakbym to mógł określić, sprofilować, tak? To znaczy Raymond, no to faktycznie maszyny rolnicze z taką dużą propozycją wyjścia z różnego rodzaju typami, tak? Największy zakład trochę innowacyjny. Gdzieś tam bracia Sander i później Skarbek, też maszyny rolnicze głównie, ale raczej mniejsze sieczkarnie, tak? Takie osprzęt, zresztą one znajdował, jak gdyby, trzeba powiedzieć, że pewien rodzaj maszyn, który oferował Raymond, a znany jest taki katalog, co oferował, to były kosztowne rzeczy i raczej były kierowane do majątków ziemskich, dużych lub ewentualnie dużych gospodarstw, tak? No bo było to kosztowny zakup. Natomiast oczywiście już w tym okresie pewne takie proste maszyny typu wialnie, właśnie sieczkarnie, tak, kieraty, bo to się wiązało z napędem jak gdyby tych urządzeń różnego rodzaju, znajdowały po prostu nabywców. One już przynajmniej średnie gospodarstwa było na nie stać i je nabywano. Kloze, a właściwie później już następca, bo też zmienił się właściciel, ale trochę w rodzinie, Hugo Zaremba, raczej tutaj poszedł trochę w produkcję pomp i pewnego sprzętu, między innymi dla gorzelni. Ropolewski kultywował wcześniej zresztą występującą tradycję produkcji różnego rodzaju takiego sprzętu, głównie dla dla gorzelni wyrobów miedzianych, tak? Wyroby i wcześniej na zasadzie zakładów rzemieślniczych, bo zawsze kilka takich w mieście, 2-3 były właśnie wyrobów miedzianych, no bo z miedzi wykonywano różne rzeczy, pomijając już fakt, że także naczynia kuchenne, no może nie takie drobne, no ale wykonywano tego typu rzeczy, przy czym to już są szczegóły, więc tak można by powiedzieć, że zapowiadawało się, że ten nastąpi jakiś rozwój, no ale świetnie to zresztą widać tą właśnie nadzieję i troszeczkę gasnącą z czasem nadzieję na dalszy jakiś ekspansywny rozwój, dlatego jak mówiłem, w zasadzie nawet największa fabryka Raymonda to była w gruncie rzeczy manufaktura i ona naturalną koleją rzeczy było przejście no właśnie do fazy już wielkofabrycznej, tak, jakiś naturalny rozwój. No i tu się okazało, że to stało się iluzją, stało się po prostu, nie było w warunkach konińskich możliwe, nie tylko miasta, ale jak gdyby całego regionu, co widać po tej fabryce. Tak dla przykładu, no, w 1885 roku fabryka ta zatrudniała według danych około 60 robotników, wartość produkcji szacowana na 60 tysięcy rubli. W 1889 było to już od 70 do 100 robotników, a wartość sprzedanych towarów miała wynosić około 100 tysięcy rubli. W 1900 roku w fabryce miało pracować 120 robotników, ale wartość produkcji była już nieco mniejsza. No być może to było jakieś wahnięcie spowodowane różnymi rzeczami. A w 1913 roku stan zatrudnienia w tejże fabryce określono na 90 robotników, czyli właściwie widzimy już pewien spadek. Dlaczego tak się działo? Otóż no właśnie te fabryki od początku konińskie produkowały jak gdyby na lokalny rynek. Wiemy, że Raymond myślał o pewnej ekspansji, ale wiemy to między innymi dlatego, bo tą sytuację analizował naczelnik powiatu, ostatnim się rzeczy naczelnik powiatu konińskiego, który wyjaśniał właśnie w sposób taki jednoznaczny pewne problemy tego konińskiego przemysłu, a wszystko sprowadzało się do tego, jak tam upatrywano do kosztów transportu. Otóż problemem Konina, który uniemożliwił w tej dobie rozwoju przemysłu jakiś rozwój na większą skalę, przejście faktycznie do powstania jakiegoś zakładu wielkoprzemysłowego, oczywiście też na miarę tamtej epoki, było to, że ta w drugiej połowie XIX wieku naturalnym motorem napędowym tak, rozwoju przemysłowego był transport. Właściwie upowszechnienie się tego najbardziej kojarzonego z XIX wiekiem rodzaju transportu, a przynajmniej lądowego, czyli po prostu kolei. To ona zapewniała warunki do rozwoju. Konin znalazł się na uboczu tego procesu jak gdyby budowy kolei. Nie dlatego, że to wynikało z jakichś przyczyn początkowo przynajmniej takich gospodarczych, no bo można by powiedzieć, że położenie tuż przy granicy, najbliżej na połączeniu z Niemiec, z Berlina do Warszawy, dalej na wschód, byłoby to oczywiste. No ale tu się położył cieniem trwające przez kilka dziesięcioleci takie podejście, głoszony pogląd, głównie przez kręgi wojskowe w carskiej Rosji, że na przypadku konfliktu z Niemcami, z Prusami, tak, a później już z cesarstwem niemieckim, a z tym ten konflikt, no, jak gdyby się szczególnie po 70 roku już coraz bardziej liczono, uznawano, że połączenia kolejowe wiodące do granicy mogą być w pewien sposób kłopotliwe, a wręcz niebezpieczne. Tak? Można bym to sparafrazować w ten sposób, że jakby Niemcy napadli, Prusacy napadli, no to niechaj sobie przejdą piechotą, a nie pojadą pociągiem. Tak? Ten pogląd zmienił się z czasem, także już przed końcem tego okresu tuż przed I wojną światową wrócono do tego pomysłu budowy normalno-torowej kolei, no bo w międzyczasie zrealizowano połączenia kolei wąskotorowej opartej głównie o budowę, tak, i później funkcjonowanie cukrowni, rafinerii cukru w Gosławicach, czyli tego przemysłu rolno-spożywczego, do którego dojdziemy, że tak powiem, chyba już po wakacjach. W każdym razie nie miało to już żadnego znaczenia dla konińskiego tego przemysłu, który po prostu trochę zaczynał, jak gdyby nie miał impulsu do rozwoju, więc nadal zamknął się w tym wewnętrznym rynku, takim lokalnym. No i to właściwie też z dwóch powodów, bo ten brak transportu, taniego transportu, tak, on rzutował z jednej strony na koszt produkcji, no bo trzeba było surówkę żelaza, tak, no bo to były odlewnie żeliwa, tak, potrzebny był węgiel, czyli rzeczy, które trzeba było przywieźć, tak. Jedynym właściwie sposobem w miarę jeszcze tanim, w miarę, powtarzam, no to było połączenie wodne, czyli warta wykorzystywana, która też, czyli to właściwie od strony Prus, co też narodziło oprócz kosztów różnego rodzaju problemy. Najbliższa stacja po stronie Królestwa znajdowała, normalno-torowa, znajdowała się w Kutnie, 70 kilometrów, to tutaj właśnie 75 tam wiorst, no, czyli już znaczna odległość, to właśnie naczelnik w jednym z raportów, a właściwie nawet chyba w dwóch kolejnych raportach, naczelnik dokonywał właśnie takiej analizy, ile kosztuje wywiezienie jakiegoś towaru z Konina do Kutna, tak? No i to oczywiście rzutuje na końcową, musi rzutować na końcową koszt, cenę tej oferowanych produktów, bo Raymond próbował, tak? To właśnie tak, że wiemy z tych raportów, że próbował coś eksportować, tak? I to gdzieś tam szukał sobie miejsca, no nawet w głębi prawdopodobnie Rosji, no ale ten czynnik ekonomiczny przeważył. Ciekawa jest historia właśnie to, czy jeszcze pierwotny właściciel Edward Raymond nie miał też tej świadomości, to znaczy być może już miał tą świadomość, że ta jego fabryka nie ma pewnych perspektyw, no bo jest taki epizod z 1894 roku, kiedy w okolicy, no, pojawił się w mieście właśnie wiadomość o tym, że będą budowane koszary, a jedną z opcji było zakup jakichś budynków, które będą adaptowane na koszary. No to Raymond, jeszcze za życia Edwarda Raymonda, chciano tą fabrykę sprzedać, i to sprzedać nie jako właściwie zakład, tylko to właśnie pomieszczenia, budynki, bo tam powstał i budynki, było kilkanaście budynków fabrycznych i mieszkalnych. No i właściwie tak to się w pewien sposób skończyło, że z chwilą wybuchu I wojny światowej ten koniński przemysł metalurgiczny popadł faktycznie w zastój, ledwo wegetował. Po odzyskaniu niepodległości zaś nie dano już było się mu odbudować nawet do tego poziomu sprzed 1914 roku. Fabryka Raymonda właściwie w naturalny sposób zakończyła swój byt pod koniec lat 30. Włodarczyk, nowy nabywca, tak, znaczy nowy właściciel, chyba rodził sobie w konsekwencji najlepiej, ale między innymi dlatego, że on po prostu zrozumiał troszeczkę chyba właśnie ten czas, bo zaczął prowadzić działalność także handlową, sprzedawał urządzenia i szwedzkiej firmy Alfa Laval i inne, czyli występował jako taki dealer różnego rodzaju urządzeń. No i w pewnym sensie tak można by powiedzieć, że ta kolejna szansa, jeżeli chodzi o przemysł metalurgiczny, który gdzieś tam zaistniał w dobie po powstaniu styczniowym, też nie przyniosła jakiegoś trwałych skutków.
1: Bardzo dziękuję. Do opowieści zatem powracamy. Nie wyczerpaliśmy tematu, ale dopiero po wakacjach we wrześniu. Dziękujemy za kolejny, jeżeli dobrze liczę, już 10. sezon z historią Konina na falach 99,6 w Koninie. Pan Piotr Rybczyński, koniński historyk, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego.
2: Dziękuję, do widzenia.
1: Miłych wakacji, do usłyszenia. Mateusz Krzesiński, żegnam się. Także.
0: Historia Konina w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam ponownie jak przed tygodniem i przed dwoma tygodniami w audycji Skarby Muzeum. Dzisiaj wizyta w Muzeum Okręgowym Konińskim w Gosławicach. Jesteśmy cały czas, dzisiaj po raz ostatni, na wystawie Ludzie, Praca, Wiara, dwustulecie parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie. Jest ze mną kurator tej wystawy Jakub Ordon, witam.
3: Dzień dobry wszystkim.
1: Który będzie nas dalej po wystawie, którą przygotował, oprowadzał. Powiedzieliśmy tydzień temu, dwa tygodnie temu o początkach protestantyzmu w ogóle na świecie, potem w jaki sposób ewangelicy pojawili się na ziemi konińskiej, po czym przeszliśmy do omawiania zasłużonych postaci, którzy byli omówiliśmy o osobach, które były ewangelikami i które zapisały się na kartach historii naszego miasta w sposób taki, że warto ich dzisiaj wspominać. Eryk Rosin, Adolf Hermann Laube, Stefania Łucja Esce, Witold Stark, Witold Freeman, a także Edward Raymond. To już za nami. Przechodzimy do kolejnej planszy, na której widnieje zdjęcie z wejściem do księgarni, drukarni, materiały piśmienne i dalej Ernest Paweł Michel.
3: No właśnie, to jest bardzo ciekawa postać. Człowiek, który pojawił się pod koniec XIX wieku w Koninie, nie wiemy dokładnie kiedy, ale to był tak naprawdę bardzo zasłużony w Koninie drukarz i księgarz. Swoją pracownię, swój zakład przy ulicy Wiosny Ludów i ulicy Śliskiej, dzisiejszej ulicy Śliskiej. To jest vis-a-vis dzisiejszego kamienicy Zemełki. I tu właśnie widzimy ten ciekawy szyld. Człowiek, który bardzo zasłużył się dla Konina, jako drukarz, jako księgarz, ale także i dla samej parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie, no bo też i był członkiem rady parafialnej, był także skarbnikiem honorowym, no i swoją drogą też był odpowiedzialny w pewien sposób za przebudowę kościoła ewangelickiego na początku XX wieku. Był też i filantropem, bo sporo pieniędzy włożył na bezrobotnych, na ubogich, ale także i mocno tutaj dotował nasz szpital powiatowy w Koninie. Bardzo ciekawa postać. Dwóch jego synów walczyło w czasach takich przełomowych dla nas, w 1918-20 roku, w walkach o niepodległość, a z kolei jego wnukowie no po prostu ginęli w powstaniu warszawskim, także też w tej postaci się odbija się wielopokoleniowa historia rodziny i ewangelików, którzy bardzo zasłużyli się zarówno dla Konina, ale także i dla całego naszego kraju.
1: Był taki czas, kiedy nawet Ernest Paweł Michel był proponowany jako patron konińskiej biblioteki. Ta kandydatura ostatecznie nie została zaakceptowana. Jak wiemy, jest nasza biblioteka imienia Zofii Urbanowskiej. Kolejna plansza, Henryk Wilhelm Hoffmann.
3: Też bardzo ciekawa postać, tak naprawdę odkryta dosłownie krótko przed wystawą. Człowiek niespecjalnie mocno związany z Koninem, on się tutaj po prostu tylko urodził w Koninie i przez pewien czas tutaj zamieszkiwał. On bardziej był związany z innym miastem, był związany tak naprawdę ze Solcem Kujawskim i tam mieszkał, a swoją drogą w pewien sposób zasłużył się, lub może to nie pasuje to słowo, po prostu jest jednym z tych wielu Katyńczyków, którzy zginęli zamordowani przez Sowietów. Także też taka malutki akcencik koniński, tylko pośrednio koniński.
1: I August Jans.
3: To jest bardzo ciekawa postać, chyba tutaj najstarsza postać ze wszystkich, które tutaj są na wystawie. Człowiek bardzo majętny w XIX wieku, bo tak naprawdę był właścicielem konińskiego browaru i on był odpowiedzialny za organizację, za powstanie Straży Pożarnej. Już wspominałem wcześniej, że dwa lata temu obchodziliśmy 150-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie. No i właśnie on też jest wymieniany jako jeden ze współorganizatorów, ale także i pierwszy naczelnik Straży Ogniowej Ochotniczej w Koninie. Mamy tą fotografię udostępnioną właśnie przez konińskich strażaków. Jak Państwo widzicie, nie widzicie tego Państwo, ale musicie mi uwierzyć na słowo. Bardzo stara fotografia. Też niedawno, w 2024 roku, odsłonięto na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Koninie przy ulicy Kolskiej taki symboliczny nagrobek Augusta Jansa, bo tak naprawdę nie wiemy dokładnie, w którym miejscu został pochowany na tym cmentarzu i po prostu symboliczny nagrobek został tam postawiony właśnie staraniem między innymi Stowarzyszenia Frydhof.
1: A dlaczego nie wiadomo, gdzie został pochowany?
3: No nie zachował się ten nagrobek po prostu i symbol...
1: W żadnych księgach nigdzie nic nie zostało zapisane.
3: Nie mamy takich informacji. Po prostu symbolicznie, żeby upamiecić tego człowieka, jego zasługi dla Konina i dla strażaków konińskich.
1: Tak, i na kolejnej planszy mamy wiele postaci, w tym tak patrząc po datach są również osoby, które mamy no jako powiedzmy tacy 30-40-latkowie, mogliśmy nawet poznać osobiście.
3: Tak, to już są tacy pomniejsi znani ewangelicy konińscy. No możemy, nie wiem, no, chociażby zaczniemy od paru osób. Karol Otto Kunde, właściciel Sławska. No może nie jest osoba to typowo taka konińska, z koniem związana, ale człowiek, który należał do rady parafialnej, parafii tutaj konińskiej. No i dlatego też pojawił się tutaj na wystawie. Otto Knispel to też człowiek, który był inicjatorem współpracy z parafią Brandenburgii, bo parafia tutaj konińska współpracuje także z innymi parafiami poza granicami naszego kraju. No i właśnie on był jednym z inicjatorów właśnie takiej współpracy. Bardzo ciekawą postacią jest Barbara Frida Malasz z domu Truszkę. Też o niej pewnie niektórzy już będą kojarzyli, bo tak naprawdę dosłownie na dniach została odsłonięta też tablica pamiątkowa na cmentarzu ewangelicko-osburskiej przy ulicy Kolskiej. Tak jak wspominałeś, większość osób pewnie Barbarę Malasz będzie kojarzyło z tym, że była kierowniczką biura wystaw artystycznych w Konińskim Domu Kultury. Także też no, pewnie rozpoznawalna osoba. Kilka fotografii takich starszych z przełomu XIX-XX wieku, między innymi Adolf Bartel, właściciel Konińskiego Browaru przy ulicy Kaliskiej, przy trakcie Kaliskim, no ale także i Theodor Torrens, człowiek, który był właścicielem firmy budowlanej, która budowała i brała udział przy pracach budowlanych przy dworcu kolejowym i Konińskiej wieży ciśnień. Także kilka ciekawych postaci. Mamy też bardzo ciekawą postać, ale tak pośrednio związaną. Chociażby tutaj mamy na wystawie na samym dole Emila Schneidera. To też jest dziadek pana Janka Schneidera, zmarłego kilka miesięcy temu. Artysty, malarza, rzeźbiarza, no człowieka wielu talentów. Także też pojawia się taka postać. Bardzo ciekawą postacią jest także tutaj na samym dole też mamy Karla Jenickę, człowieka, który rodził się w Kopojnie. To też jest gmina Zagórów. A człowiek, który po prostu w późniejszym czasie został burmistrzem Wrocławia. Także też z takiego całego małego Kopojna trafił aż do Wrocławia. Także kilka takich pomniejszych postaci też się tutaj pojawia.
1: Okej. I przechodzimy dalej. Tutaj już... Nieco inny pomysł na tę ekspozycję, bo taka można powiedzieć, oczywiście z odpowiednimi opisami, galeria zdjęć, nawet kolorowych. Od nich zaczynamy, tak?
3: Tak, zaczynamy, bo chciałbym powiedzieć parę słów o Stowarzyszeniu Frydhof. Też taka stosunkowo świeża inicjatywa tutaj u nas w Koninie, bo stowarzyszenie, które powstało w 2017 roku. Pewnie też koniniacy tutaj kojarzą, albo mieszkańcy powiatu na pewno kojarzą Frydhof po prostu z pielęgnowania, opieki nad nagrobkami, dawnymi nagrobkami ewangelickimi. Te cmentarze często po 1945 roku były w bardzo złym stanie, zaniedbane, zniszczone. Po prostu no, nie było nad nimi opieki. Stowarzyszenie się zawiązało przy parafii konińskiej i po prostu siłami wolontariuszy, ludzi dobrej woli, po prostu stowarzyszenie objeżdża te cmentarze, wycina drzewa, krzaki, porządkuje, sprząta te cmentarze. Często pomagają różnego rodzaju jednostki ochotniczej straży pożarnej, szkoły, koła gospodyń wiejskich. Także też bardzo ciekawa inicjatywa, która jakby zmienia ten obraz tych cmentarzy, które, no jak wspominałem, są bardzo zaniedbane.
1: I jest ich bardzo dużo w naszym regionie.
3: Tak, rozmawiałem właśnie z księdzem, z proboszczem parafii konińskiej i wspominał o tym, że około 200 cmentarzy mają pod opieką. No, parafia, która ma tak naprawdę około 150-200 wiernych, bo ksiądz Wąż mi o tym wspominał, ma pod opieką 200 cmentarzy, czyli można powiedzieć, że po jednym cmentarzu na jednego parafianina. No mało jest tych parafian i dlatego też trzeba się wspierać tutaj wolontariuszami.
1: A tutaj nawet na jednej fotografii widać, że ktoś taki zupełnie nowy, świeży dom pobudował przy samym cmentarzu, czyli no one są... w takich miejscach, w jakich moglibyśmy się nie spodziewać w ogóle.
3: Tak, no właśnie one są często w jakichś zagajnikach, jakichś szuwarach. Naprawdę na pierwszy rzut oka nikt by nie domyślił się, że właśnie tam jest cmentarz. Często też, no, wydaje mi się, że parafia nawet często musi walczyć o to, żeby tutaj ten teren w ten sposób nie został zawłaszczony, no bo ta pamięć ucieka. Jeśli nie zachowały się jakieś kamienne nagrobki, no to jakby kolejne pokolenia nawet nie są świadome tego, że tutaj tak naprawdę był cmentarz wcześniej.
1: Kolejne hasła, które widzimy nad kolejnymi planszami, Fundacja Per Musicam, no to też zupełnie taki nowa zupełnie inicjatywa, ale bardzo dynamicznie się rozwijająca.
3: Tak, właśnie ciężko określić, albo jakby zakres działania Per Musicam jest bardzo szeroki, bo ona jakby sama nazwa wskazuje na tutaj zainteresowania muzyczne i faktycznie Per Musicam organizuje sporo koncertów w parafii ewangelicko-augsburskiej w świątyni konińskiej, ale także organizuje różnego rodzaju inne inicjatywy, no chociażby, nie wiem, spacerki różnego rodzaju po Starówce, ale także i spotkania z znanymi postaciami, chociażby taką jedną z ostatnich postaci, już może nie ostatnio, ale w maju 2024 roku Fundacja zorganizowała spotkanie z córką Witolda Sztarka, o którym rozmawialiśmy wcześniej, panią profesor Grażyną Strokońską Nawratil, wybitnym pedagogiem, ale także i kompozytorką. No i właśnie też jakby przybliżona została postać tej pani. Została zaproszona do Konina i to też jakby Per Musicam też się takimi rzeczami zajmuje, ale muzyka to jest przede wszystkim ta działalność, którą zajmuje się fundacja.
1: No i przechodzimy dalej. Na fotografię patrzymy, to już zdecydowanie starsze, chociaż i nowsze, teraz spojrzałem na dole. Na mapie miasta pokazują te fotografie w sepi w większości, jak kościół, jak parafia wyglądała.
3: Wyszukaliśmy te pocztówki, bo to są w dużej mierze pocztówki. Częściowo z naszych zasobów muzealnych, ale bardzo dużo jest i pochodzi właśnie z zasobów archiwum państwowego tutaj naszego konińskiego. Na każdej z nich jest uchwycony chociażby w jakiejś części budynek związany z parafią konińską. No mamy też chociażby, nie wiem, dzisiejszą ulicę 3 Maja i w oddali wieżę kościoła Świętego Ducha. Także w przedmieście Kolskie i też właśnie widok kościoła. Mamy widok z samego kościoła, z wieży, ujęcie na Starówkę Konińską. Bardzo ciekawą pocztówką uważaną jest, która jest najstarszą konińską znaną pocztówką z przełomu XIX-XX wieku. Taka pocztówka składająca się z kilku ujęć. I właśnie na jednym z tych ujęć jest uchwycony kościół ewangelicki koniński, ale jeszcze sprzed budowy, sprzed przebudowy, czyli z samego końca XIX wieku. Jak Państwo widzicie, nie widzicie, zapraszamy na wystawę, to zobaczycie.
1: No, dużo niższy był, nie było tej wieży.
3: Tak, całkowicie inna wieża. On został podniesiony, bardzo mocno przerobiony i to jest tak naprawdę jedyny widok, że wiemy, jak wyglądał ten kościół przed przebudową. Mamy także zdjęcie pastorówki konińskiej, stoi do dzisiaj przy budynku kościoła Świętego Ducha, ale także mamy ciekawy budynek, dom parafialny przy ulicy Wodnej, budynek nieistniejący. Na fotografiach z lat 90. XX wieku mamy ten budynek. Pewnie niektórzy mieszkańcy pewnie jeszcze będą go kojarzyli. Dzisiaj już nie zachowany, stoją tam dzisiaj MTBS-y konińskie.
1: No i co, jeszcze nam trochę tych plansz zostało, ale kończy się nasza audycja dzisiaj, więc możecie Państwo to zobaczyć już na własne oczy. Wystarczy przyjechać do Konińskiego Muzeum do Gosławic. Jeszcze przypomnimy, do kiedy wystawa będzie otwarta.
3: Do sierpnia.
1: Także jest jeszcze czas. Ludzie, praca, wiara. Dwustulecie parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie. Po tej wystawie Konińskiego Muzeum oprowadzał nas jej kurator Jakub Ordon. Bardzo Ci dziękuję.
3: Bardzo mi miło i zapraszamy na wystawę.
1: A za nami kolejne wydanie audycji Skarby Muzeum. Mateusz Krzesiński. Także dziękuję, mówię, do usłyszenia.
0: Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Sportowy Konin w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Tygodnik sportowy Konin na naszej antenie właśnie zaczyna się. To ostatnie nasze wydanie naszej audycji przed wakacjami. No i

0: No, doskonała runda wiosenna. Poprosiłem, bo nigdzie nie znalazłem, więc poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby mi wygenerowała tabelę wyłącznie rundy wiosennej, czyli od 18 do 34 kolejki. No i tutaj Górnik Konin oczywiście wygrywa tę rywalizację. Ma 42 punkty, 5 punktów przewagi nad drugą Kotwicą Kurnik i jeszcze więcej, bo 6 punktów nad Polonią Chodzież. No, niestety wyglądało to tak, że runda jesienna była zdecydowanie gorsza. Tutaj 14 pozycja Górnika Konin, 17 punktów na koncie. No i ostatecznie Górnik plasuje się na miejscu 5. Co takiego wydarzyło się w tej przerwie zimowej, że zupełnie dwa oblicza Górnik Konin zaprezentował nam w sezonie minionym?
1: Najważniejsza rzecz, jaka zaszła, to przede wszystkim zmiany w drużynie, powiedziałbym taka sensowna, optymalna restrukturyzacja personalna naszej kadry. To zaszło i to przyniosło bardzo dobry rezultat w tej rundzie wiosennej i tym na pewno się tutaj obroniliśmy. Ten wynik był bardzo dobry, taki optymistyczny na kolejny sezon. Natomiast decyzje personalne to chyba najważniejsza rzecz tutaj, która wpłynęła na ten ostateczny wynik w tej rundzie wiosennej.
0: Czyli nowi piłkarze, piłkarze z zewnątrz, czy także sporo młodzieży, bo to było widać chociażby na Facebooku?
1: Wszystko. To od samego początku postawiliśmy na zawodników na pewno młodych, na wychowanków akademii, na zawodników z potencjałem i to najlepszy wynik tej decyzji widać w klasyfikacji Pro Junior System, bo jesteśmy najmłodszą drużyną na poziomie czwartej ligi w Wielkopolsce. Zwyciężyliśmy w tej klasyfikacji Pro Junior System, dla nas niezwykle prestiżowej, bo jest to takie, powiedziałbym, taka idea stawiania na młodzież w Górniku jest niezwykle ważna i to chcemy kontynuować i to było na pewno ważne i kontynuowaliśmy to do samego końca. Ja tylko powiem, że były takie mecze, gdzie my wystawialiśmy w ciągu meczu, tak w przeciągu 90 minut 11 młodzieżowców, 13, 14, 7, 9, tak no, to są liczby niespotykane na poziomie czwartoligowym. Nasi przeciwnicy często powiedziałbym, że wyglądało to tak, że w kadrze meczowej, czy takiej 20-osobowej, mieli mniej młodzieżowców niż my w pierwszym składzie. Tak? I tak wyglądało to generalnie przez cały sezon. Jest kilka rzeczy, którymi można się tutaj pochwalić, bo zadebiutowali chłopcy z rocznika 2.9, 2.10, Aleksander Szulc z rocznika 2.11, to chyba jeden z najmłodszych zawodników w Polsce na tym poziomie. I myślę, że taka idea stawiania na zawodników młodych, ale takich, którzy oczywiście zapracują, zasłużą, sprawdziła nam się w tym sezonie i te rezultaty dała przede wszystkim w tej rundzie drugiej, bo ci zawodnicy się sprawdzili, a część zawodników, która akurat sprawdziła się w tej pierwszej rundzie, również podpisała kontrakty, co było takim, powiedziałbym, wynagrodzeniem tego, że po prostu oni zrealizowali to, co od nich oczekiwaliśmy. Więc ta idea stawiania na młodzież w Górniku musi być rzeczywiście taka istotna, wybrzmiewać. My musimy wychodzić naprawdę, pokazywać to, że tak chcemy rozwijać Górnika, żeby solidną podstawą tego Górnika byli zawodnicy młodzieżowi, wychowankowie klubu. Czyli to jakby rzecz, która jest dla nas naprawdę niezwykle fundamentalna i teraz tak restrukturalizujemy całą strukturę klubu, żeby ta ścieżka do drużyny seniorów jak najszybciej dla zawodników młodzieżowych powstała. No i oczywiście ta druga rzecz chyba w dużej mierze, czyli zmiany personalne. Pożegnaliśmy część zawodników, która po prostu nam się nie sprawdziła, która nie potrafiła się dostosować do standardów, do wartości, które wprowadziłem w klubie, w drużynie, do pewnego poziomu profesjonalizmu, który dla niektórych był po prostu nie do osiągnięcia i wybraliśmy zawodników, którzy są w stanie dopasować się do tego, oczekują właśnie tego, co tutaj przedstawiłem i to też wpłynęło ostatecznie na to, że drużyna spisała się w tej drugiej rundzie bardzo dobrze.
0: I nie było tutaj zmiłuj, nawet zawodnicy, którzy mieli, nazwijmy to w cudzysłowie, status gwiazdy, jeżeli do zasad się nie dostosowali, to w Górniku już nie grają.
1: Tak jest, dokładnie. No, były takie znane nazwiska na naszym, powiedziałbym, lokalnym rynku, tak, o tym statucie, i jeżeli komuś tutaj nie spasowały tutaj nasze standardy, to te osoby odchodziły. Było takich kilka głośnych odejść rzeczywiście z drużyny. Także najważniejszy jest klub tutaj, tak? Nie będziemy, jak w cudzysłowie możemy to powiedzieć, niewolnikami ani zawodnika, ani piłkarza tutaj, ani rodzica, ani innego klubu z okolicy. To jest jedna z rzeczy, która niezwykle dla

0: nie jest istotna w kontekście prowadzenia, powiedziałbym, klubu jako dyrektor sportowy i tego się tutaj jak najbardziej, kiedy tylko będzie to możliwe, będę trzymał.
1: Czyli dzieje się to, o czym od wielu lat mówiono, ale tego tak naprawdę do końca nie robiono, czyli klub sam wychowuje sobie zawodników.
0: Tak, to
1: którzy będą grali potem w drużynie seniorów.
0: Tak jest, tak jest. Górnik Konin to musi być najlepsza akademia w tej części Wielkopolski, Wielkopolski Wschodniej. Ma ku temu potencjał, bo mamy prawie 20 drużyn, 20 trenerów. Mamy około czy ponad 400 dzieci, które są w tej strukturze niezwykle ważne, powiedziałbym, i robimy wszystko, żeby stworzyć takie optymalne środowisko do rozwoju. A takim celem głównym w tym momencie to jest ta drużyna czwartoligowa. I to się dzieje przez ten rok. Poczyniliśmy wiele ku temu rzeczywiście, żebym ja nie musiał generalnie nikogo do tego przekonywać. Wystarczy śledzić naszą stronę, powiedziałbym tak kolokwialnie, i można tam się samemu przekonać, ilu jest tych młodzieżowców, jak oni są ważni i co my dla nich robimy, w jakim sensie, żeby tą indywidualną ścieżkę zbudować, bo oprócz tej drużyny seniorów, która jest przesiąknięta młodzieżą, tak, i do której ja dopuszczam kolejnych młodych zawodników, jeszcze nasza druga drużyna awansowała z A klasy do klasy okręgowej, co jest też niezwykle ważne w kontekście znowu lepszego, bardziej optymalnego środowiska dla zawodników młodzieżowych, którzy nie są przy pierwszej drużynie. No i nasza drużyna juniorów najstarszych awansowała również do pierwszej ligi wojewódzkiej, więc ten nasz, powiedziałbym, szczyt takiej piramidy jest oparty w tym momencie na dwóch drużynach seniorskich i na drużynie juniorów. Dwie z tych trzech drużyn awansowały w ostatnim roku, więc dla nas jest on na pewno realizacja celów, które są ważne w kontekście zbudowania takiej tej optymalnej struktury do wprowadzania zawodników młodzieżą. I to się dzieje teraz i teraz idziemy po kolejne kroki, żeby jeszcze bardziej to środowisko, powiedziałbym, polepszyć ku temu, żeby no, te możliwości dla tych zawodników były. I powiedziałbym jeszcze, bo o tym się tak nie mówi, że na pewno też sukcesem w kontekście dalszego budowania drużyny, oprócz tego, że zbudowaliśmy jakieś to zaplecze takie młodzieżowe z oczywistą szansą dla rozwoju, to jest to, że ta pierwsza drużyna generalnie najprawdopodobniej z pierwszej jedenastki odejdzie jeden zawodnik, reszta zawodników ma podpisane umowy, młodzieżowcy mają podpisane kontrakty, stypendialne
1: generalnie. Bo tacy młodzi zawodnicy, to jest większe prawdopodobieństwo, że będą grali dłużej, że po jednym, dwóch sezonach nie odejdą.
0: Też, natomiast kontrakt ma w sobie kilka wartości, tak? Po pierwsze, kontrakty osoby, ci młodzieżowcy, bo podpisali kontrakty zawodnicy, teraz ostatnio Wojtek Wojtaszak, rocznik 2.9, tak? Wcześniej Hubert Dzwoniarkiewicz, rocznik 2.9, Natalia Czajankowski, rocznik 2.8. To są takie kontrakty, które zapewniają tym chłopcom taką, powiedziałbym, stypendialną nagrodę za to, że w pierwszej rundzie weszli do drużyny, sprawdzili się, są teraz filarami tej drużyny, więc jest to jakaś nagroda, jest to jakieś przywiązanie do klubu, jest to zapewnienie im też większych możliwości, powiedziałbym, opieki, bo zawodnik na kontrakcie też podlega pewnym innym prawom niż zawodnik, tego kontraktu nie ma, więc takie możliwości u nas mamy. Podkreślam, bo są instytucje różne, prywatne na przykład, które podpisują też kontrakty z młodzieżowcami za to 500 zł, czy taką minimalną kwotę i robią burzę na Facebookach. My podpisujemy, nie mamy takich kontraktów, czyli takich najniższych, żeby za wszelką cenę tylko powiązać zawodnika z klubem, tak, za to 500 zł. Nie ma takich kontraktów, są kontrakty progresywne, są kontrakty minimum na 2 lata, są kontrakty, które wynagradzają za występy, więc to wszystko ma być tak zrobione, żeby zawodnik, jeżeli się będzie prezentował, lepiej był lepiej wynagradzany. Natomiast są to cały czas, mówimy o kontraktach, które są formą stypendium dla zawodników młodzieżowych, a to nie są pieniążki, tak jak ktoś będzie myślał, że pozwalają na spokojne życie komukolwiek u nas w klubie. Także tak wygląda ta struktura i to są te rzeczy, które wpłynęły w tym momencie na to, że ta drużyna generalnie prawie w całości pozostanie na nowy sezon, co jest niezwykle ważne, bo wiemy, jak się dzieje nieraz po sezonach, wszystko się zmienia diametralnie, u nas takich zmian nie będzie, no i pracujemy teraz gorąco nad tym, żeby jeszcze wzmocnić drużynę. Podstawową jedenastkę, jak i też no, zawodników takich z szerokiej kadry, którzy mogliby wzmocnić naszą drużynę.
1: Okej, ale tutaj już rozglądamy się na zewnątrz też?
0: Tak, ale to cały czas dotyczy takiego, powiedziałbym, najbliższego naszego regionu. Jakby podstawą do wzmocnienia drużyny seniorów jest teraz drużyna juniorów z Górnika Koń. Cały rocznik 2-9 jest plan taki, żeby oni zasili drużynę seniorów, dostali szansę treningów przez najbliższy rok. I to jest dla nich środowisko bardziej wymagające, bo tak trenowali, powiedziałbym, między sobą, teraz dojdą do seniorów i zobaczymy, tak? Dostaną szansę, czy kto z nich wykorzysta szansę, kto rozwinie się, kto zaprezentuje możliwości. Ja liczę, dla mnie w tym momencie rocznik 2-9 Górnika Koń to jest najlepszy rocznik w klubie, najwyższych umiejętnościach, najwyższej średniej takich tych umiejętności, więc wszyscy ci chłopcy, oni już dostają szansę przez ostatnie pół roku. Systematycznie przychodzą na treningi, robię z nimi dodatkowe zajęcia. Część z nich już jest w kadrze pierwszego zespołu, więc ten rocznik, ja liczę, że już z automatu, czyli nasi wychowankowie wzmocnią w przyszłym sezonie pierwszą drużynę Górnika Koni. I to jest dla mnie kluczowe. Poza tym oczywiście w tamtym tygodniu test mecz dla chętnych zawodników z okręgu, dodatkowe treningi, gdzie sprawdzałem też. No i też oczywiście szukamy zawodników, którzy zostali wyselekcjonowani przez naszego skauta. Zapraszamy ich od naszego najpierwszego treningu, czyli 6 lipca, do reprezentowania się u nas w klubie. No i potem oczywiście sprawdzamy się i zobaczymy, czy uda nam się dojść do jakiegoś porozumienia i czy my będziemy chcieli do tego porozumienia dojść.
1: Kilkakrotnie wspomniałeś o roczniku 2009 i rozumiem, że młodsze też już monitorujesz.
0: Tak, no jakby powiedziałbym, że najlepszym argumentem ku temu jest to, że kilku zawodników z rocznika 2-9 debiutowało, tak, zwłaszcza przez cały sezon. No, ja powiem, że w pierwszym meczu drugiej rundy, który graliśmy w Pucharze Polski z Notecią Czarnków, czyli z drużyną trzecioligową, zadebiutował w tym meczu Damian Kostanski. Damian Kostanski zadebiutował na poziomie czwartej ligi, zadebiutował w meczu z trzecioligową drużyną i zaliczył asystę w tym meczu. I Górnik wtedy, powiedziałbym tak, spektakularnie wygrał 2-0, bo nikt chyba na to nie stawiał, że z trzecioligową drużyną w pierwszym meczu w ogóle nowej rundy wygramy, więc takich sytuacji jak Damian było przez cały sezon wiele, przez cały sezon podkreślam, tak, nie w ostatnich kolejkach, gdzie budujemy debiutę, tylko to była systematyczna praca w trakcie rundy, powiedziałbym, między innymi Wiktor Stryganek debiutuje, czy rocznik 2010, ostatnio, tak jak mówiłem, już wspomniałem wcześniej, Aleksander Szulc, rocznik 2011, chłopiec, który zadebiutował tydzień po swoich urodzinach, bo wcześniej nie mógł, musiał skończyć 15 lat, żeby zadebiutować, my czekaliśmy, zadebiutował. No i powiedziałbym, znowu było blisko, bo miał dwie szanse, żeby strzelić bramkę. Byłoby chyba takie upragnione dla nas historia z debiutem i młodym zawodnikiem, który wchodzi, strzela bramkę, ale podkreślam, z naszych informacji przykład Olka Szulca prawdopodobnie jest taki, że jest to drugi najmłodszy zawodnik w Polsce na poziomie seniorskim, który zadebiutował w tym wieku. Był inny, który znalazłem, to jest chłopiec, który nie miał skończone 15 lat, ale był już w reprezentacji Polski, więc to mu pozwalało debiutować na poziomie seniorskim, czwartoligowym. Dla nas jest to niezwykle ważne, że mówię, dajemy szansę takim chłopcom w przeciągu całej rundy, a nie tylko w jakimś momencie, bo ci chłopcy cały czas trenują z nami systematycznie, grają w sparingach, są w kadrze meczowej, debiutują, więc to jest taka ścieżka, która pokazuje, że ci młodzi zawodnicy są dla nas na pewno ważni.
1: Trener Górnika Konin, dyrektor sportowy także naszego konińskiego klubu Marcin Woźniak był gościem sportowego Konina w Melo Radio. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Mateuszu, dziękuję wszystkim, pozdrawiam.
1: I do usłyszenia, Mateusz Krzesiński, także bardzo dziękuję.
2: Sportowy Konin w Melo Radio na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Żywoty nieświętych w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj przed nami ostatnie w tym sezonie 2025-26 wydanie audycji Żywoty nieświętych w Meloradiu. Jest tutaj ze mną dyrektor Konińskiej Biblioteki Damian Kruczkowski. Cześć.
3: Cześć, witam Państwa.
1: Dzisiaj, no niestety, znów smutna okoliczność przez ten rok, podczas którego trwa nasza audycja Żywoty Nieświętych. Opowiadałeś o osobach, które już odeszły, także o takich, które są wciąż z nami, no ale tak się akurat złożyło, że w tym 2026 roku będzie to właśnie dziś trzecia w tym roku osoba, która co dopiero odeszła i pewnie doskonale się Państwo domyślacie, o kim dzisiaj będziemy mówili. To były prezydent Konina Józef Nowicki, który zmarł w wieku 82 lat. Pierwsze skojarzenie z prezydenturą? Józefa Nowickiego?
3: Może nawet nie tyle z prezydenturą, co czytając już od wczoraj też wiele pożegnań, opinii też i ocen Józefa Nowickiego jako człowieka. Myślę, że to przede wszystkim człowiek dużego formatu i na pewno na trwałe zapisany już w historii naszego miasta.
1: Moja koleżanka, reporterka warszawska teraz Melo Radio, ale pracująca dotychczas w Słupcy, napisała mi, że to taki był z jej punktu widzenia trochę z boku legendarny prezydent Konina.
3: Tak, myślę, że tak. Przede wszystkim sam fakt, że nie tyle zasłużony dla samego miasta, co dla kraju też można powiedzieć, dla regionu, później dopiero dla miasta, bo przecież poseł trzech kadencji, w końcu prezydent i tak naprawdę miał apetyt na więcej, bo w 2018 roku wystartował po raz kolejny w wyborach prezydenckich, jeszcze wtedy możliwe było.
1: Rywalizując między innymi z tobą.
3: Tak, rywalizując między innymi ze mną, więc myślę i chociażby z tego doświadczenia mogę powiedzieć, że no to była persona. Bo faktycznie chyba nie widziałem Józefa Nowickiego nigdy zdenerwowanego. Nie widziałem go stremowanego, co nie znaczy, że stremowany nie był. On po prostu umiał tego nie okazywać. Chociaż sądzę też, że mając takie doświadczenie i w wielu bojach i w polityce, umiał też pewnie emocje powstrzymywać. Zresztą tak go ludzie postrzegają jako spokojnego, wyważonego, umiejącego dyskutować na argumenty, rozmawiać z każdym, kto do niego przyszedł, obojętnie czy był to ktoś, kto chwalił, czy ktoś, kto ganił, albo ktoś, kto próbował ciasać kołki na głowie, to Józef Nowicki potrafił z każdym człowiekiem porozmawiać, dla każdego też znajdował czas, takie głosy słychać.
1: On taki trochę był, że nawet jak ktoś do niego przyszedł coś załatwić i nie udało się załatwić, to i tak ten petent wychodził zadowolony.
3: Tak, dokładnie tak, ale to też ludzie podkreślają właśnie, że nawet jeżeli nie udało się zrealizować czegoś prezydentowi pozytywnie w myśl życzeń i oczekiwań mieszkańca, mieszkanki, mieszkańców, grupy mieszkańców, to i tak miało się takie poczucie bycia wysłuchanym i zrozumianym też bardzo często, bo jakby prezydent Nowicki nie ukrywał, że tak, on rozumie, a natomiast no zobaczymy, co da się zrobić, a pytanie, czy to się udawało zrobić, bywało na pewno różnie. Sam pewnie też, no dzisiaj nie mogę sobie przypomnieć takiej sytuacji, ale sam pewnie też doświadczałem takich rzeczy. Natomiast miało się poczucie przynajmniej, że porozmawiało się z prezydentem, zostało się wysłuchanym, zrozumianym, a reszta rzeczywiście no, w wielu przypadkach nie zależała wyłącznie od niego, bo umówmy się, prezydent też nie jest alfą i omegą, nie musi wszystkiego wiedzieć. Ma od tego instytucje, wydziały, ludzi, którzy ewentualnie później te ludzkie życzenia czy potrzeby weryfikują i mówią, że tak, panie prezydencie, to możemy zrobić, to nie, panie prezydencie, tego nie możemy zrobić, ponieważ przepisy na przykład na to nie zezwalają. Niewątpliwie jednak możemy mówić o Józefie Nowickim jako o legendzie. No teraz właściwie już tym bardziej, ale była to postać, która na trwałe zapisała się w panteonie postaci historycznych, bo tak jak mówię, przez te trzy jego kadencje poselskie i dwie prezydenckie, to właściwie trochę się wpisuje w takie wyobrażenie albo pierwszą myśl, że o Boże, był tym prezydentem od zawsze. I chociaż równie długo prezydentem był, o ile nie dłużej, bo już teraz nie pamiętam.
1: Cztery kadencje.
3: Pałasz.
1: Cztery.
3: Tak. To pamięta się oczywiście prezydenta Pałasza. No, młodsi wiekiem już pewnie nie pamiętają prezydentury wcześniejszych prezydentów zaraz po 89. Ale no Józef Nowicki to jest ktoś, kto, no, ja bym może nie, chyba nie przestrzelę, bo to na skalę taką regionalną naszą, umówmy się, małej lokalnej ojczyzny, no to ktoś taki jak Elżbieta II na przykład, no był zawsze. Dla młodych ludzi, którzy weszli w tej chwili w jakiś tam, czy ten 4 lata temu w wiek taki do już dorosłego życia i też świata polityki, no to Józef Nowicki wcześniej to był, no prezydent Konina to był Józef Nowicki, Józef Nowicki, Józef Nowicki. I myślę też, że dla wielu przez z kolei znowu jego pisarstwo, to on sobie ten żywot, można powiedzieć, społeczny przedłużył, bo w pewnym momencie, kiedy miał już czas na emeryturę, postanowił wydać swoją powieść. Dwa tomy udało się wydać i trzeci niemalże został ukończony. Mam nadzieję, że uda się go dokończyć i też wydać.
1: Już są rozmowy w tym temacie.
3: Tak, rozmowy w tym temacie trwają. Trwały już jakiś czas temu też. Myśmy jeszcze chcieli, żeby to właśnie prezydent Nowicki dokończył. Natomiast stan zdrowia mu na to nie pozwolił. Ale ludzie o to pytają, bo znowu tutaj kolejne, można by było powiedzieć, zaskoczenie. Dlatego, że wiele osób z życia publicznego łapie za pióro i postanawia pisać, bo czują taką potrzebę. Ale umówmy się, nie zawsze to jest coś, co chwyta, co ujmuje i no pewnie w zależności od gatunku. Natomiast Józef Nowicki pisał trochę autobiograficznie, ale ogólnie osadził to w kanwie takiej licencja poetyka.
1: Natomiast, i to dzieje się w naszym regionie, w naszym mieście.
3: Też, no zaczyna się, to znaczy zaczyna.
1: Przynajmniej ta pierwsza część.
3: Tak, tak, to jest też tak, że no właśnie, sam fakt, gdzie urodził się Józef Nowicki, że to nie był Konin, to były wtedy jeszcze Niemcy, Trzecia Rzesza. Dzisiaj to jest województwo lubuskie, wtedy to były tereny jeszcze, tak jak powiedziałem, należące do Trzeciej Rzeszy, później nazwane ziemiami odzyskanymi, tam jego rodzice znajdowali się w obozie, więc potem cała tułaczka i powrót tutaj do Konina. To są historie, które wielu też czytelników, którzy wracali do nas z oceną tej powieści, zna z opowieści rodziców właśnie, z opowieści dziadków, bo to były takie dość bliskie pewnemu pokoleniu doświadczenia.
1: Bo tam chyba na początku wilków się pojawia. Tak? Ja tak mówię, bo ja czytałem tylko początek książki.
3: No to ja nie będę zdradzał żadnych szczegółów, bo zachęcałbym jednak do tego, abyśmy sięgnęli do tej powieści. Dość powiedzieć, że jest ciekawa i faktycznie ci, którzy czytali, wracają, tak jak powiedziałem, z pozytywnymi opiniami. Nie spotkałem się z negatywną opinią, nie spotkałem się też z opinią, że to jest nudne, że tego się nie da czytać, nie mogłam przebrnąć. Faktycznie nie. Oczywiście to nie jest też wyznacznikiem, bo takie osoby mogły nie przyjść do mnie jako do wydawcy i powiedzieć, że szmira, chociaż mam nadzieję, że jeżeli tak ktoś by myślał, to miałby odwagę przyjść i powiedzieć. Natomiast wiele osób dopytywało i dopytuje o ten trzeci tom. Myślę, że w wielu głowach dzisiaj powstało pytanie właśnie, co dalej? Czy ten trzeci tom zostanie wydany? Czy się ukaże? Tak jak powiedziałem, trwają rozmowy, mam nadzieję, że tak, ponieważ uważam, że jest to wartościowa pozycja. Chociażby jeżeli spojrzymy na to przez pryzmat takich autobiograficznych wątków, ale też, tak jak mówiłem, doświadczeń wielu tysięcy Polaków, bo podobne biografie miało wielu z pokolenia Józefa Nowickiego i podobne doświadczenia, w związku z czym to też jest materiał trochę historyzujący, trochę historyczny, więc na podstawie tej powieści też można wyciągać wnioski, można zdobywać wiedzę, można się inspirować i szukać informacji, jak to wtedy było. Powiem tak, z perspektywy właśnie bibliotekarza, ale też wydawcy, no bardzo żałuję, że prezydent Nowicki tak późno wziął się za to pisarstwo, a przynajmniej tak późno zaczął wydawać, bo rozumiem, że wcześniej nie mógł nie mieć czasu i na pewno go nie miał, ale trochę żal, że człowiek, który w ten sposób umiał pisać i tak ciekawie umiał opowiadać, że już nie zdążył napisać tego więcej. Dlatego tym bardziej mam nadzieję, że ten trzeci tom się ukaże.
1: Pisał dobrze, bo mówił też dobrze, nienaganną płaszczyzną i zawsze w pełnym skupieniu. Powoli, gdzie trzeba było, to stawiał długie przerwy. To też było lepsze niż to, co no niestety ja też to mam, że czasem robię Józef Nowicki nie robił tylko była cisza i wtedy myślał nad tym, co dalej powiedzieć. To wszystko było takie dostojne. To taki polityk, człowiek troszeczkę z poprzedniej epoki. Dzisiaj chyba tego nam brakuje.
3: Tak, to jak zacząłeś o tym mówić, to pomyślałem sobie od razu o takim sformułowaniu jak stara dobra szkoła, że faktycznie to tak wyglądało. Spokojnie, powoli. Tak jak mówiłem wcześniej, nie widziałem prezydenta Nowickiego zdenerwowanego, stremowanego. Jeżeli tak było, to umiał to ukryć i nawet jeżeli mówił o tematach, które w jakiś sposób go dotykały albo były skierowane jako atak i on odpowiadał na te ataki, to zawsze robił to w sposób spokojny, wyważony.
1: Bez personalnych jakichś wycieczek?
3: Bez personalnych wycieczek i bez jakiegoś takiego wielkiego zaskoczenia czy okazywania, że to go zdziwiło.
1: No albo dość, wkurzyło po prostu.
3: Albo wkurzyło. Dość wspomnieć tę scenę, kiedy otrzymał cegłę w trakcie kampanii wyborczej. Po prostu ją przyjął i to było tyle. Skomentował oczywiście w sobie charakterystyczny sposób.
1: Tak, natomiast tam był taki kontrast kipiący emocjami. Michał Kotlarski wręczający tę cegłę i tak zupełnie na pełnym chillu odbierający ją Józef Nowicki.
3: Tak, dokładnie tak. I to też właśnie jest takie charakterystyczne, że obojętnie kiedy i kto przyszedł, powtarzam, ale myślę, że państwo też to wiedzą, bo ci, którzy spotkali się z prezydentem Nowickim, na pewno to też widzieli, że obojętnie w jakim stanie emocjonalnym przychodził rozmówca, prezydent Nowicki to była zawsze klasa sama w sobie i rozmowa rzeczowa, wysłuchanie, szacunek, komentarz do tego, no i później właśnie jakby też krótka rzeczowa informacja, że zobaczymy, co da się z tym zrobić. Nigdy nie było tak, że tak, zrobimy, załatwimy, będzie, albo nie, tego nie da się zrobić. To był, tak jak mówiłem na początku, człowiek dużego formatu, na pewno legenda i na pewno ktoś, kto zapisał się w historii naszego miasta, bo jeżeli w Koninie mówi się albo słyszy się nazwisko Nowicki, no siłą rzeczy moglibyśmy tych Nowickich tutaj mnożyć, bo trochę w Koninie jest i wiele rzeczy robią i gdzieś nazwisko się kojarzy, natomiast myślę, że pierwsze skojarzenie, kiedy słyszy się nazwisko Nowicki, to właśnie Józef Nowicki, prezydent Konina, były prezydent Konina, ale też jako bibliotekarz muszę to powiedzieć, też pisarz Józef Nowicki, bo to była jego nowa rola, która, tak jak powiedziałem, trochę późno zaistniała, ale zaowocowała czymś dobrym.
1: Pogrzeb Józefa Nowickiego w najbliższą sobotę, czyli 27 czerwca o 12:00 msza w kościele Świętej Marii Magdaleny, czyli kościół Franciszkanów, a potem będą uroczystości pogrzebowe dalsze na cmentarzu przy ulicy Kolskiej. Józefa Nowickiego wspominaliśmy dzisiaj, zmarłego przed kilkoma dniami, byłego m.in. prezydenta Konina w audycji Żywoty Nieświętych. Bardzo dziękuję. Damian Kruczkowski, dyrektor Konińskiej Biblioteki.
3: Dziękuję bardzo.
1: Mateusz Krzesiński, do usłyszenia.
2: Żywoty Nieświętych w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg. Aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra. Aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Hipertania niedziela w Auchan.
6: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan. You ready?
7: Tylko w Disney Plus.
8: Every second counts, baby.
7: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
9: Restaurant is flooded.
7: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
7: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
7: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Typasz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
13: Ale handlowa, Marian, handlowa.
12: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
13: No.
14: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert. Po reklamie.
15: Siemanko, niedziela wjeżdża właśnie wszędzie tam, gdzie jesteście, nad wodę, do ogródków, a może jeszcze do łóżek pod kołderkę, chociaż dzisiaj to chyba nikt pod kołdrą nie spał, co? Gorąco! A u nas muzyka, która będzie jak taka orężatka, rozumiecie, z kostkami lodu i cytrynką. Breaking Dishes, Ellie Oaks na początek. Opoka, siema, to weekendowe melo.

Nie ma za co, nie ma za co. Sorry, Papi, Topik, Becky G w Melo Radio. Fajnie, że jesteście. 28 czerwca w kalendarzu. To jest drugi dzień wakacji 2026. Drugi dzień naprawdę potwornych upałów. Dzisiaj nawet 39 stopni mogą pokazywać termometry, więc sprawdzamy, czy te prognozy się rzeczywiście sprawdzają. Czekam na wasze foty, na wasze głosówki. Pokażcie, jak u was jest już teraz o tej godzinie, bo 10:15 na zegarkach, ale gdzieniegdzie już ponad 30 stopni na bank. Na bank po prostu. Więc WhatsApp na meloradio.pl znajdziecie. Oczywiście bijący adres na stronie na waszych smartfonach. A teraz Secrets, Tiesto, Kashmir w Melo. W weekendowym Melo. Gramy.

0: Eben z numerem Halo w Melo Radio. To jest weekendowe Melo. Mówiłem już, że będę miał dla was dzisiaj wejściówki na Sunrise Festival. Nie mówiłem? To nadrabiam szybko zaległości, będę miał. Ale jeszcze nie powiem kiedy. Drenchel Indiana z numerem Freed From Desire za kilka minut.
1: Melo Radio Konin na 99.6 FM.

0: kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Hiper tania niedziela w Auchan.
8: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
9: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca.

0: Brie Commerce. Nasze ceny rządzą. W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
1: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
2: Gastorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic R Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. Mediamarkt.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: Po reklamie.
1: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

Sub Focus, Baby Close z numerem On and On. Takie gorące numery gramy wam po godzinie 10. Gorące, bo gorące, ale nie rozgrzewające. Już nie przesadzajmy, bardziej działają jak takie lody waniliowo-pistacjowe. Co? Dostałem parę zdjęć. Rzeczywiście już ponad 30 stopni, między innymi w okolicach stolicy województwa świętokrzyskiego. Pozdrawiamy serdecznie tych, którzy dzisiaj wypoczywają nad wodą, na przykład nad zalewem w Morawicy. Bawcie się dobrze.

0: Wiem, że czekacie na Alana Walkera z Ewą Max i numer Fate, ale póki co Sweet Dreams z Iman Beckiem w Melo. Alan Walker, jedna z gwiazd tegorocznego Tomorrowland. No pewnie, że tam będziemy z wami. Bardzo się cieszymy i nie mogę się doczekać. Lipiec już za pasem, a u nas za pasem 11.
1: A już o 11 zagramy
0: Talk to You, Another Fivefold Ultra. Disco przed południem zawsze jest spoko, nie? No to zaraz, leci do was.

0: wieczory są nasze.
1: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
0: idę w melo.
1: To co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
0: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18.
1: Adi z tej strony, siemanko. Idę w melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy!
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
13: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
14: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
15: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
17: O!
16: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: O, a o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak!
18: A jak lemoniadę?
16: No też.
17: To poprosimy.
16: Ale co?
18: Wszystko!
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
19: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
20: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało.
1: Niedziela, gdy boli cię głowa, bo sobotni Melo może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
18: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
21: Siemanko, ale gorąco dzisiaj, co? No to dajcie znać, gdzie jesteście, jak tam u was. Będę miał dzisiaj wejściowy na Sunrise Festival, ale na razie mam Talk to You, Another If I Fall Ultra. W weekend

taki numer, który jednoczy ludzi z całego świata, bo super to zabrzmi pewnie na Tomorrowland, super to zabrzmiałoby na Sunrise Festival i świetnie zabrzmiałoby też gdzieś na jakimś festynie country w Stanach Zjednoczonych. No i jakiś taki uniwersalny ten Run Run River, David Guetta, Alogi, Stick Figure w Melo Radio. Gorąco wszędzie tam, gdzie jesteście, no i dostaję te piękne i przerażające zarazem zdjęcia. Pozdrawiamy z Trójmiasta, póki co 34 stopnie. Fajnie tak, nie za zimno, napisała Magda z całą familią. Pozdrawiamy serdecznie Trójmiasto i wszystkich was. Gdyby lata było za mało, to jeszcze lato w piosence od Bryskiej dla was.

0: Anima w roli modela na paryskim tygodniu mody. Bad Angel przed momentem w Melo Radio, a już za kilka chwil tu Colors i Loveful. Tak malujemy waszą niedzielę. Gorąco dzisiaj, co? Pokażcie, jak jest u was.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
11: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands. You ready?
12: Tylko w Disney Plus.
13: Every second counts, baby.
12: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu. The Bear. Finałowy sezon.
14: Restaurant is flooded.
12: To już ostatnia szansa.
15: I am selling the building.
12: By uratować to miejsce.
16: We have each other and nothing left to lose.
12: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14.

0: Tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Gorące jak słońce, oferty w Biedronce. Zgarnij aż 50 złotych. To proste. W niedzielę 28 czerwca zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i otrzymaj aż 50 zł. 30 zł rabatu od razu i voucher na 20 zł. Voucher zrealizujesz od 29 do 30 czerwca przy jednorazowych zakupach o 1 zł większych niż wartość vouchera. Limit 1 voucher i 1 rabat od razu na transakcję. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia oraz standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bólowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
9: Notino. Today is yours. Feel good.
10: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.

Carla Fernandez, jakie gorące nazwisko, jakie gorące, co jeśli temperatura dobije dzisiaj do 40, pyta Marcelina. Marcelina, nie mam zielonego pojęcia. Najlepiej znaleźć dużo cienia, nie wiem, może jakąś wannę z zimną wodą wystawić na zewnątrz. Patentów można mieć sporo, jak się chłodzić w takie upały, więc czekam z niecierpliwością, będę je rzucał dalej. Wysyłajcie głosówki albo wiadomości. Tak a propos temperatury w Trójmieście, było 34, Magda napisała i już 36.

0: In My Mind, Dino GD, The Agostino w Melo Radio, to weekendowe Melo i najgorętsze numery na to gorące, już prawie popołudnie, tak, dzisiaj kąpiele w wodzie wskazane, ale tylko na strzeżonych kąpieliskach, uważajcie.
1: A już o 12 zagramy
0: Waterfalls, James Hype.

0: muzyczne orzeźwienie już za chwilę, punktualnie w południe.
1: Autopromocja. A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
15: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: A o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak.
18: A jak lemoniadę?
16: Też.
17: To poprosimy.
16: Ale co?
18: Wszystko.
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
19: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
20: W
18: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
20: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
21: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
18: Iga Dudziuk.
20: I Mikołaj Kujawiński.
21: Autopromocja. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
22: Cześć, cześć, cześć, już południa, u nas Waterfalls i James Hype, to jest pierwszy gorący numer od nas dla was, inni gadają, my już gramy, za chwilę Katy Perry z Hot and Cold, wybieramy to drugie, oczywiście. Radio.

karnawał w środku lata, coś pięknego. Gips, PZD for Money w Melo Radio. Gramy wam najgoręcej jak się da, wszystko po to, byście byli jak najlepiej schłodzeni. No ale czy to w ogóle możliwe przy tak wysokich temperaturach? Czytam sobie i kolejne informacje z Polski płynące. 36 stopni znowu w okolicach Krakowa. Czy to jest w ogóle możliwe? Wysłajcie zdjęcia, jeżeli wasze telefony jeszcze działają w tak wysokich temperaturach. No i dajcie znać, gdzie się dzisiaj chłodzicie, gdzie warto nad wodę, a gdzie takie tłumy, że lepiej schować się w domu w cieniu, zrobić zimną lemoniatkę i pogłośnić sobie Sigale. Wish you well!

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
1: No dramat. Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Gastorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny.
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
12: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety,

0: Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: O reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: zrealizować.
1: No, żeby taka hotelowa doba mogła sobie trochę potrwać, to parę złotych może się przydać, co? Jeżeli brakuje w portfelach, na kontach, to szybko sięgnijcie po szybką kasę od Meloradia. Mamy ją oczywiście dla was. Meloradio.pl, tam wbijacie i tam dajecie znać, na co tych pieniędzy naprawdę potrzebujecie. A w wakacje to wiadomo, że na wszystko są potrzebne. Kizo Disney przed momentem, a Save My Love od Kygo i Khalida już za chwilę pojawi się na naszej antenie, a z nimi Griffin, który jest jedną z gwiazd tegorocznej odsłony Tomorrowland. Będziemy tam z wami już w lipcu.

0: Scream and Shout, Will.i.am, Britney Spears, no i to jest temperatura. Dostałem zdjęcie od słuchacza. Na jednym zdjęciu Tunezja, 37 stopni, na drugim Borkowice, jak się domyślam, stary, tam gdzie jesteś, 36 stopni. No i to jest lato.
1: A już od 13 zagramy.
0: A my lejemy wam lemoniadę, Beauty and the Beat. W ogóle to ja nie wiem, o co wam chodzi. U mnie w studiu 20.

0: Select. Reklama. Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
0: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.

0: Queen Supreme 9 rolek. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 2 opakowania na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: O reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.
4: Siemanko, cześć, czołem, Justin Bieber, Nicki Minaj w naszej ekipie, za chwilę dołączy do nich Doda, ale najpierw to oni sobie w duecie pośpiewają Beauty and the Beat, inni gadają, a oni śpiewają, czy jakoś tak.

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated. Taki muzyczny skład u nas w Melo Radio, a wspaniały line-up ma w tym roku Sunrise Festival. Świetna Yellow Stage oczywiście powstanie. W zeszłym roku to był jeszcze namiot, a w tym coś niesamowitego, Red Stage. No nie ma co ukrywać, że ten pokaz zeszłoroczny wizualno-dźwiękowy po prostu powalił na kolana. Byłem, widziałem i podpisuję się obiema rękami, więc z niecierpliwością czekam na to, co wydarzy się tam w tym roku. Jak chcecie to wszystko, co będzie się tam działo w Kołobrzegu zobaczyć, to będę miał dzisiaj dla was zaproszenie. Zaproszenie na trzeci dzień Sunrise Festival. Bądźcie czujni, to już wkrótce. Teraz Flip It.

Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls. No dobra, to ja już wszystko wiem. Wiem, jak będziecie mnie przekonywać do tego, żeby właśnie was zaprosić na Sunrise Festival. Jeszcze w tej godzinie zaczniemy naszą zabawę. To tylko dodam, szykujcie WhatsAppa, będzie potrzebne. Znajdziecie go oczywiście, jak wbijecie sobie meloradio.pl na waszych smartfonach. To tam jest, bo będą potrzebne głosówki.

0: to promocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.

0: sortymenty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. You ready? Tylko w Disney Plus. Every second counts, baby. Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon. Restaurant is flooded. To już ostatnia szansa. I am selling the building. By uratować to miejsce. We have each other and nothing left to lose. The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Hipertania niedziela w Auchan. Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
2: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
3: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko, zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
4: Po reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

Trebles i Embrother w Meloradiu, niezapomniany i hit, i Embrother, nasz polski producent, który zawsze będzie w naszych serduchach, tak jak Sunrise Festival, na który każdy chce jechać, każdy, ja wiem, nie wstydźcie się, trzeba to przyznać. No to teraz mam dla was propozycję, bo mam wejściówkę na Sunrise Festival, dokładnie wejściówkę na niedzielę 2 sierpnia dla ciebie, osoby towarzyszącej, tylko wyobraź sobie, że jedziesz tam do Kołobrzegu, stajesz przed bramkami, okazuje się, że masz tylko jeden bilet. Tylko jedna osoba wejść może. I co wtedy robisz? Jaka rozkmina pojawia się w twojej głowie? Co zrobisz, żebyście weszli oboje? A? I to jest twoje zadanie. Wyślij głosówkę do mnie na WhatsAppa. Na meloradio.pl znajdziesz opcję, żeby wysłać głosówkę do nas. Za najbardziej kreatywną odpowiedź podwójne zaproszenie na Sunrise Festival będzie twoje.

0: Axwell Ingrosso w tym roku na Sunrise Festival. Oczywiście zagrają, mam podwójną wejściówkę na trzeci dzień festiwalu, na 2 sierpnia, na niedzielę. No i pytam, wyobrażasz sobie, że stajesz przed bramkami, jesteście we dwójkę, ale tylko masz jeden bilet. I co wtedy robisz? No i się zaczęło.
1: Jadę z żoną, ona udaje, że jestem niepełnosprawny i wchodzi jako mój opiekun.
0: Stary, ja bym uważał, bo jak mówiła babcia, no, żeby ci tak wnusiu nie zostało. Czekam na wasze kreatywne propozycje, wysyłajcie wasze głosówki na WhatsAppa. Po 14:00 podwójna wejściowa na Sunrise Festival będzie twoja.
2: A już o 14:00 zagramy
0: Talk to You, Another If I Fall Ultra. Aha, a WhatsAppa znajdziecie oczywiście, jak wbijecie na smartfonach meloradio.pl. To na dole jest opcja do wysyłania głosówek.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 m2 ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy.
2: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
8: Codziennie.
9: O reklamie.

0: FM. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Kocham was, uwielbiam waszą kreatywność, mam taką bekę z tego, co wysyłacie, naprawdę. Popuszczam wam te głosówki za chwilę, a tą najlepszą zostawimy sobie na sam koniec, ale to już w tej godzinie. Opoka się ma, no to weekendowe Melo. Nie wiem, ile dni do Sunrise Festival zostało, ale wiem, że w tej godzinie podwójne zaproszenie trafi do kogoś z was. Talk to you, Anodory, Five Fall Ultra. Dla was, róbcie głośniej.

0: Sir w Melo Radio. Co byś zrobił, zrobiła, gdybyś stanęła przed wejściem na Sunrise Festival i okazało się, że jest was dwoje, ale tylko jeden bilet? I to są wasze propozycje.
1: Biorę koleżankę na barana, ubieramy długi czarny płaszcz i udaję, że jestem lekko przy kości.
2: Ściągam wtedy koszulkę, pokazuję klatę i mówię: wpuść nas, proszę. Wpuść, bo będą problemy.
3: Jeśli druga osoba by nie mogła wejść, to bym powiedział po prostu, że to jest osoba znająca Piasta.
0: Ło, człowieku, to tobie bilety nie są w ogóle potrzebne.
4: Możemy się przywiązać bandażami i będziemy udawać bliźniaków siamskich.
0: To są wasze patenty, ale są jeszcze kolejne. Obiecuję, że w tej godzinie wybiorę tego numero uno, osobę, której wręczę podwójną wejściówkę, ale te wszystkie oczywiście cudowne, wspaniałe, mega kreatywne. Próbujcie, może się uda.

0: Zamykamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Chcę więcej, Fuka i Liwka w Meloradiu.
1: To wzięłabym ochroniarza na bok i powiedziałabym mu tak: słuchaj, przepraszam, ale my jesteśmy w pakiecie jak kebab z frytkami. Rozdzielać nas nie wolno.
0: No patenty na to, jak wejść na Sunrise Festival, kiedy jest was dwoje, a tylko jeden bilet, są różne. Za chwilę wielki finał. Bądźcie czujni.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
3: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny!
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner.

0: wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.

0: numer, na który czekaliście być może od wczesnych godzin porannych w ramach rozgrzewki przed naprawdę wspaniałym sezonem imprezowym. Fate, Alan Walker i Ava Max w Melo Radio.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: Ale wiem, że czekacie też na podwójną wejściówkę. No to dobra, jeszcze szybko zaglądam do waszych propozycji. Przypomnę szybko, pytanie brzmiało: co byś zrobił, gdybyś stanął przed wejściem na Sunrise Festival z osobą towarzyszącą, a wejściówkę miałbyś tylko jedną?
2: Jak byłem mały, to się nauczyłem szybko biegać, żeby mnie ojciec z pasem gonił, więc bilet bym zostawił dziewczynie, a ja bym sobie tam jakoś szybko wbiegł.
3: Ja wchodzę na Sunrise, a koleżankę żegnam i proponuję pociąg.
0: No to było bardzo grube, ale była jeszcze jedna ciekawa propozycja. Posłuchajcie jej naprawdę uważnie.
4: Przekonuję osobę sprawdzającą moje bilety, że jeżeli mi wpuści, to po całej imprezie zostaje i ja sprzota cały ten bałagan po wszystkich.
0: Słowo się rzekło, Kinga, słowo się rzekło, dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Czy ty się nie wycofujesz ze swoich słów?
5: Za to zrobię wszystko, oczywiście, że nie.
0: Kinga.
5: Nie wycofuję się, będę sprzątała.
0: Ale wiesz, że DJ Chris nas słucha. On naprawdę może wziąć sobie to do serca. A ja palcem
5: mój
0: cię wytknę i pokażę.
5: Chris, będziemy razem sprzątali.
0: Dobrze, Kinga, no więc teraz już tak oficjalnie, 2 sierpnia, niedziela, to jest ostatni dzień Sunrise Festival 2026. Jedziesz tam!
5: Jadę na Sunrise, ludzie!
0: Kocham taką radość. Kingusia, ściskamy cię mocno. Bawcie się dobrze z Meloradiem. Pa!
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Aż się łezka wokół kręci, nie? Jak ludzie się cieszą. Obiecujemy, że to nie ostatnie zaproszenie, które wam podarujemy, bo chcemy, żeby było was jak najwięcej, Melo Ludki, na tegorocznej edycji Sunrise Festival w Kołobrzegu. A to już Body Talk i Ale Farben.

0: Robin Schulz, Better Times w Melo Radio. Fajnie, że jesteście razem z nami. Zostańcie, bo za chwilę rozgrzewka przed cudownym niedzielnym wieczorem. Konrad już w studiu.
1: Siemanko.
0: No to co, to o 15:00 coś ciekawego przed nami. Uwaga.
2: A już o 15:00 zagramy
1: Zokerię.
0: Bawcie się dobrze. Nie, żebym się chwalił, nie, żebym się żalił. Ale na urlop jadę.

0: Reklama.
1: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
5: To już 15 na zegarkach, a w Melo jak zawsze najlepsza muza. Andy Das i Zocaria na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też September. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Zapinamy pasy i ruszamy.

David Guetta, Alok i Run, Run River, czyli trzecie miejsce w ostatnim notowaniu 30 Meloradia. Ten numer bardzo polubiliście. A Książulo ostatnio, słuchajcie, odwiedził ten słynny hotel w Pobierowie. Za dobę dla trzech osób zabulił prawie 5 koła. No i co w ramach tego? Niedziałająca klima, żółta woda w kranie i uwaga, 300 ziko ponad dopłaty za room service, czyli za to, że przynieśli mu żarcie do pokoju. No i co? I nagle się okazuje, że te ceny u Magdy Gessler to wcale nie były takie złe.

0: to Melo Radio, to Halo, u nas 24 minuty po 15. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć niezłą kasę, a to myślę, że na wakacje jak najbardziej się przyda. Zagrają nam też Pitbull i Afrojack, to już za moment. Give me everything.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: Reklama. Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Exotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
4: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy. You ready?
5: Tylko w Disney Plus. Every second counts, baby. Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon. Restaurant is flooded. To już ostatnia szansa. I am selling the building. By uratować to miejsce. We have each other and nothing left to lose. The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
7: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
12: Cholestil Max, Hymekronon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Hipertania niedziela w Auchan.
14: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
15: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
16: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
17: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
18: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
19: Po reklamie.
20: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

Ależ to jest dobry numer. Calvin Harris w Melo Radio. Gorąco dzisiaj w całej Polsce. No zresztą kolejny dzień z rzędu już. No i to też sprawia, że ceny wiatraków poszły mocno do góry. W niektórych sklepach to ich w ogóle nie ma. W internetach to taka przebitka trzykrotna. Więc gdybyście potrzebowali siana, żeby ją jakoś tam zrównoważyć, to wbijajcie już teraz na meloradio.pl i zgłaszajcie się do szybkiej kasy w Melo Radio, bo już jutro szansa na 200 właśnie na wiatrak, a może na coś zupełnie innego. W końcu wakacje trwają.

0: I Like It w Meloradiu jeszcze przed 16. Takie numery to my też zdecydowanie lubimy. Niedziela, słoneczna niedziela. Mam nadzieję, że korzystacie z jej uroków. No i że niektórzy z was wybrali się nad wodę. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia.
1: A już o 16 zagramy
0: Don't Want Your Love. I Leave You Me, Ellie Goulding, punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto zostać z Meloradiem, żebyście niczego nie przegapili, bo dużo muzy przed nami.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend ze znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to

0: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
2: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: KFC.
1: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów. Po reklamie. Melo Radio Konin na 99,6 FM.

Nie ma co czekać, jedziemy z najlepszą muzą. Eileen i Millie Goulding na dobre otwarcie 16. Za chwilę też m.in. Steeble się pojawi, będzie też Kygo. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

Nic, tylko podkręcić głośniki przy takich numerach. Magnetic w Melo. Tak, podkręcamy tempo na 16 minut po 16, a Ania Lewandowska, oj, mocno zgrzeszyła. Ona, słuchajcie, pojechała z rodzinką do Turcji na wakacje, no i wrzuca oczywiście z tego relację. No i ostatnio dodała taką relację, na której napisała, że podczas tych wakacji, uwaga, wjechała u niej pizza, lody, no i jeszcze taki tam napój. Procentowy, powiedzmy. No coś czuję, że w takim razie po wakacjach to codziennie będzie chyba tylko do jedzenia jedna kulka mocy. Bo weź to później wszystko spal. Tiesto, Jonas Blue i Rita Ora i Ritual. To już teraz przed nami.

0: na wakacje i ten numer, no to brzmi jak idealne połączenie. How does it feel w Melo Radio 27 minut po 16. Za chwilę o wakacjach też trochę pogadamy. Zagra nam z kolei To Die For.
1: Autopromocja. Wakacyjne wieczory są nasze. Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja idę w Melo. To, co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni. Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18. Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.
2: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: You ready?
0: Tylko w Disney Plus.
2: Every second counts, baby.
0: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
3: Restaurant is flooded.
0: To już ostatnia szansa.
4: I am selling the building.
0: By uratować to miejsce.
5: We have each other and nothing left to lose.
0: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: Hipertania niedziela w Auchan.
11: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
18: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
19: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
20: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
21: O.
20: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
21: O, a o ile?
20: 35 groszy taniej na litrze.
21: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
20: Tak.
22: A jak lemoniadę?
20: No też.
21: To poprosimy.
20: Ale co?
22: Wszystko.
20: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
1: Ale handlowa, Marian, handlowa.
7: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
1: No.
8: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert. Gorąco?

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

Kisses w Meloradio. Niektórzy narzekają, że w Polsce wakacje są za krótkie. No to zależy, jak na to się spojrzy, bo u nas 9 tygodni wakacji, ale Niemcy na przykład mają, słuchajcie, tylko 6 tygodni. Chociaż są też rekordziści, jeżeli chodzi o Europę, bo uwaga, Włosi odpoczywają od szkoły przez 14 tygodni. 14 tygodni laby. To jest dopiero życie, no może nie jak w Madrycie, ale jak na przykład w Rzymie. Tylko pozazdrościć. Justin Bieber, Nicki Minaj, to już teraz przed nami. Za chwilę też m.in. Toby Romeo i Felix Jen.

0: Rave Max jeszcze przed 17 w Bell Radio. Przy niedzieli to często o tej porze się na przykład sprzątało, ale coś podejrzewam, że dzisiaj to wszyscy tylko leżą albo siedzą w bezruchu, bo dzisiaj to jakikolwiek ruch to od razu cały człowiek mokry.
1: A już o 17 zagramy
0: All the Time. Czyli jeszcze do kompletu i muzycznie będzie gorąco. John Summit, The Chainsmokers, punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny.
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
12: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
13: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: słuchaj na 99,6 FM.
1: 17 na zegarkach, niektórzy jadą teraz takim ekspresem, a my jedziemy muzycznie. All the time na otwarcie tej godziny, za chwilę też Holy Molly będzie, między innymi Konrad Straczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Ultranate w Meloradio, tak podkręcamy tempo po 17, a ja trafiłem w internetach na artykuł, który trochę mnie, słuchajcie, zaskoczył, o miłości i zakochiwaniu się. No okazuje się, że zrobili takie badania odnośnie tego, kto szybciej się zakochuje. No i podobno faceci, podobno miesiąc wcześniej niż kobiety, no ale ile w tym prawdy, to ja nie wiem, no bo znajdźcie mi chłopa, który po pierwszej randce wszystko swoim ziomkom będzie przeżywał, opisywał, rozkminiał, analizował, spać nie mógł. A znajdźcie mi taką laskę, no to chyba będzie dużo prostsze.

0: Martin Garrix, Trivian w Melo. Wakacje rozpoczęły się na dobre, a co koniecznie trzeba choć raz zrobić podczas wakacji? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa na meloradio.pl.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
3: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
2: Świetnie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
10: Hipertania niedziela w Auchan.
11: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Meloradio.
16: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
17: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
18: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
0: Po reklamie.
6: autopromocja.
19: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
20: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
21: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
19: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
21: A miałbyś takie piękne życie.
22: No dramat.
20: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
21: Marcin
19: i Daria.

0: Jan Kleosia i Jonathan w Melo.
1: W noc anioł wszyscy wychodzą na patrol.
0: Parę chwil temu pytałem was o to, co koniecznie choć raz trzeba zrobić podczas wakacji. Kamil napisał, że poleca grilla na działce z ziomkami. No to jest bardzo, bardzo fajna opcja. Beata z kolei na WhatsAppie Melo napisała, że przynajmniej raz trzeba zarwać nockę na jakimś dobrym Melo. No z tym trudno się nie zgodzić, choć polecam częściej niż tylko jeden raz. Iza z kolei poleca choć raz zobaczyć wschód słońca. No to w sumie można połączyć i pomysł Beaty i Izy. Choć jak Melo poniesie, to nie wiem, ile wy z tego słońca będziecie w stanie rano zobaczyć. Ale Farben i Body Talk to już teraz przed nami. Słuchajcie Melo Radia.

0: Ależ to jest dobry kawałek. Offenbach, Ella Henderson i Hurricane u nas jeszcze przed 18. A po 18 oczywiście też nie zabraknie najlepszych numerów w furce i gdzieś tam podczas wygrzewania się na balkonie.
1: A już o 18 zagramy
0: Gipsa, Dope House i For Money.
2: Prosto ruszamy, gdzie nas konie porwą. Tylko tak szybko poczujemy wolność. Dokąd zaprowadzisz nas?
0: Tak, punktualnie wejdziemy w 18, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zatem zostańcie razem z Melo.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
2: Wow, jaki błękitny.
4: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
4: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
3: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Nie ma na co czekać, trzeba grać. Gibbs, Dope House i For Money na dobre wejście w 18. Za chwilę też m.in. Marshmello i Ellie Goulding. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Elo Radio to Another i Talk to You. A słuchajcie, w Katowicach to się poważnie zrobiło. Krokodyla tam znaleźli w stawie, dokładnie to jedna z pań znalazła, zadzwoniła na straż miejską. No i co? No i strażnicy miejscy przyjechali, sprawdzili w tym stawie. No i co się okazało? Że to zdjęcie, co to pani zrobiła tego krokodyla, to się okazało, że to był krokodyl gumowy. Oby ta pani tylko w takim razie nie jechała gdzieś na wakacje, gdzieś, gdzie jest woda. No bo jak ona, słuchajcie, zobaczy jednorożca, to dopiero się dyżurny zdziwi.

Moonlight i Fordo w Meloradiu, a już za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć 200 i to bez wychodzenia z domu. No i nie jest to też żaden scam. I Follow Rivers nam też zagra, to już za moment.

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy ekspres los.
4: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
10: Notino. Today is yours. Feel good.
11: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
13: Oh.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

hello w Meloradio, no budziki niektórych jutro też tak zrobią, takie hello, hello. Niestety nie wszyscy mają wakacje, no ale nie ma co się przejmować, bo można też na przykład do roboty jutro nie pójść, a i tak kasę dostać. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradio. Już jutro szansa na 200, na jakieś fajne wakacje, na jakiś wypad na przykład.

0: Jeszcze przed 19 w Melo Armin van Buuren. On też już niebawem na Tomorrowland w Belgii. To już niebawem, za kilka tygodni. Nie wiem jak wy, ale ja już nie mogę doczekać. Tak jak i nie mogę się doczekać tego, co zagram wam o 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. To zdecydowanie jeden z moich ulubionych numerów w ostatnim czasie. Andy Dust i Zokaria u nas punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Eichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen. Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen. Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: O reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Oj, będzie można poruszać wiaderkami, choć przy tych temperaturach to też ostrożnie. Zokaria na początek 19, za chwilę też Dancing in Love. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Fukaj, Liwka i Enklawa i Chcę Więcej w Melo. A gdzie najlepiej w tym roku oglądać zachody słońca i wschody słońca? No oczywiście na Sunrise Festival w Kołobrzegu, ten już od 31 lipca do 2 sierpnia. Ja już, słuchajcie, odliczam, bo ja już się nie mogę doczekać tych wszystkich wykonów, które się pojawią. Będzie Urzel, będzie James Hype, będzie Morten, Sigala, Sonny Fodera. Będzie mnóstwo niesamowitych wykonawców. Wy też tam możecie być, słuchajcie, uważnie Meloradia, bo co jakiś czas mamy dla was wlotki, a to James Hype, który też będzie.

0: chciałem, żeby wybrzmiało do ostatniego dźwięku, bo można się w tym numerze zasłuchać i zakochać też w sumie. Robin Schulz w Meloradiu na 26 minut po 19. U nas za chwilę Avicii i Rita Ora. Oj, też będzie nieźle.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro. You ready?
1: Tylko w Disney Plus. Every second counts, baby. Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon. Restaurant is flooded. To już ostatnia szansa.
2: I am selling the building.
1: By uratować to miejsce.
3: We have each other and nothing left to lose.
1: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny.
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
6: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
7: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w Ekstra Pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

Sam Felt i Sophie Loud, to Melo Radio, to 20 minut do 20, a ja, słuchajcie, łączę się w bólu z tymi wszystkimi z was, którzy gdzieś tam czekają w opóźnionych pociągach albo na opóźnione pociągi, no bo z tego, co tam czytam w internetach, to dzisiaj nie jest z tym najlepiej. No i mam nadzieję, że mimo, że pobiliśmy dzisiaj rekord, jeżeli chodzi o największą temperaturę w Polsce, no to że jednak sobie darujemy, jeżeli chodzi o rekordy z największymi opóźnieniami w Polsce. No ale słuchajcie, mówi się, że muza łagodzi obyczaje i takie tam, także mam nadzieję, że nawet jeżeli gdzieś tam stoicie w jakimś korku albo czymś, to ten numer wam pomoże. Clean Bandit, Big Pig i I Don't Wanna Hurt You. To świeżynka w Playce Melo.

nie zwalniamy tempa. Bo w Melo regularnie je podkręcamy, do tego koniecznie zostańcie razem z nami, no bo u nas najlepsza muza na wakacje i nie tylko. Ja tymczasem się odmeldowuję, wracam do was w sobotę po 15. Wszystkiego dobrego, hej!

0: Reklama. Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje. O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Młodzieżowy Konin w Meloradiu na 99,6.
1: Młodzieżowy Konin, zaczynamy to ostatnie wydanie przed przerwą wakacyjną. Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam w naszym studio przedstawicielka młodzieży Emilia Wasielewska, Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry, trochę starsza młodzież.
1: Ale pracująca z młodzieżą w ostatnich miesiącach, bo aglomeracja konińska przygotowała i przeprowadziła pierwszą edycję, odsłonę projektu, programu, który nazywa się Akademia Młodych Liderek i Liderów Aglomeracji Konińskiej. Długie przedsięwzięcie, trwające kilka ładnych miesięcy, składające się z kilku etapów. Podsumowaliście je właśnie. Może przypomnijmy na początek, o co w zasadzie chodziło, jaki był cel.
2: Celem było wzmocnienie właśnie młodzieży w wieku 14+, w kompetencje liderskie, w kompetencje miękkie, ale też nie tylko liderskie. Jak organizować różnego rodzaju akcje w swojej społeczności lokalskiej, lokalnej, do kogo się zgłosić, jakie kroki po kolei projektowo realizować, z kim współpracować, jak pisać oficjalne petycje, bądź też prośby do władz samorządowych, szkolnych, jak komunikować się właśnie z dorosłymi, czy też nawet ze swoim własnym młodszym pokoleniem, żeby fajna akcja została zrealizowana.
1: Chętnych nie brakowało. Ten nabór poszedł szybko i sprawnie.
2: Chętnych nie brakowało. W ramach pierwszej edycji naszej akademii mieliśmy 29 z młodych osób, praktycznie z każdej gminy aglomeracji konińskiej. Czasami była to jedna osoba, przedstawiciel, przedstawicielka konkretnej gminy, czasami było to dwóch, trzech. Ale właśnie zależało nam na tej różnorodności. Projekt jest skierowane właśnie do całej aglomeracji konińskiej i bardzo nam zależało na tym, żeby osoby nawet z najmniejszych miejscowości mogły poznać i zasmakować tych postaw liderskich, bo wierzę, że liderzy są wszędzie. Liderzy są w każdej najmniejszej miejscowości, w każdej najmniejszej wiosce. Tylko trzeba ich wyłuskiwać, wynajdywać i dawać im wsparcie.
1: Jaki był przebieg projektu? Na początek to były zjazdy, tak to się nazywało.
2: Tak, mieliśmy zjazdy dwudniowe albo trzydniowe. Zabieraliśmy młodzież do jednego ośrodka, gdzie tak naprawdę od rana do wieczora byli edukowani przez trenerki. To nie była edukacja typowo szkolna, to była edukacja przez eksperymentowanie, przez zabawy, przez gry, ale jednocześnie uczyli się naprawdę bardzo ważnych rzeczy. Tego, czego szkoła nie uczy, tego, co dorosłe, aktywistyczne życie bardzo często nas uczy z własnego doświadczenia. A my dawaliśmy im tą wiedzę właśnie poprzez takie eksperymenty, eksperymentowanie podczas gier różnego rodzaju.
1: Tak jak powiedziałaś, nie tak jak w szkole, nieszkolne, to ja cały czas sobie zadaję pytania, czemu tego w szkole nie ma, jak to jest takie życiowe i potrzebne. No może kiedyś usłyszymy jakąś odpowiedź, a może nawet zobaczymy jakieś działanie konkretne. Potem oni mieli zadanie do wykonania i tutaj już konkret oczywiście był jak najbardziej, bo to było zadanie zupełnie praktyczne, takie chrzest bojowy.
2: Tak, dokładnie. Każda osób, która uczestniczyła w naszej akademii, musiała zorganizować akcję lokalną. Ta akcja lokalna była organizowana albo w pojedynkę, albo w grupie dwu-, trzyosobowej. I to młodzież sobie sama wybierała temat, czym chciała się zajmować. To jest tak, że oni wybierali temat, oni diagnozowali, czy ten temat jest istotny z punktu widzenia ich samych i ich kolegów, koleżanek. Promowali swoje inicjatywy, oni organizowali cały przebieg, mierzyli się właśnie z tym kontaktem, chociażby w tak zwanym, nie wiem, dorosłym życiu, tak? I musieli na przykład iść do wójta, burmistrza z prośbą albo z zaproszeniem na swoje wydarzenie. I te akcje lokalne naprawdę były przeróżne, bo mieliśmy zarówno artoterapię z trenerką, która specjalnie przyjechała na warsztaty do Konina z Warszawy. Mieliśmy dwudniowe wydarzenie, gdzie młodzież rozmawiała o problemach ze zdrowiem psychicznym, więc to trwało dwa dni. Mieliśmy też różnego rodzaju integracje, gry i zabawy w szkole, dlatego że młodzież widziała, że szkoła nie powinna służyć tylko i wyłącznie samej edukacji. Ona też powinna integrować społeczność lokalną i zapraszać do wspólnej zabawy i do integracji także poza lekcjami. Więc to oni wymyślali te akcje, to oni organizowali. Mieliśmy kino wieczorne, mieliśmy wieczorne planszówki, malowanie karmników. Mieliśmy także jedną akcję, która nawiązała do istniejącej aplikacji M-Mieszkanie. I młodzież zbadała chociażby popularność tej aplikacji wśród młodzieży. Okazuje się, że jednak młodzież totalnie nie wiedziała i nie wie o istnieniu tej aplikacji, pomimo że jakby można z niej fajne rzeczy wyłuskiwać, wynajdować. Jest bardzo przydatna nam, mieszkańcom i mieszkankom miasta Konina.
1: Wejdę w słowo, bo autorzy tego projektu byli u mnie w radiu, opowiadali o swoim projekcie i po tym spotkaniu ja sobie zainstalowałem mieszkańca, bo nie miałem.
2: Zapraszam naprawdę, bo to jest bardzo fajna, bardzo przydatna aplikacja dla mieszkańców Konina. I to jest tak, że oni spotkali się z prezydentem miasta Konina, powiedzieli, jakie jeszcze widzą możliwości, w jaki sposób można byłoby jeszcze udoskonalić tą aplikację. Spotkali się także z firmą, która tą aplikację wykreowała i zrealizowała, tak? Aplikowali o grant, więc czekamy na wyniki. Część z tych innych grup także aplikowała o grant, jakby realizowały te swoje akcje jakby na podstawie swoich własnych doświadczeń, swoich własnych diagnoz. I to był taki chrzest bojowy dla nich.
1: Podsumowaliście tydzień temu. Spotkaliście się wszyscy, była gala. Co na tej gali takiego, czy jakieś jeszcze nowe sytuacje wyniknęły?
2: Była gala, podsumowanie. Każdy z uczestników i uczestniczek otrzymał certyfikaty Szkoły Liderstwa, bo nasz projekt był organizowany i jest nadal organizowany właśnie we współpracy z Warszawską Szkołą Liderstwa imienia Zbigniewa Pełczyńskiego, osoby, która do Polski, można powiedzieć, z Oxfordu przyprowadziła debaty oksfordzkie i je rozpropagowała. Także to też bardzo merytoryczny partner naszej akcji. Mieliśmy gościa, miał przyjechać osobiście, ale niestety z racji swoich obowiązków poseł Józef Aciuk nie mógł do nas dojechać. Młodzież także spotkała się z młodymi liderami z Warszawy. Jedną z tych osób była Kira Suboczenko, aktywistka, jedna z bohaterek książki Young Power Justyny Sucheckiej. Nomen omen właśnie tą książkę też młodzi otrzymali z dedykacją osobistą od Justyny Sucheckiej. I Kira rozmawiała z uczestnikami o rzeczach, których praktycznie powinny być w naszych życiorysach, ale rzadko kiedy się znajdują, czyli o porażkach, o zdarzeniach, które wywarły wpływ na to, gdzie teraz jest, o trudnych momentach w swoim życiu, o tragediach, bo Kira pochodzi z Ukrainy. I to właśnie te rzeczy, o których ona opowiadała, ukształtowały ją. Mieliśmy też gościa Jakuba Kocjana z Akcji Demokracji, czyli osobę bardzo młodym wieku, która organizuje protesty i przemarsze w Warszawie na kilkaset tysięcy mieszkańców i kilkaset tysięcy osób. Więc mieliśmy takich gości i młodzież mogła z nimi porozmawiać.
1: Czy projekt będzie miał swoją kontynuację w następnych latach, a w zasadzie to w ujęciu tego roku szkolnego, tak?
2: Tak, ponieważ jest to projekt finansowany z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i z założenia pisaliśmy na dwie edycje. Ta pierwsza edycja właśnie się zakończyła i we wrześniu ruszymy z drugą edycją Akademii Liderów i Liderek Aglomeracji Konińskiej. Choć muszę powiedzieć, że nadal jeszcze rozmawiamy z instytucją zarządzającą z racji drobnych oszczędności. I jeszcze chcemy nie kończyć tej pierwszej edycji i chcemy jeszcze zrealizować jedno zadanie. Czekamy na rozstrzygnięcie. Natomiast już też dzisiaj mogę powiedzieć, zapraszam do drugiej edycji Akademii Młodych Liderów i Liderek Aglomeracji Konińskiej. We wrześniu ruszy rekrutacja. Proces będzie wyglądał dokładnie tak samo. Będzie można aplikować samemu. Będzie formularz zgłoszeniowy. Każdą osobę zaprosimy na rozmowę rekrutacyjną 10-minutową online. Wybierzemy kolejną 30 młodych osób z całej aglomeracji konińskiej.
1: A czego teraz możemy spodziewać się, czego oczekujemy od absolwentów tej edycji, która dobiegła końca, czy dobiegnie końca?
2: To, że będą nadal aktywni, ale ja wiem jedno. Oni zawiązali przyjaźnie i wiedzą...
1: Oni się wszyscy skumplowali. Takie.
2: Dokładnie tak. Jakby Akademia dała im tą przestrzeń, bez której w życiu by się na pewno nie poznali. Osoby z Wierzbinka poznały osoby z Rchwała. Z Wilczyna poznały osoby z Sąpolna. I ta Akademia właśnie dała taką sieć, tym bardziej, że połowa przynajmniej z uczestników, uczestniczek to byli ósmoklasisty, którzy właśnie wychodzą ze swojej szkoły podstawowej, idą teraz do szkoły ponadpodstawowej i w tych szkołach podstawowych już mają koleżanki i kolegów z akademii właśnie. Będzie im zdecydowanie łatwiej. Ja już wiem, że oni potrafią naprawdę zdziałać bardzo dużo i będą działać, bo już sami mówią, że będą kontynuować nawet poza projektem swoje własne działania, szczególnie te dotyczące wsparcia psychicznego dzieci i młodzieży. I na pewno jeszcze o Akademii i o tych młodych liderach usłyszymy nieraz.
1: Okej, to działanie, które i za nami, i przed nami, tak jak powiedziałem przed chwilą, czyli Akademia Młodych Liderek i Liderów Aglomeracji Konińskiej, to nie jedyne przedsięwzięcie, które już jest mocno, jesteście zaangażowani w to, aby się zmaterializowało. We wrześniu czeka nas kolejny projekt. Co to będzie?
2: To też będzie kontynuacja projektu, który zaczęliśmy teraz w późną wiosną, czyli Czysty Przekaz. Edukacja o dezinformacji. Będziemy mieć granty na zorganizowanie akcji, na spotkania z dziennikarzami, na spotkania z osobami dotyczącej ich pracy medialnej. Będziemy zapraszać do szkół, do bibliotek właśnie i młodzież, i dorosłych, którzy chcieliby się dowiedzieć, jak odszyfrowywać tą dezinformację, która jest wszechobecna w świecie medialnych i w przekazach. Będziemy...
1: U nas też w regionie?
2: U nas też
1: w regionie
2: też mieliśmy przykład praktycznie w każdej publicznej rozmowie z niektórymi osobami bardzo słychać, jak wybrzmiewają różnego rodzaju przekazy służące właśnie dezinformacji i mówiące isieniu tak naprawdę fermentu, niepotrzebnego fermentu, o tym, co potencjalnie miałoby się zadziać, a się tak naprawdę wcale nie dzieje. I tak naprawdę z tą dezinformacją żyjemy. Obawiam się, że będziemy żyć i musimy się nauczyć ją rozszyfrowywać i wskazywać, że coś jest kłamstwem.
1: Tak, muszę o tym powiedzieć, bo klasyczny taki przykład, który wypalił inicjatorom, to oczywiście było spotkanie przeciwko imigrantom, którzy mieli być osiedlani na Wilkowie. I faktycznie to, jak to się mówi w cudzysłowie, zażarło, a chyba nie powinno, bo jak się okazało, oczywiście to była totalna bójda. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Emilia Wasielewska, Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska. Dzięki.
2: Dzięki.
1: To była audycja Młodzieżowy Konin w Meloradiu na 99.6. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Młodzieżowy Konin w Meloradiu na 99.6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Kulturalny tygodnik w Meloradiu na 99.6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na ostatnie przed przerwą wakacyjną wydanie audycji Kulturalny tygodnik w Meloradiu w Koninie. No i dzisiaj już w wakacyjnym zupełnie rytmie zajrzymy, sprawdzimy, co też będzie się w wakacje działo w Konińskim Centrum Kultury, a także w Konińskim Muzeum. Zaczynamy od wizyty w Konińskim Centrum Kultury. Przed nami między innymi artystyczne turnusy, ale także, co ważne, w wakacje będą zapisy na stałe zajęcia, które będą odbywały się w przyszłym roku szkolnym. I o tym wszystkim powiedziała mi Izabela Frankowska z KCK-u. Posłuchajmy. No i doczekaliśmy się już wakacji, w zasadzie za pasem, upalnie, gorąco, lato pełną parą, pełną gębą. No i w związku z tym, co będzie działo się latem w KCK-u? Jakie propozycje macie dla mieszkańców Konina?
3: No nie leniuchujemy w Konińskim Centrum Kultury i do tego również namawiamy dzieci i młodzież. Od 6 lipca ruszają u nas letnie warsztaty artystyczne, na które można ciągle telefonicznie się zapisywać. Będzie to 6 turnusów, które będą trwały od 6 lipca do 14 sierpnia. I w tym czasie dzieciaki od 7 do 12 roku życia będą mogły spędzać wakacje aktywnie, kreatywnie i wśród swoich rówieśników. Mówiłam, że będzie to 6 turnusów, czyli 6 takich tygodni. Wśród nich będą między innymi seanse kinowe, będą wizyty w Muzeum Okręgowym, warsztaty w strefie Sowa Konin, to jest strefa odkrywania wyobraźni i aktywności, gdzie będziemy eksperymentować, będziemy zwiedzać eksponaty, przyglądać się chemii, fizyce. Będziemy się też bawić w majsterni pod okiem naszych instruktorek, ale odbędą się również warsztaty z dogoterapii. Dowiemy się, jak obchodzić się z pieskiem, co pies lubi, czego niekoniecznie, co niekoniecznie. I odbędą się również warsztaty kulinarne dla dzieci. To wszystko w programie. Pewnie jeszcze spotkamy się w Domu Zemełki na jakichś zajęciach umuzykalniających, albo jak w tamtym roku w Straży Pożarnej i tutaj dowiemy się czegoś na temat bezpieczeństwa. Program będzie bardzo, bardzo różnorodny. Dzieci będą zaopiekowane przez naszych instruktorów, ale też będą mogły fajnie spędzić czas.
1: I to będzie, turnusy będą tygodniowe, tak? Domyślam się. I w jakich godzinach będą zajęcia?
3: O szczegółach będziemy Państwa informować na stronach internetowych, na stronie internetowej Konińskiego Centrum Kultury, ale możecie też Państwo do nas dzwonić. Jeśli chodzi o letnie warsztaty artystyczne, znajdziecie numer telefonu na stronie kckonin.pl. Zapraszamy do kontaktu.
1: To odpłatna propozycja?
3: Tak, letnie warsztaty artystyczne są odpłatne, ale proszę, żebyście Państwo zadzwonili, dowiedzieli się, pewnie będą to bardziej szczegółowe informacje i wtedy też dowiecie się, jaki jest koszt takich warsztatów.
1: Letnie warsztaty artystyczne, zapraszamy. Więcej informacji na stronie KCK-u. Co jeszcze?
3: Oczywiście zapisujemy też na nasze zajęcia, bo jak Państwo wiecie, mamy bardzo różnorodną i bardzo rozległą ofertę form artystycznych. Można się u nas uczyć muzyki, czyli gry na instrumentach.
1: Tu mówimy już o ofercie obowiązującej od września.
3: Tak, mówimy o stałych zajęciach, które prowadzimy w Konińskim Centrum Kultury od września do czerwca, tak jak trwa sezon artystyczny i sezon kulturalny. I właśnie od 1 lipca organizujemy nabory do grup i na zajęcia indywidualne i to będzie właśnie muzyka, to będzie piosenka, to będzie, czyli zajęcia wokalne, to będzie umuzykalnianie, rytmika, to będzie również film, plastyka, teatr, recytacja, akrobatyka i zajęcia korekcyjne oraz język angielski dla najmłodszych. Te nabory startują 1 lipca na małej scenie przy ulicy Przemysłowej. Również szukajcie Państwo informacji na naszej stronie internetowej. Tam znajdziecie szczegóły. A jeśli chodzi o zajęcia, to zaczną się one od września, a niektóre od października, ale to będziecie ustalać z naszymi instruktorami. Zapraszam również na naszą stronę do zakładki Edukacja Artystyczna. Tam poznacie naszych instruktorów, dowiecie się, jak pracują, czy to są grupy, czy to są zajęcia indywidualne. Dowiecie się również Państwo, co oni sobą reprezentują, a są to naprawdę fantastyczni ludzie z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym i w zakresie danej formy.
1: Też można ewentualnie porozmawiać z instruktorem?
3: Można na razie się zapisać, a będziemy organizować spotkania i wtedy będzie można porozmawiać z instruktorem i dowiedzieć się czegoś więcej.
1: Sporo będzie się działo, ale nie w kinie centrum, przynajmniej tym, jeżeli chodzi o tę działalność w głównym budynku KCK-u w sali widowiskowej, bo szykuje się letnia przerwa.
3: Tak, szykuje się letnia przerwa w kinie, związana z wymianą foteli i wykładzin. Środki pozyskaliśmy z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, także we wrześniu będziecie Państwo siedzieć w pięknej, odświeżonej sali widowiskowej, ale to nie będzie tak całkiem, że nie będziemy grać tych filmów. Z dobrym kinem spotkamy się na bulwarze 1 i 4 sierpnia. Natomiast, przepraszam, 1 i 14 sierpnia. Natomiast wyświetlimy również filmy w Łężynie. To będzie 8 sierpnia. Przeniesiemy się na troszkę do pleneru, a po wakacjach spotkamy się z Państwem w kinie, także z przeglądem Wajda Rewizję, do którego wrócimy po letniej przerwie. Pokażemy kolejne filmy Andrzeja Wajdy i tak będzie aż do grudnia.
1: Bardzo Ci dziękuję za spotkanie.
3: Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie słuchaczy Melo Radia.
1: To była Izabela Frankowska z Konińskiego Centrum Kultury. Teraz przenosimy się z centrum miasta, no bo tam jest KCK, nieco na jego obrzeża, mianowicie do Gosławia. Muzeum Okręgowe w Koninie tam jest i ono także ma ciekawe propozycje na najbliższe wakacyjne tygodnie. Przedstawia je Monika Marciniak z muzeum. Posłuchajmy.
4: W lipcu w naszym muzeum bardzo dużo się dzieje. Wydarzenia, które przygotowaliśmy dla naszej publiczności, są niezwykle różnorodne i skierowane do przeróżnych grup odbiorców. Zaczynamy od popołudniówki w muzeum. Najbliższa popołudniówka już 2 lipca o godzinie 16:30. To nasz nowy cykl warsztatów skierowanych do osób w zasadzie w każdym wieku, które szukają miłego sposobu na spędzenie wolnego popołudnia. Co 2 tygodnie zapraszamy do naszego muzeum w czwartki, właśnie na godzinę 16:30. I co 2 tygodnie tematem przewodnim są zupełnie inne zajęcia. Tym razem 2 lipca zapraszamy na zajęcia pod nazwą Wiatraki, chałupy, stodoły, wiejska zabudowa drewniana. I jak sama nazwa wskazuje, uczestnicy tych zajęć będą tworzyć takie mini makiety, wzorując się na zabudowie naszego skansenu etnograficznego. Na te zajęcia można się zapisać, dzwoniąc do naszego muzeum. Oczywiście numer telefonu podany jest na naszej stronie internetowej. Już dzień później, bo 3 lipca, zapraszamy na wernisaż. Otwieramy wystawę Opowieść z Posoki – Ludowy świat Jana Schneidera. Jeszcze do niedawna w naszym muzeum można było oglądać wystawę Wszystko, na której prezentowaliśmy malarstwo tego wybitnego artysty, naszego Konińskiego dodajmy. Natomiast tym razem zapraszamy na nieco inną odsłonę twórczości i historii związanej z Janem Schneiderem. Pokażemy zbiory etnograficzne, które gromadził on przez całe życie, tworząc takie muzeum etnograficzne w swoim domu. W zeszłym roku przekazał je do zbiorów naszego muzeum, do działu etnograficznego i właśnie nasza etnografka szykuje dla Państwa wystawę, koncentrując się na tych zbiorach. Zaprezentuje tam sztukę ludową, autorstwa osób, z którymi relacje Jan Schneider nawiązał, z którymi korespondował i utrzymywał stały kontakt. Więc na pewno będzie to bardzo interesujący zbiór i właśnie niezwykła opowieść z Posoki. Natomiast już 5 lipca zapraszamy na dwa wydarzenia. Pierwsze z nich zaczyna się już o godzinie 12 i potrwa do godziny 18. Odbywać się będzie w naszym skansenie archeologicznym w Mrówkach. Mowa o wydarzeniu pod nazwą Rycerskie Piśmiennictwo. Na terenie skansenu archeologicznego w tym momencie znajduje się wystawa planszowa pod tym samym tytułem, ale dookoła tego hasła zbudowaliśmy całe wydarzenie. Powszechnie może twierdzi się, że średniowiecze to była taka epoka ludzi niepiśmiennych, natomiast fakty temu przeczą, ponieważ liczne dokumenty czy teksty religijne, a nawet poetyckie odgrywały bardzo dużą rolę w życiu naszych przodków i właśnie na tym wydarzeniu będzie można się o tym przekonać. Już o godzinie 12 odbędzie się oprowadzanie po wystawie Pismo w kulturze średniowiecza, natomiast między 13 a 17 będą dostępne strefy edukacyjne, strefa kaligrafii, rycerskie libarium i namiot pielgrzyma. W namiocie rycerza zapoznamy się z kulturą wyższą, także tematyką dzieł literatury, które to interesowała rycerza, a więc były to kroniki, poezja, herbarze czy traktaty prawnicze oraz teologiczne. Natomiast takim najwyższym wyrazem średniowiecznej pobożności były pielgrzymki do dalekich sanktuariów, które były odbywane często w celach pokutnych. Animator obecny na wydarzeniu, autentyczny pielgrzym do Santiago de Compostela, przedstawi zebranym wyposażenie dawnych pątników oraz szlaki, którymi oni wędrowali. Uczestnicy wydarzenia będą mogli wykonać także własne różańce oraz inne dewocjonalia, takie pamiątki z pielgrzymki. Oprócz tego zapraszamy na gry i zabawy dla najmłodszych. Na terenie skansenu archeologicznego tego dnia znajdzie się stanowisko gastronomiczne i dawna kuchnia. Oczywiście kulinaria niezmiernie cieszą się dużym zainteresowaniem. O godzinie 14 odbędzie się inscenizacja Napad heretyków na pielgrzyma, rodzinne obrzędy w dworze i sceny dworskie. I tu musimy dodać, że pielgrzymowanie było także niebezpieczne, ponieważ poza takimi zwyczajnymi napadami trzeba było liczyć się także z takim atakiem ze strony innowierców, którzy byli obecni w dalekich krajach, do których się pielgrzymowało. I właśnie taką inscenizację będzie można zobaczyć tego dnia w Mrówkach. Co jeszcze 5 lipca? A mianowicie zapraszamy do naszej głównej siedziby, czyli do Muzeum Okręgowego w Koninie, na koncert na Migi. Organizujemy go wspólnie z zespołem wokalnym Wojownicy Światła, którzy zaprezentują znane, lubiane polskie utwory muzyczne. Natomiast ich opiekunką jest Sylwia Dziardziel, wokalistka rockowa i pedagog muzyczny. I takim wyjątkowym elementem tego koncertu będzie równoczesne wykonywanie tekstów piosenek w polskim języku migowym. Chciałabym zaznaczyć, że to wydarzenie jest realizowane w ramach projektu Zwykły, Niezwykły Projekt z Większością, który realizujemy w naszym muzeum już od ubiegłego roku. I kolejne wydarzenie. 8 lipca w środę zapraszamy na kolejny wykład z cyklu Muzealne Spotkania z Kulturą. Tym razem wykład pod tytułem Pelasie, opowieści o poznańskich służących i ich stroju poprowadzi Anna Brzezińska, która oczywiście opowie o tradycyjnych strojach. 17 lipca, o czym szerzej będziemy mówić w przyszłości, otwieramy bardzo dużą wystawę Józefa Wilkonia z Wieżogród Wilkonia, którą otwieramy z okazji 70-lecia drogi artystycznej artysty, ale także z okazji 60-lecia Muzeum Okręgowego w Koninie. I zapraszamy również 23 lipca na koncert z cyklu Muzeum Bardów. Tym razem przed Państwem wystąpi Robert Kasprzycki z utworami Kaczmarskiego. Zapraszamy do Muzeum Okręgowego w Koninie.
1: A była to Monika Marciniak z Muzeum Okręgowego w Koninie i to wszystko, co przygotowaliśmy w ramach dzisiejszego wydania audycji Kulturalny Tygodnik w Meloradiu na 99,6 w Koninie. Bardzo dziękuję za uwagę i kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
0: Kulturalny Tygodnik w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia. Zaczynamy dzisiaj od ostatniego projektu, ostatniej akcji lokalnej, która została zrealizowana w ramach programu Akademia Młodych Liderek i Liderów Aglomeracji Konińskiej. Tym razem w naszym studiu o swojej akcji lokalnej opowiadała Weronika Wesołowska ze Szkoły Podstawowej w Dębówcu w gminie Wilczyn. Cześć.
5: Cześć.
1: Co to była za akcja?
5: Moją akcją było zorganizowanie Dnia Integracji w Szkole.
1: Na czym to polegało?
5: Zorganizowałam gry dla klas 4-8, w których mogli poznać, jak faktycznie integrować się, komunikować się i współpracować.
1: Jak to wyglądało po kolei? Przygotowania? Jak to wyglądało w trakcie realizacji?
5: Od samego rana klasa 4 i 5 wspólnie mieli jedną z gier, która właśnie pojawiła się na jednych ze zjazdów, czyli kry lodowe. W organizacji pomogła mi jedna koleżanka z klasy 7, za co jej bardzo dziękuję. Poradzili sobie o dziwo z tym bardzo szybko. Nam to zajęło trochę dłużej niż im, z czego też jestem bardzo zadowolona. Następnie po przejściu tej gry zagrali w grę Akademia Superagentów, w której musieli zdobyć 5 odznak z 5 różnych kategorii, na przykład to była współpraca, komunikacja i też naprawdę poradzili sobie z tym bardzo dobrze. Mhm. A potem klasy 7 i 8 zagrali również w kry lodowe, z czym poradzili sobie zbyt szybko jak dla mnie. I grę Tajni Agenci. W tej grze wcielili się w rolę agentów, którzy musieli wykraść z sejfu tajne dane, a potem wyłączyć alarm.
1: Na czym te gry, może jaki był ich cel?
5: No celem głównie było właśnie poprawa komunikacji w grupie, współpracy. Musieli rozwiązywać różne szyfry, które wymagały zaangażowania całej grupy, przez co no, ta współpraca jednak się poprawiła u nich.
1: Na co dzień takich zajęć w szkole nie ma?
5: No nie, mi się wydaje, że lekcje to głównie opierają się na nauce z podręczników. Możliwe, że na WF-ie czasem coś takiego jest, ale jednak to nie jest taka współpraca, gdzie muszą faktycznie dłużej posiedzieć, nad czymś pomyśleć.
1: Czyli szkoła trochę za mało uczy życia.
5: Mhm.
1: I takich właśnie relacji wzajemnych, jak je nawiązywać, jak współpracować, tak?
5: Tak, teraz właśnie według mnie ta współpraca i komunikacja bardzo zanika u młodzieży, przez co gubią się w telefonach i nie wiedzą, jak po prostu rozmawiać z rówieśnikami.
1: A jak oni podeszli do tych zajęć?
5: Byli bardzo zaangażowani, bardzo, bardzo im się spodobało, miało to bardzo pozytywny odbiór i naprawdę zaangażowali się w to.
1: Byłaś, z tego co słyszałem, jedyną osobą, która przygotowała swoją akcję lokalną w pojedynkę.
5: Chyba tak.
1: No i jak to tak w pojedynkę? Trudniej?
5: No było w miarę... No poradziłam sobie, ale ogólnie miałam bardzo dużo problemów z tą akcją, bo miałam najpierw współpracować z jedną dziewczyną, ale nie udało nam się stworzyć akcji razem i stworzyłam tą akcję najpóźniej chyba ze wszystkich, bo działa się ona w ostatni piątek przed naszym zakończeniem. Ale udało się.
1: Mhm. A jakie były problemy? Poza tym, że ciężko było kogoś znaleźć do współpracy? Czy pojawiały się jakieś trudności w trakcie organizacji?
5: No, też najtrudniejsze było znalezienie terminu, bo to już były takie ostatnie tygodnie i faktycznie chcieli się przyłożyć, żeby poprawić oceny i w ogóle, ale ten termin też udało się znaleźć.
1: Mhm. Jak wyglądała praca? Dużo było pracy przy przygotowaniu?
5: Przy przygotowaniu nie. Zajęło mi to jakoś jeden wieczór, ale wszystko poszło sprawnie.
1: A co tobie to dało?
5: No, nauczyłam się tak naprawdę, jak ciężko jest zorganizować takie coś, bo w pojedynkę jednak wiadomo, że zajmuje to dłużej niż zajęłoby to w grupie i że faktycznie ta komunikacja jest potrzebna. I kiedyś ludzie bardziej wiedzieli, jak się komunikować.
1: Myślisz, że dzięki twojej akcji coś się w szkole zmieni? Dodajmy jeszcze szkoła podstawowa w Dębówcu w gminie Wilczyn.
5: Ogólnie to moja koleżanka powiedziała, że chciałaby, żeby takie coś działo się częściej i wydaje mi się, że ona jakby przejmie to ode mnie i będzie organizowała takie coś po prostu może nawet co miesiąc w przyszłym roku.
1: A co na to nauczyciele?
5: Nauczyciele też odebrali to bardzo pozytywnie, nie byli przeciw, no spokojnie, nawet obserwowali, jak klasy integrowały się i bardzo pozytywnie zareagowali.
1: A wzięli sami udział, czy się przyglądali?
5: Przyglądali się bardziej.
1: To nauczycielom polecamy, weźcie też udział. Wy jeszcze fajniej doświadczycie tego, co uczniowie potrafią robić, jak słyszymy. No dobrze, to jeszcze powiedzmy o samym twoim udziale w Akademii. Jak ty wspominasz ten czas właśnie zjazdów?
5: No na początku ogólnie bardzo się bałam, że nie znajdę przyjaciół czy coś tam, ale po pierwszym zjeździe, już po pierwszych zajęciach, tak fajnie się zintegrowaliśmy, naprawdę bardzo dobrze to wspominam i wzięłabym udział jeszcze raz, jakbym mogła.
1: A jest tak, że te relacje do dzisiaj trwają z nowymi znajomymi?
5: W większości jeszcze mam jakiś tam kontakt, ale no wiadomo, że nie jest to, jakie to było w trakcie zjazdów.
1: Okej. Okay. Uczyliście się też czegoś nawzajem od siebie, bo byliście jednak no, z tego samego regionu i powiatu, ale z różnych części powiatu.
5: Ja bardzo dużo nauczyłam się od swoich znajomych. To oni właśnie motywowali mnie do działania w trakcie tego.
1: Mhm. Co wspominasz tak jak powiesz sobie zjazdy, to jakie pierwsze wspomnienie masz w głowie?
5: No wszystkie gry integracyjne, w które razem graliśmy, te wspólne wieczory, w których zbieraliśmy się w którymś pokoju i razem graliśmy w różne też właśnie gry.
1: Czy w związku z tym, bo ty teraz już skończyłaś, jesteś absolwentką, tak, podstawówki twojej,
5: tak,
1: w Dębówcu, z tego co wiem, to wybierasz się do liceum w Kleczewie?
5: Tak.
1: Czy zamierzasz to doświadczenie, tę wiedzę dalej gdzieś wykorzystywać, na przykład w nowej szkole?
5: Chciałabym właśnie, żeby ta moja wiedza jakoś właśnie pogłębiała się jeszcze, żebym mogła faktycznie to rozwijać ciągle, żeby faktycznie wykorzystywać to, co się nauczyłam, może zintegrować jeszcze ludzi tam, organizować różne akcje razem.
1: A ma być kolejna edycja Akademii. Czy zachęciłabyś młodszych od siebie, a nawet rówieśników do wzięcia udziału?
5: Tak, na pewno zachęciłabym. Już nawet rozmawiałam z jedną koleżanką o tym i powiedziała, że wzięłaby udział z chęcią.
1: Gratuluję ci udanej akcji lokalnej i całego udziału w Akademii, a moją i państwa gościnią była dziś absolwentka projektu Akademia Młodych Liderek i Liderów Aglomeracji Konińskiej, Weronika Wesołowska. Dzięki wielkie.
5: Dziękuję.
1: To była Weronika Wesołowska, uczestniczka projektu Akademia Młodych Liderek i Liderów Aglomeracji Konińskiej. Teraz zmieniamy

0: być nieco nietypowych, bo właśnie wśród naszych domów, bloków.
1: Tak, już po raz szósty otwieramy okno na kulturę w naszym mieście, tym razem od 9 do 13 lipca. Konin znów stanie się otwartą i tętniącą życiem sceną dla artystów z całego świata. Wypełnimy teatrem zakamarki naszego miasta, aż 5 festiwalowych dni, 13 prezentacji, ponad 50 artystów z Francji, Hiszpanii, Polski, Niemiec i Węgier. Wstęp oczywiście na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, a Festiwal Teatrów Otwórz Okno na Kulturę to wyjątkowe wydarzenie, które przenosi właśnie, tak jak mówiłeś, teatr z tradycyjnych scen wprost na osiedlowe place, skwery i miejskie przestrzenie. Tegoroczna edycja zapowiada się niezwykle interesująco. Rozpoczynamy 9 lipca w Zielonym Zakątku w Łężynie, gdzie zobaczymy hiszpańskiego artystę z kukiełkami. Ten sam spektakl będzie można zobaczyć na terenie Domu Zamełki, a już wieczorem o 21:30 na parkingu przed amfiteatrem ponownie grupa Antagon z Niemiec. To będzie ogromne widowisko. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Będziemy mówili o tym, czy drzewa potrafią wyczuć klimatyczną katastrofę. Dzień później, 10 lipca, rozpoczynamy na boisku przy Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie krakowskim Teatrem Tańca ze spektaklem Szachmat. Później przenosimy się na plac przy ulicy Makowej, dobrze już znany publiczności Festiwalu Teatrów Otwórz Okno na Kulturę. Tam dwa spektakle, dawno temu na Montmartre Teatru Nicoli i Diamond Night Teatru Ognia Infernal. To będą też bardzo fajne widowiska, warto na nich się pojawić. Sobota to tym razem plac przy ulicy Kryształowej i Jaspisowej w starej części naszego miasta i tutaj mamy dwa komediowe widowiska, spektakl Teatru na Walizkach Ristorante o godzinie 18, a godzinę później Głupiec w wykonaniu aktora z Wrocławia. Kacper Danger przyjedzie do nas także z takim niesamowitym, rozrywkowym widowiskiem. 12 lipca spotykamy się na Zatorzu. Po południu zaczynamy o godzinie 17 i przed nami trzy spektakle. Będziemy tym razem przy trzecim liceum od ulicy Szymanowskiego. Na początek Boris Czeker, artysta z Węgier, a później francuska kompania, która pokaże spektakl taneczny. Festiwal Teatrów Otwórz Okno na Kulturę kończymy 13 lipca, ale trzynastka z pewnością nie będzie pechowa dla naszej publiczności i dla nas, a także przede wszystkim dla artystów, bo widzimy się tym razem na Placu Wolności i to będą dwa wydarzenia, które planujemy późnym wieczorem. O 20:30 lubiany przez naszą publiczność, bo to nasz Konijski Teatr Tańca ze spektaklem Sztetl, a o 21:30 na finał Teatr KTO ze spektaklem Peregrinus. To widowisko pokażemy późnym wieczorem, będzie trochę efektów pirotechnicznych, będzie sporo światła, także naprawdę zapowiada się wyjątkowe wydarzenie i ten spektakl zobaczymy w nieco innej odsłonie niż konijska publiczność go zna, bo Teatr KTO z spektaklem Peregrinus gościł już u nas w pierwszej edycji, w pierwszej odsłonie Festiwalu Otwórz Okno na Kulturę, ale tym razem będzie widowisko nocne, no i trochę niespodzianek dla publiczności też przygotowaliśmy. Także zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Organizatorem festiwalu jest oczywiście miasto Konin, a trzeba podkreślić, że już po raz czwarty Konin został oficjalnym partnerem Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulica, festiwal, który od 39 lat odbywa się w Krakowie. Współorganizatorzy festiwalu to Konińskie Centrum Kultury, Teatr KTO z Krakowa, partnerzy spółdzielnie mieszkaniowe, Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa Zatorze, Związkowiec, Spółdzielnia Mieszkaniowa imienia Józefa Piłsudskiego, PGKM, MOSiR, Trzecie Liceum, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych, Straż Miejska i ZDM. A wszystkie szczegóły i wszystkie informacje o spektaklach znajdziecie na naszej festiwalowej stronie na Facebooku Otwórz Okno na Kulturę.
0: Dobre filmy na Bulwarze Nadwarciańskim, kolejna propozycja w plenerze, tylko tym razem patrzymy się po prostu na wielki ekran, 1, 8 i 14 sierpnia.
1: Tak, przygotowaliśmy trzy filmy dla mieszkańców i spotykamy się dwa razy na Bulwarze Nadwarciańskim. 1 sierpnia zobaczycie Norwesko-szwedzki dramat opowiadający o kobiecie, która po kryzysie małżeńskim próbuje odnaleźć siebie i zrozumieć, czym naprawdę jest miłość i akceptacja. Zapraszam na film Być kochaną o 21.30. 8 sierpnia spotykamy się w Łężynie, w Zielonym Zakątku, na komediodramacie Cudowne życie, opowiadającym o matce, która nie godzi się z diagnozą lekarzy i z niezwykłą determinacją walczy o to, by jej sparaliżowany syn mógł prowadzić

0: spędzić pełne i szczęśliwe życie. Na zakończenie 14 sierpnia film Rocznica i tutaj również spotykamy się na bulwarze nadwarciańskim. To amerykański thriller psychologiczny opowiadający o wpływowej rodzinie, której życie rozpada się po pojawieniu się nowej narzeczonej syna, która stopniowo przejmuje nad nią kontrolę i podsyca narastające konflikty. Zapraszam na dobre filmy na bulwarze nadwarciańskim. A dzień później, 15 sierpnia, z okazji Święta Wojska Polskiego, zapraszamy Państwa tradycyjnie już do Parku Miejskiego w starej części miasta na koncert orkiestry dętej PAK KWB Konin pod batutą Mirosława Pacześnego. Orkiestra zapewnia i kapelmistrz zapewnia, że będzie sporo niespodzianek w tym roku.
1: To była Marta Baran z Wydziału Kultury i Sportu Konińskiego Magistratu. Opowiadała o propozycjach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, które Wydział przygotował na wakacje na najbliższe 2 miesiące. Przypomnę, że propozycje wakacyjne ma także dla nas m.in. Konińskie Centrum Kultury, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie czy Muzeum Okręgowe w Konińskich Gosławicach. To wszystko w tym magazynie reporterów Meloradia na 99,6 w Koninie. Bardzo dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Mateusz Krzesiński, i do usłyszenia.
2: Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Miejskie sprawy w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Ostatnie w tym sezonie przed wakacjami wydanie audycji Miejskie Sprawy w Meloradiu, a w tej audycji o tym, co wydarzyło się na ostatniej sesji Konińskiej Rady Miasta. Radni głosowali nad wotum zaufania dla prezydenta Piotra Korytkowskiego, także nad absolutorium za 2025 rok i większość zagłosowała za. Głosowanie jak co roku poprzedziły oświadczenia klubów, co sądzą o tym roku 2025. Radni koalicyjni byli w zasadzie ze wszystkiego zadowoleni, czego oczywiście można było się spodziewać. Uwagi jednak pojawiły się już przy oświadczeniu w klubu Wspólny Konin, natomiast krytycznie do działalności konińskiego magistratu odnieśli się radni prawicy. Robert Popkowski zaproponował nawet referendum, które miałoby na celu odwołanie prezydenta Piotra Korytkowskiego. W trakcie sesji, w przerwie w sesji, rozmawiałem z nim, posłuchajmy.
3: Panie radny, będzie referendum w Koninie w sprawie odwołania prezydenta?
4: Jeżeli mieszkańcy tego będą chcieli, to oczywiście, że będzie. Natomiast to mieszkańcy decydują o tym, czy takie referendum się odbędzie, czy nie. Trzeba by zebrać odpowiednią ilość podpisów przede wszystkim do referendalnych i zobaczymy. Na razie tak naprawdę wywołujemy dyskusję, bo tak jak powiedziałem prędzej, Rada Miasta nie jest adekwatnym głosem do tego, czy takie referendum w sprawie wotum zaufania prezydenta powinno się odbyć, czy nie. Rada to mieszkańcy w większości powinni zadecydować o tym, więc wszystko się okaże. Najpierw musimy dowiedzieć się, czy mieszkańcy mają taką wolę.
3: Ale to ruszy pan teraz tą machiną referendalną? Zacznie pan zbierać podpisy?
4: Ja nie powiedziałem, że już zbieram podpisy. Ja powiedziałem tylko...
3: No, ja się pytam, czy ruszy pan z taką machiną?
4: Zaproponowałem taką dyskusję i zobaczymy, co mieszkańcy na to. Jeżeli będzie pozytywny oddźwięk, to oczywiście, że tak.
3: Czyli są jakieś konsultacje, spotkania z mieszkańcami wcześniej?
4: Jeżeli będzie wola mieszkańców taka, to oczywiście, że tak zrobimy i zrobimy komitet taki, który będzie referendalnym komitetem, który to robił. Ale na ten moment nie wiem, czy jest nie za wcześnie. Może jest za wcześnie. Może zrobimy to w przeciągu miesiąca. Może 3. Tego nie umiem dzisiaj powiedzieć. Ci muszę usłyszeć głos mieszkańców, czego oni oczekują.
3: Albo po wakacjach, bo wakacje to tak ciężko, ludzie powyjeżdżani są.
4: Jeśli pan redaktor tak uważa, to niech będzie po wakacjach.
3: 5000...
4: Na bieżąco będę informował, jeżeli będzie takie wydarzenie miało miejsce.
3: 5400 podpisów to jest do zebrania, bo tyle trzeba by było mieć w Koninie, żeby referendum się odbyło.
4: Przy 65 tysiącach mieszkańców, którzy są 5 tysięcy, nie jest to wielkim wyzwaniem, żeby takich podpisów nie nazbierać. I jeżeli będziemy, tylko wola mieszkańców, a myślę, że zaczniemy po prostu takie konsultacje i dyskusje z mieszkańcami, czy robić referendum, czy nie.
3: Dlaczego Piotr Korytkowski nie powinien być dłużej prezydentem Konina?
4: Dlatego, że nie zgadzam się z działaniem Piotra Korytkowskiego w takiej skali, jak on jest, i nie jest to powodem dlatego, że przegrałem Piotra Korytkowskiego. Po prostu moja linia rozwoju miasta wygląda zupełnie inaczej. Inaczej bym do tego chciał podejść. Uważam, że wielu mieszkańców, to co powiedział radny Majewski, również jest ta druga strona, która uważa bardzo podobnie. Nie wszystko nam się podoba, oczywiście. Oczywiście raport o stanie miasta pokazuje takie prężenie mózgu i pokazuje wszystko to, co jest najlepsze, natomiast nie pokazuje tego, co się ludziom nie podoba.
3: A co przede wszystkim w naszym mieście idzie nie tak, jak powinno?
4: Budżet jest za mały. Mieszkańcy młodzi uciekają z Konina, a wystarczy zrobić jedno. Umieć stworzyć gospodarkę rynkową taką, która rzeczywiście będzie napędzała inwestorów, zatrzymać młodych ludzi i tak naprawdę to większość wtedy tych naszych problemów zniknie. Potrzebujemy znacznie większe wpływy do budżetu, ale z podatków i to nie tych podatków i nie nowych miejsc pracy, gdzie będzie to w urzędzie miasta czy w spółkach miejskich, ale zupełnie nowy napływ firm, które przyciągną i inwestorów, którzy przyciągną i dadzą dobre miejsca pracy. W ten sposób na pewno te problemy by się rozwiązały.
3: Pan miałby na to pomysł, jak to zrobić, żeby ci inwestorzy tu przyjechali?
4: Ja tych pomysłów mam od przynajmniej 20 lat, bo od 20 paru lat rozmawiałem z wieloma prezydentami, którzy byli. Natomiast, no cóż, sam człowiek nie jest alfą i omegą. Potrzeba jest do tego zespołu, który by z pewnością stworzył taki projekt i uważam, że jest to do zrobienia.
3: Gdyby doszło do referendum i gdyby na jego skutek prezydent Piotr Korytkowski został odwołany, wystartowałby pan w wyborach jeszcze raz?
4: Jestem przekonany, że jest na marginesie wielu ludzi takich, którzy myślę, że tą pozycję by godniej traktowali, godniej reprezentowali niż ja sam.
3: Czyli ktoś inny jednak by.
4: Nie potrafię zaprzeczyć i nie potrafię potwierdzić. Uważam, że są po prostu ludzie mądrzy, którzy umieliby pokierować tym miastem.
5: To pomysł referendum to jest też efekt tych udanych referendów w innych miastach w Polsce.
4: Panie redaktorze, prawda jest taka, że coraz więcej ilości miast mówi się o tym i rzeczywiście jest taki proces, kiedy radni miejscy nie potrafią, znaczy są po stronie rządzących, a mieszkańcom żyje się coraz trudniej, coraz gorzej. Więc w tych miastach z pewnością będzie odbywał się proces referendalny, bo ta machina się napędza i pokazuje mieszkańcom, że jednak mogą mieć głos w tej sprawie i mogą indywidualnie decydować o tym, czy nie czekać do następnych wyborów, tylko zacząć realizować, raczej nie realizować, zacząć zmieniać prezydenta w czasie trwania jego kadencji.
1: To był koniński radny Robert Popkowski. Jesteśmy przy tych głosach krytycznych cały czas. Radny Krystian Majewski powiedział przede wszystkim, że przeszkadza mu przede wszystkim w tym, co dzieje się w Koninie. Brak perspektyw dla młodych ludzi, z czym wiąże się topniejąca populacja naszego miasta. No, ta wypowiedź spotkała się z ostrymi reakcjami ze strony koalicji. Takie troszeczkę bagatelizujące głosy Krystiana Majewskiego były to wypowiedzi. To także omówiliśmy w rozmowie, która teraz przed Państwem.
3: Powracamy teraz w przerwie sesji do Twojej wypowiedzi traktującej o raporcie o stanie miasta prezydenta Piotra Korytkowskiego. Mnie najbardziej interesuje to, co powiedziałeś o młodych ludziach i o ich perspektywach bądź braku właśnie perspektyw w Koninie na szczęśliwe, satysfakcjonujące życie, działanie, pracowanie, odpoczywanie, po prostu pozostanie w naszym mieście.
6: Syty głodnego nie zrozumie i debata na forum Rady Miasta pokazała, że konińskie elity, osoby związane z władzą nie rozumieją problemów młodych ludzi. Młodych ludzi, którzy borykają się często z dyskryminacją na rynku pracy, muszą pracować na umowach śmieciowych, dzieło, zlecenie. Są niepewni swojego bytu, płacą ogromne pieniądze za wynajem. Często muszą dojeżdżać do pracy pociągiem o 5 rano do Poznania, niektórzy do Warszawy. Nie mają czasu na swoje życie prywatne, są przebodźcowani. I ta debata, i to uderzyło mnie bardzo mocno, że osoby, nazwijmy 50+, te osoby, które mają już ustatkowane życie, szczęśliwe życie rodzinne, dobrą pracę, pozycję, dla nich to jest śmieszne, o czym mówiłem. Oni się śmiali, gdy ja mówiłem o problemach młodych ludzi i to jest dramatyczne, bo to jest fundament problemów demograficznych tego miasta, który jest niedostrzegalny przez konińskie elity, a nawet gdy wykłada się kawę na ławę na forum Rady Miasta,
3: to jest to obśmiewane.
6: To się spotyka z uśmiechem i ironicznymi komentarzami elit. To wskazuje, że Konin jest skazany na porażkę, na demograficzną porażkę, bo brak zrozumienia potrzeb młodych ludzi sprawi, że oni nie będą widzieli nadziei w Koninie. I wyjadą stąd, po prostu wyjadą stąd, tak jak robili to przez ostatnie 10 lat. Dramatyczne i smutne.
3: O, więcej niż 10 lat.
6: Od czasów transformacji, prawda? Od upadku wielkich zakładów pracy. To jest smutne, to dla mnie jest gorzka pigułka i pewne podsumowanie moich 11 lat w Radzie Miasta. To nie są argumenty, które powiedziałem po raz pierwszy, ale po raz pierwszy tak bardzo uderzyła mnie ta ironia i śmiech ze strony lokalnych elit, niezrozumienie ze strony ludzi bogatych, zamożnych, dobrze sytuowanych.
3: Moje pierwsze skojarzenie po tym, co dzisiaj widziałem, jak zostałeś potraktowany przez przede wszystkim radnych Koalicji Obywatelskiej, to były, powiem wprost, ośmiorniczki.
6: Tak, to są takie lokalne ośmiorniczki, całkowite niezrozumienie i mam jeden apel do mieszkańców Konina, aby przysłuchali się tej debacie, aby wyciągnęli z niej wnioski, bo to jest debata na temat fundamentalnych, istotnych kwestii miasta. Bez zaangażowania obywatelskiego, bez zainteresowania nie dotrze do nas fundamentalna prawda i zdanie elit konińskich na temat samych mieszkańców Konina. I apeluję przede wszystkim do młodych ludzi o to, żeby się zainteresowali tym, co mówią włodarze Konina.
3: A nie masz też takiego trochę wrażenia, że tak jak ty mówisz elity, że ich tak naprawdę w mieście nie ma, że oni nie chodzą po ulicach miasta, że nie rozmawiają z ludźmi, którzy mieszkają na blokowiskach, bo tylko gdzieś się przemieszczają tymi czarnymi, luksusowymi samochodami z miejsca na miejsce, że tak się troszeczkę są, delikatnie to nazwijmy, odrealnieni.
6: Paradoksalnie oni uważają, że żyją życiem miasta, bo spotykają się w wąskim gronie ludzi, na imprezach kulturalnych, na podsumowaniach.
3: To ci dzisiaj też zostało wytknięte, że nie macie na imprezach kulturalnych.
6: Ale ja nie chodzę na imprezy dla liberalnych elit w Polinie. Obrzydzają mnie takie imprezy, gdzie w własnym sosie ludzie mówią o wielkich sukcesach miasta, o wybitnym życiu kulturalnym. To nie jest moje środowisko. Ja jestem chłopakiem z blokowiska i reprezentuję tych ludzi. Jestem tego po prostu dumny. I jeżeli realizuję życie, to realizuję z moimi kompanami, z moimi ziomkami. A lokalne elity, które tak chwalą się bogatym życiem kulturalnym, chwalą się swoim własnym życiem, które same dla siebie stworzyły. I to jest paradoks, to jest śmieszne, to jest żałosne. Ale w końcu było trzeba to powiedzieć. Oni są samozadowoleni z własnego życia i przekładają to na politykę miejską. Im się żyje dobrze, więc życie w mieście jest dobre, prawda?
3: A dzisiaj jeszcze powiedział przewodniczący Końskiej Rady Miasta Wiesław Sztańk, znany koński lekarz i przedsiębiorca, tak chyba można powiedzieć. Porównał swój start do twojego startu w życiu i że w zasadzie to one były zupełnie podobne.
6: Porównywanie transformacji, czasów transformacji, czy lat 80. do czasów współczesnych, gdy już pewna drabina została podciągnięta do góry, gdy są już układy klasowe, przecież wszyscy wiemy i to jest ostatnio wielka afera w Polsce, że lekarze to jest środowisko bardzo mocno specyficzne, kryjące się, skorumpowane, powiązane politycznie. Przecież w Koninie jest tak samo, przecież przewodniczący Rady Miasta jest członkiem Platformy Obywatelskiej i znanym konińskim lekarzem. Takie schematy pojawiają się w całej Polsce. I nawet nie chodzi o mnie, chodzi o tych młodych 20-latków, którzy są skazani na pracę w fast foodach, w sieci sklepów rozpowszechnionych bardzo mocno w Polsce. To jest praca dla nich. Natomiast synowie współczesnych elit, córki współczesnych elit, to oni będą mogli zostać lekarzami, prawnikami, bo życie w Warszawie jest niesamowicie drogie. Jeżeli ktoś chce zostać lekarzem, musi pojechać do Warszawy. Tam jest niesamowicie drogi wynajem. Nie ma pracy dla młodych ludzi, która pozwoli im połączyć studia z pracą. A to znaczy, że droga jest zamknięta. Dla wielu młodych ludzi droga jest zamknięta. Musisz mieć bogatych rodziców, żeby samemu być bogatym. Koło się zamyka i elity konińskie są zadowolone, bo ich dzieci, można się ich zapytać, gdzie oni studiują, gdzie oni mieszkają, jakie sukcesy odnieśli i ile to kosztowało tych ludzi, którzy dorobili się na czasach transformacji, czasach o wiele łatwiejszych, żeby dokonać życiowego skoku.
3: Okej. Czyli jak to dzisiaj jest z tym takim przykładowym normalsem z konińskich bloków na starcie? To ma niełatwo.
6: Pracuję na najniższą krajową albo pracuję w Poznaniu. Wyjeżdża 5 rano do Poznania, wraca, jest zmęczony. Próbuje znaleźć partnerkę, ale nie może, bo kobiety wyjechały często do większych miast. Nie jest w stanie założyć rodziny, czuje frustrację, jest samotny. Jeżeli chce dorobić, musi iść po godzinach, dorabiać na umowie zlecenie albo jest skazany na umowę zlecenie i żyje w ciągłym strachu o własny byt. To nie jest łatwe życie i o tym trzeba mówić, bo Polska, Konin potrzebuje większej troski nad młodym człowiekiem, a mam wrażenie, że Polska się z tych ludzi śmieje.
3: Młodym człowiekiem, który nie ma kasy.
6: Nie ma kasy, nie ma perspektyw, nie ma też nadziei na lepsze życie, jest sfrustrowany. Jeżeli ktoś zadaje sobie pytanie, dlaczego ruchy skrajne w Polsce tak wzrastają, to skrajne poglądy rodzą się ze skrajnych problemów. Tylko nikt nie pyta tych młodych ludzi, dlaczego nie mają skrajne problemy i skrajne poglądy. A tak prawda jest taka, że nie mają nadziei, są sfrustrowani, nikt ich nie wysłuchuje i szukają skrajnych odpowiedzi na bardzo skomplikowane problemy, bo państwo ich olewa, ma ich w głębokim poważaniu.
3: Okej, to jeszcze prosiłbym cię o odniesienie się do pomysłu Roberta Popkowskiego, radnego związanego z referendum w sprawie odwołania prezydenta Konina.
6: Niestety, ale na debatach o stanie miasta Konina od wielu lat nie przychodzi żaden mieszkaniec Konina. Tutaj siedzą tylko urzędnicy, prezesi spółek, radni i Straż Miejska. W Koninie nie ma kapitału społecznego w tym momencie, aby zbudować debatę referendalną. Nie powtórzymy case'u Krakowa, ponieważ nie mamy alternatywnych elit. Nie mamy ludzi, którzy pracują poza systemem, którzy są w stanie zaryzykować politycznie dużo, aby przeciwstawić się władzy. Większość mieszkańców Konina w ten lub inny sposób jest uzależniona od władzy i będzie bała się wystąpić w referendum, dlatego uznaję słowa Roberta jako pewien performance polityczny, pewien sposób zszokowania i zwrócenia uwagi na to, że z lokalną demokracją jest źle, ale sam pomysł referendum w takim mieście jak Konin moim zdaniem się nie uda, niestety.
3: Bardzo Ci dziękuję.
6: Dziękuję bardzo.
1: To był koniński radny Krystian Majewski i to wszystko w tym wydaniu magazynu Miejskie Sprawy w Meloradiu na 99,6 w Koninie. Bardzo dziękuję za uwagę, kłaniam się. Mateusz Krzesiński i mówię do usłyszenia.
2: Miejskie Sprawy w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500 zł. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99.6.
1: Mateusz Krzesiński, witam, zapraszam. Bartek Skonieczny jest tutaj ze mną w studio Meloradia, portal lm.pl.
2: Witam, dzień dobry.
1: A więc retroprasówka. Dzisiaj zaglądamy do starych konińskich gazet, czyli jak zawsze, a dzisiaj do lat 1984 i 1998. No i zaczynamy od tego starszego rocznika. Mamy artykuł na pół strony, ilustrowany zdjęciami Ryszarda Furmanka, na których są ciekawie ubrane panie w stroje ludowe. Chyba na pierwszy rzut oka widać, że to nie są polskie stroje ludowe.
2: Tak, bardzo ładne te stroje rzeczywiście. Takie czepce ozdobne, nawet niesiony taki... Jakieś naczynie jest chyba.
1: Tak, takie
2: przez
1: naczynie.
2: Pierwszą z pań. Jakieś pewnie takie też tradycyjne naczynie, chociaż nie wiem, nie znam się. Tytuł artykułu: w moskiewsko-konińskim korowodzie 4000 konion zgromadziły w słoneczne niedzielne popołudnie 20 maja taneczno-wokalne popisy uczestników korowodu przyjaźni. Imprezy zorganizowanej tradycyjnie przez Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Wojewódzki Dom Kultury i Urząd Wojewódzki.
1: Atrakcja niedzielnego koncertu w amfiteatrze. Atrakcją był występ młodzieżowego zespołu pieśni rosyjskiej i tańca Podmoskowie z Moskwy. Zespół ten powstał niedawno, bo w 1980 roku z inicjatywy Moskiewskiego Towarzystwa Churalnego. W jego skład wchodzą młodzi pracownicy moskiewskich zakładów i instytucji. Kieruje nimi Władimir Borysowicz Sigałow, zasłużony pracownik kultury RSFSR. Radzieccy goście zaprezentowali bogaty program pieśni rosyjskich, utworów współczesnych i tańców w wykonaniu chóru i solistów, imponowali świetnym wyszkoleniem muzycznym.
2: No, ładne wydarzenie, co prawda dzisiaj już niemożliwe do powtórzenia, przynajmniej w tym momencie. Chociaż wiadomo, nie z rosyjską kulturą, ale z kulturą zagraniczną cały czas mamy kontakt, bo przecież na przykład...
1: Dzień Koreański
2: był, tak? Przyjeżdżali Kolumbijczycy, chyba tutaj jakieś kontakty, jeśli dobrze pamiętam, to byli Kolumbijczycy z Końskim Teatrem Tańca, więc chciałem powiedzieć, że fajnie jakby takie rzeczy nadal się działy, ale w sumie potem pomyślałem, że w sumie jakoś tam nadal się dzieją, że...
1: Chińczycy są w Koninie też.
2: Tak. Chociaż ich kultury jeszcze nie mieliśmy okazji.
1: Chyba nie było żadnego takiego wydarzenia.
2: Może to jest pomysł, żeby właśnie coś takiego spróbować zorganizować.
1: Tak, i to chyba tutaj powracamy do tego wydarzenia sprzed 42 lat. Amfiteatr, wydaje mi się, że jest.
2: Tak, chyba było nawet powiedziane, że to właśnie na amfiteatrze się działo.
1: Było gdzieś napisane w tekście, tak?
2: Tak mi się, albo sobie sam dopowiedziałem.
1: Bo widziałeś to zdjęcie.
2: Może tak. Tak. Jest amfiteatr. Rzeczywiście, chociaż tak nie widzimy, bo taki jest kadr wąski na samą scenę, no ale skoro występy były, to musiał być w dobrym stanie i służyć artystom.
1: No dobrze. To teraz pozostajemy w tematyce kulturalnej. Spotkanie odbyło się pomiędzy młodzieżą a z animatorami kultury. To spotkanie zorganizowane przez Radę Miejską PRON w Koninie i po tym spotkaniu spodziewano się wiele. Oczekiwano na burzliwą dyskusję, która miała zaowocować konkretnymi wnioskami, miała podpowiedzieć rodzaje rozwiązań, uwzględnić propozycje młodych.
2: Po jednej stronie stołu zasiedli przedstawiciele niemal wszystkich szkół średnich w Konina, po drugiej ci, których zawodem jest propagowanie kultury w społeczeństwie. Spotkanie przebiegł miał następujący. Na początku wstał jeden dorosły, który przedstawił swój punkt widzenia, zaprezentował kierunki możliwości. Po nim stał drugi, który nieco rozwinął temat i tak dalej. Kiedy dorośli skończyli, na sali zaległa kłopotliwa cisza. Zawiedli nawet ci, którzy mieli zadane do domu pytania. I pewnie wszystko na tym by się skończyło, gdyby nie nerwowość dorosłych.
1: Z trudem dyskusja profesjonalistów z młodzieżą przerodziła się w dialog. Na początku, a trwał on ogromnie długo, był to monolog albo, jak kto woli, dialog między animatorami. Dopiero gdy wzięto nowy ośrodek kultury powstający w podziemiach amfiteatru i zaczęto wspominać o dyskotece, atmosfera się nieco ożywiła.
2: Rychło okazało się, że jest to jedna z najbardziej poszukiwanych form świadczeń kulturalnych. Najbardziej potrzebne dobro duchowe, sprawa, której podporządkowuje się wszystko, od wyboru po zachowanie. A reszty w zasadzie nie było, bo jak twierdzi młodzież, zawodzą kanały informacyjne, brakuje plakatów, nikt uczniom szkół średnich nie chce powiedzieć, kiedy będzie spotkanie z ciekawym człowiekiem. Na zarzut braku ambicji, reakcji prawie nie było. Chyba że za taką uznać, prosimy nie generalizować, skoro taka wola.
1: Czyli spotkanie to jednym słowem wnoszę, że nie wyszło. Albo wynoszę raczej z tekstu, że nie wyszło.
2: Tak, no, że zabrakło jakiejś komunikacji, bo jak rozumiem, tutaj młodzież raczej była zainteresowana jednym tematem, a zawodowi twórcy kultury innymi tematami.
1: Albo to była taka ustawka, byleby się odbyło takie spotkanie.
2: Może tak być. No skoro przedstawili się wszyscy przedstawiciele szkół średnich.
1: I nikt nie miał nic do powiedzenia.
2: Tak, znając przedstawicieli szkół średnich, to myślę, że mieli ciekawsze rzeczy do roboty. To chyba mieli obowiązek po prostu tam się pojawić.
1: Tak, no i okazało się, że tylko dyskoteka jest w kręgu ich zainteresowań, jeżeli chodzi o kulturę. Chociaż no nie przesądzamy, że tak faktycznie było. Domyślam się, że tak wcale nie było. W każdym razie taki ton tutaj dalej autora artykułu jest no z takim troszeczkę delikatnie
2: przekąsem
1: w stronę młodzieży. Tak, takie też masz odczucie, nie?
2: Tak. No ale to nic nowego, że młodzież się głównie chce bawić i może tam jakieś wyższe formy kulturalne, to tam owszem interesuje, ale raczej wąskie grono osób w tym wieku. Jak się dorasta, to potem człowiek może bardziej i szerzej się interesuje innymi formami kultury.
1: Do wszystkiego trzeba dojrzeć. Dialog z kluczem. Tutaj listy od czytelników, jak to kiedyś było w lokalach usługowych, jak nie ci, którzy tam pracowali i obsługiwali, jak się czasem zachowywali, to wiemy, choćby z komedii Barei, a tu mamy potwierdzenie, że podobnie w Koninie w latach 80. niestety było.
2: 4 maja, parę minut po godzinie 6 rano. Kazimierz Biskupi. Do przystanku podjechały 2 autobusy. Wsiadłam do pierwszego. Tylnymi drzwiami, bo przednie były zamknięte. Przeszłam przez stały autobus, poprosiłam kierowcę o bilet do Konina.
1: Trzeba było wsiąść do tamtego autobusu, tam jeszcze wsiadają, a nie wybierać sobie autobusy.
2: Proszę pana, ja sobie autobusu nie wybierałam, po prostu wsiadłam do pierwszego z brzegu. A pan gdzie jedzie, nie do Konina?
1: Nie.
2: A dokąd?
1: Do Międzylesia.
2: Do Międzylesia, no dobrze, no to jak, dostanę ten bilet?
1: Nie wie pani, gdzie się bilety kupuje?
2: Wiem, ale trudno, żeby o tej porze kupić gdzieś bilet.
1: Trzeba było kupić wczoraj.
2: Proszę pana, nie zawsze jest taka możliwość, przecież ma pan bilety, moje pan jedynie wziąć drożej?
1: Chyba może.
2: Może pan jedynie wziąć drożej.
1: Literówka. Niech pani ze mną nie dyskutuje, zdenerwował się kierowca. Ma pani szczęście, że akurat w Kazimierzu wysiadali, bo by pani wcale nie wsiadła.
2: A co, chciał pan jechać pusto do Konina? Spora liczba miejsc siedzących była wolna.
1: Niech się pani zamknie, dobrze? Skwitował moje pytanie.
2: Reszta wypowiedzi kierowcy nie była chyba zbyt cenzuralna, ponieważ była wymamrotana pod nosem. Może za pośrednictwem redakcji dowiem się, jaką łaskę wyświadczył mi kierowca autobusu numer rejestracyjny KNB321B, zabierając mnie do Konina, pisze pani Jadwiga.
1: Jestem ciekaw, co się potem stało z tym artykułem, czy on został przeczytany przez szefa PKS-u i ten wezwał na dywanik tego kierowcę? Jak myślisz?
2: Czy może raczej, no jak ktoś sobie pozwala na takie odzyski, to... A już to nie jest taki pierwszy artykuł, gdzie czytamy, że w tamtych czasach kierowcy bywali tacy niezbyt kulturalni, to może po prostu takim był standard, właśnie nikt nie za bardzo nie reagował.
1: To mogło tak trochę być, bo powiem szczerze, że w latach 90. jeszcze... Zdarzały mi się takie historie z kierowcami PKS-u, czy bardziej MZK jeździłem, tak. że bywali tacy, którzy byli niemili, tak, czego już dzisiaj na szczęście uświadczyć nie można.
2: Jeszcze były też czasy, gdzie właśnie też bilety można było kupić kierowcy, to też jeszcze pamiętam, to były lata już nawet 2000, bym powiedział. No i właśnie czasem marudzili właśnie, że tam za drobne, a nie, że nieodliczone pieniądze, a tu nie mam tych biletów, no i tak czasem było.
1: No tak.
2: I się chyba duży się kładzie nacisk właśnie na tą kulturę też u kierowcy, sprzedawców też.
1: Chociaż kierowcy też nie mają lekko, bo ja znam kilku konińskich kierowców autobusów i im także zdarzają się bardzo przykre historie ze strony pasażerów.
2: A to prawda, no to czasem właśnie to powinno
1: nawet
2: w dwie strony
1: takie
2: działać.
1: Takie sytuacje zagrożenia bywały. Okej, no to lecimy dalej. A tutaj mamy takie zdjęcie, żeby pokazać, jak te czasy się różniły pod wieloma względami. Mamy tutaj kandydatów przedstawionych, bo wybory były, ale w ogóle na tym nie będziemy się skupiali. Potrafisz sobie wyobrazić, że ten pan na tym zdjęciu 1984 roku, jest 2 lata starszy ode mnie. Jak się nasz wygląd zmienił.
2: To prawda.
1: Ten pan wygląda jak 40-latek z serialu, a może nawet starzej.
2: Nawet starzej bym powiedział, tak po 50 już bym powiedział.
1: No, no albo no, ja bym spokojnie dał z 55 lat temu panu.
2: No tak.
1: Ale też ubiór robi swoje, oczywiście.
2: Ubiór też zaczes, bo takie...
1: Tak, tak, fryzura.
2: Włosy takie zaczesane właśnie trochę na te... No to nam się kojarzy po prostu z tymi latami 80, które dla nas się kojarzą z osobami właśnie 40-50 lat. I że to taka właśnie styl panował. Krawat, jakąś kratę, taki szeroki jeszcze.
1: Tak, zupełnie inne czasy, zdecydowanie bardziej oficjalnie. Okej, odkrywka. Czyli historie, które kogoś na pewno dla kogoś drażniące były, a dzisiaj można to odbierać w kategoriach takiej ciekawostki, może nawet takiej, która w pewien sposób może śmieszyć. Tylko 1,5 kilo. Ja tak? W sklepach spożywczych bywa ryż błyskawiczny, który chętnie nabywają matki małych dzieci. Kupić go nie można, gdy kartka uprawnia do nabycia 0,5 kilograma ryżu. Sklepy zaś oferują go w opakowaniach 0,75 kg. Na życzenie klientów nie wszędzie chcą panie sklepowe rozważać te porcje. Zamiast tego proponują kupno 1,5 kilograma ryżu na 3 kwitki. I w ten sposób klientka odchodzi z kwitkiem, zwłaszcza taka, która ma tylko jedną kartkę. Jak widać, handlowi wyobraźni nadal nie przybywa.
2: Proszę, no to ktoś nie pomyślał z tymi kartkami, żeby nie dopasować ich do objętości opakowań.
1: No, słabo. Co zamiast schabu?
2: Przykładem na niedostatek wyobraźni handlowców jest także i ta kwestia. Na kartce mięsnej każdemu należy się 30 dekagramów schabu i fajnie. Jeśli jednak schabu nie ma, to co się proponuje zainteresowanemu? Wołowinę z kością, oczywiście mrożoną. Klientki, bardzo są one niegrzeczne, nie godzą się na taką zamianę. Sklepowe mówią, że nie mają innych dyspozycji, w wydziale handlu w Koninie mówią, że nie wolno inaczej, choć prywatnie się z klientkami zgadzają. 30 maja w sklepie mięsnym przy Rondzie w Koninie leżało dużo szynki z puszki, która zmieniła kolor w dusznym sklepie. Nie można jednak było jej kupić w miejscu z hubu. Może by jednak handel elastyczniej podszedł do reglamentacji?
1: Klientki też bywały bardzo niegrzeczne, chociaż co ważne, prywatnie to się sprzedawczynie zgadzały z klientkami.
2: Tak.
1: No, ale służbowo ale już...
2: To już oficjalną wersję trzeba było podawać.
1: Służbowo już nie można było tej zgody wyrazić. No i ostatni tekst w tej odkrywce. Bez instrumentów przyszedł młody człowiek do redakcji i śmiał się przez łzy. Został wezwany w wyniku odwołania przed oblicze Wojewódzkiej Komisji Zajmującej się reklamacjami poborowymi. Odwoływał się wskutek kłopotów zdrowotnych. Wydawało mu się, że stanie przed komisją lekarską, która zgodnie ze swoją wiedzą orzeknie, czy powinien służyć w wojsku, czy też nie. Tymczasem Wojewódzka Komisja poprosiła grzecznie młodego człowieka, by usiadł, po czym utrzymała w mocy decyzję komisji niższego szczebla. Dlaczego utrzymała w mocy? Dlatego, że nie dokonała żadnych badań młodego człowieka z powodu braku słuchawek lekarskich i aparatu do mierzenia ciśnienia. Młody człowiek ma wątpliwości co do jakości decyzji komisji. Dziwny jakiś.
2: Jak to tak podważać? Zdanie wojskowych. To na oko pewnie ocenili.
1: Komisja bez słuchawek. To tak jak, nie wiem, ty byś przyszedł do pracy bez mikrofonu.
2: Z laptopa.
1: Albo tak, no. Ciekawe, że w ogóle... Działała, przyjmowała, zapraszała ludzi do środka, tak? I jakieś decyzje podejmowała. No dobrze, 26 uczniów pierwszego LO w Koninie zostało pasowanych na obywatelizm.
2: O,
1: wyobraź tak. 11 czerwca odebrali oni z rąk wiceprezydenta Konina Ryszarda Nawrockiego swe pierwsze dowody osobiste oraz złożyli obywatelskie ślubowanie. Otrzymane dokumenty dają im prawo już za kilka dni wzięcia udziału w wyborach.
2: No to bardzo fajna uroczystość, bym powiedział. Taka wiążąca młodego człowieka z państwem, pokazująca mu, że właśnie już teraz jest pełnoprawnym obywatelem.
1: No tak, tylko to spasowanych na obywateli, a przecież chyba jesteśmy obywatelami od urodzenia.
2: No tak, no może to jakoś inaczej można by określić jako no właśnie nabycie tych praw wyborczych, ale sam fakt...
1: Wzruszyłeś się.
2: No tak, trochę tak, no ładne.
1: Okej, okay, to teraz...
2: No to będę ja od Ryszarda Nawrockiego chyba nie osobiście, ale też odbierałem dowód osobisty swój pierwszy, bo jak już był wójtem gminy Stare Miasto.
1: A, no tak.
2: A ja mieszkałem akurat w gminie Stare Miasto, tam składałem w urzędzie wniosek, no i właśnie podpisany, tak tam było napisane...
1: Wydany wójt, dokument
2: tak, wójt gminy Stare Miasto, pana Ryszarda Nawrockiego właśnie.
1: Takie to wspomnienia ma Bartek do wspomnień. Za chwilę wrócimy po krótkiej przerwie. To jest Retro Prasówka.
0: Retro Prasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn. magazyn reporterów Meloradia Konin. Retro prasówka w Meloradiu na 99,6.
1: Powracamy do retro prasówki w Meloradiu. Bartosz Skonieczny, portal LMPL.
2: I Mateusz Kasiński, Meloradio.
1: No i czytamy dalej. Jesteśmy cały czas w 1984 roku. Kolejna odkrywka.
2: Kto da więcej? Jeden z najbardziej popularnych typów radiomagnetofonów kosztuje w sprzedaży detalicznej 11 tysięcy złotych. Może dlatego jest tak trudno dostępny. Taki sam radiomagnetofon oferowany jest w komisie w Turku za 14 tysięcy złotych. Właściciel po potrąceniu komisowej marży otrzyma za nieco mniej więcej tyle samo, co za nowy. Nabywca zapłaci jednak 3000 więcej i na pewno zastanowi się, kto tutaj bardziej spekuluje. Komis czy ten drugi?
1: Tak było, niełatwo było kupić sprzęt grający. Płyną nasze pieniążki. Kropla wody drąży skały. Gdy woda płynie ciurkiem, tworzą się jeziora. Jeszcze trochę, a doczekamy się takiego na Konińskim Zatorzu. To marnotrawienie, to marnotrawcze źródełko mieści się na terenie tamtejszej bazy kombinatu budowlanego. Tylko patrzeć, aż baza zamieni się w wyspę, a MPK zacznie wysyłać na zatorze amfibię. Czy była taka wizja wodnego świata?
2: Trochę tak.
1: Na twoim osiedlu.
2: Gdzie to był ten kombinat budowlany? Wiesz może?
1: Nie wiem.
2: Baza kombinatu, nie wiem. Też nie wiem.
1: Nie wiem. No to jest do
2: ustalenia. Gdzie to źródełko mogłoby powstać?
1: Na piątym osiedlu to wiem, że tam, gdzie targowisko miejskie, to była ta baza właśnie. Ale na Zatorzu to nie wiem. Przy budowie Zatorza, jak to wyglądało. No i kolejna odkrywka. Najciekawsze rzeczy tym razem w 1984 roku w odkrywce były. Straszydła. Poczciwy koń przed wjazdem do stolicy województwa, tutaj mowa o Koninie oczywiście, tak się obraził na jego mieszkańców i niektóre służby komunalne, że zaczął rdzewieć, a zacieki brudu sięgają samej ziemi. Wnoszę, że chodzi o tego konia, który jest przy trasie drodze krajowej 92, ten witacz tam od strony Warszawy.
2: Tak jest. We Władysławowie tylko przy naprawdę dobrej woli i sprzyjającym oświetleniu można odczytać, że wjeżdżamy do stolicy gminy. Odpowiednim decydentom polecamy, aby wyjechali za miasto w najbliższą wolną sobotę. Naprawdę jest na co popatrzeć.
1: Bestseller. Po wielu latach oczekiwania pojawiła się w naszym województwie jedna z najbardziej poszukiwanych książek, książka telefoniczna. Wieloletnia praca bardzo wielu ludzi uwieńczona została sukcesem. Zapomniano tylko o korekcie. Spis obejmuje wyłącznie numery telefonów z naszego województwa. Znalazło się w nim jednak wiele przeinaczeń, pomyłek i wręcz fałszywych danych. Dotyczy to w równym stopniu abonentów typu urzędy i instytucje, jak również osób prywatnych. Ciekawe, czego zabrakło. Pieniędzy na delegację czy solidności w pracy.
2: Nowa moda. W Golinie wzdłuż trasy EB ogolono do skóry wszystkie przydrożne drzewa. Sądziliśmy, że uczyniono tak dlatego, iż Golina miała stanowić plener jakiegoś makabrycznego filmu, ale żadna filmowa ekipa nie rozstawiła tam swoich akcesoriów. Podobno chodzi o to, aby drzewa wzmocnić.
1: No to jeszcze się długo działo. I to wszędzie w zasadzie to golenie drzew do zera. No akcja była między innymi wtedy 40 litrów krwi na 40-lecie MO i SB.
2: To się na pewno obywatele cieszyli z takiego oddawania krwi.
1: No ale to myślę, że taka oddawanie krwi to zawsze jest szlachetne.
2: No ale przy na te kuczci takich służb to już może niekoniecznie.
1: Okej, nie oddałbyś krwi.
2: Nie, no nie wiem. Ja nie oddaję, bo nie mogę, więc jakby ze względów zdrowotnych, więc i tak bym nie mógł, ale...
1: Ale się wywinął od odpowiedzi, kurczę. Skubaniec. Okej, przechodzimy.
2: Ale to byłby taki dylemat trochę, nie? No bo ze strony oddanie krwi, właśnie tak jak mówisz, takie szlachetne.
1: Z okazji 40-lecia SB.
2: Może by trzeba zamknąć oczy, nie patrzeć, no i oddać.
1: Czy byś dostał jakiś medal od SB,
2: o, na przykład. Potem by ci wyciągnęli. No dobrze, że nie miałem takich dylematów. Dobrze, że nie mogę tej krwi oddać.
1: A tutaj jakiś pan jest na zdjęciu do dzisiaj. Dwóch panów,
2: no,
1: z wąsem.
2: Ale taki niezadowolony ten pan właśnie, że mu się chyba zdjęcie to robi.
1: Nie, tak on wygląda. Po prostu bał się igły. W każdym razie zobacz, jak moda wraca. Panowie z wąsem, potem jeszcze w latach 90., potem długie lata to było obciachowe.
2: Tak, a teraz wąsy znowu
1: dzisiaj. A wtedy w latach 80. to tak.
2: Za 40 lat znowu będziemy patrzeć na dzisiejsze czasy, mówić, co oni z tymi wąsami mieli.
1: O modzie jeszcze dzisiaj będzie. Stylówka, stylizacja Kazimierza Pałasza wjedzie na tapet, ale to za chwilę. Z lat 90. oczywiście, bo 98 rok teraz. No i przeczytamy sobie tutaj sonda taka z politykami, politycy sami. Tak, politycy. Województwo Konińskie dobiegało swego kresu, to jest czerwiec 98 roku, od 1 stycznia 99 już byliśmy w województwie wielkopolskim, no ale tutaj poproszono o głos w sprawie powiatów wcześniej nazywanych tak jako powiaty grodzkie, nie wiem, czy to tak cały czas, no powiat miasto Konin.
2: Ten, czasem niektórzy tak jeszcze mówią.
1: Tak, chodziło o to, że miasto Konin jest oddzielnym powiatem, nie należy do powiatu konińskiego, no i jak wiemy dzisiaj większość nie jest z tego zadowolona.
2: No ma to swoje minusy, plusy też ma swoje, ale no to głównie w kontekście remontu mostu, no to tak narzekamy, bo właśnie musimy ten remont robić.
1: Na drogi, na szkoły.
2: Tak, tak, więc no dzisiaj mamy efekty właśnie tamtych działań.
1: A co politycy uważali w 98 roku? Sądzili raczej, że w sumie to spoko i fajnie, że tak będzie. Ireneusz Niewiarowski, który wtedy był posłem.
2: Konin powinien być samodzielnym powiatem, ponieważ pozwoli to na lepsze wykonywanie zadań publicznych. Powiat będzie wykonywał zadania, których nie udźwignie samorząd miejski. Na przykład prowadził szpitale. Chyba tak nie, to szpital pod województwo podlega.
1: W sumie tak, tylko że tak naprawdę powiat to jest chyba tożsamy z miastem teraz, bo tutaj z tej wypowiedzi wynika tak, jakby powiat miał mieć oddzielną, nie wiem, władzę, administrację, budżet oddzielny.
2: Tak, znaczy chyba chodzi właśnie o ten powiat ziemski, tak zwany, powiat koniński.
1: A obecnie. Może chyba, że tak.
2: Tak, okay. Że nie udźwignie samorząd miejski.
1: Tak, szpital oczywiście prowadzi województwo.
2: Będzie miał swój własny budżet i samodzielne źródła finansowania. Ze względu na rangę i wielkość Koninowi należy się to, aby był samodzielnym powiatem.
1: Poseł Antoni Tyczka. Warto wskazać na korzyści finansowe dla miasta, co pozwoli na prowadzenie inwestycji i stworzy szansę dalszego rozwoju gospodarczego i społecznego. Nietrafione. To nie tak się potoczyło.
2: Chyba, że wtedy tam jakieś właśnie były inne zasady finansowania.
1: A może to inaczej zapowiadano, inaczej zrobiono.
2: Dokładnie.
1: Chyba, że tak. No dobrze, i kolejne. Tutaj wiceprezydent ówczesny Konina, Krzysztof Wiatrowski, powiedział, że trudna jest rzeczowa ocena, dopóki nie ma pełnego ustawodawstwa w tym zakresie.
2: No
1: czyli
2: właśnie,
1: bezpiecznie
2: czyli
1: podszedł.
2: Przewidywał, że właśnie trzeba poczekać.
1: Tak. No dobrze. Koniński policjant w niemieckim areszcie.
2: O!
1: Dzisiaj patriotów zamykają niemieccy policjanci, a kiedyś to niemieccy policjanci zamykali
2: naszą służbę.
1: Konińskiego policjanta.
2: Proszę bardzo.
1: Tak, został zatrzymany.
2: Na przemycie papierosów.
1: Tak. No i w zasadzie tyle. Tutaj zatrzymany policjant nie jest jedynym mieszkańcem Konina przebywającym w niemieckich więzieniach. Tak, jeszcze taka informacja była, więc okej, okay, a tutaj nie obróciłem. Pierwsze targi wierzby i wikliny Salix w Wierzbinku odbyły się właśnie w 98 roku. Tu taka
2: czytać?
1: Ciekawostka. Nie będziemy czytali, bardziej skupimy się na zdjęciu, bo na zdjęciu jest artysta z naszego powiatu, Stanisław Sztamblewski, z Kraśnicy, z pracami i córkami. No i tutaj widzimy jako taką jeszcze dziewczynkę w zasadzie dzisiaj naczelną etnografkę w naszym regionie, Elę Sztamblewską. Kojarzysz.
2: Tak.
1: To tu w wieku lat 13 załapała się na fotografię. No, a dzisiaj
2: czyli to rodzinne, można powiedzieć.
1: Tak. Ojciec rzeźbiarz, między innymi ludowy, więc zaszczepiona ta pasja na pewno. Dzisiaj Elę można spotkać w Konińskim Muzeum. No i co, jak czerwiec 98, to oczywiście pamiętny finał Pucharu Polski, w ramach którego ówczesne aluminium Konin mierzyło się z Amiką Wronki na Bułgarskiej w Poznaniu. Ciekawa jest ta rubryczka, w której podawane są ceny biletów na puchar, bo cena była 20 zł, to był bilet normalny.
2: Oszałamiająca kwota.
1: A za 10 zł...
2: Sektor szalikowców.
1: Tak, pisano oficjalnie, sektor szalikowców, proszę ja ciebie. Wtem wolne kobiety i dzieci do lat 7. Ja byłem na tym meczu, miałem lat 12.
2: To już boliłeś.
1: Nie, wszedłem jako kobiety i dzieci do lat 7. Mój ojciec mówi, panie, przecież on ma 7 lat. Ten, co stał, mówi,
2: wyrośnięty.
1: Co pan gada? No niech pan uwierzy. I mnie tak przepchnął i byłem na meczu.
2: I dycha oszczędzona. Tak, i dycha do przodu.
1: Dycha do przodu. To nie, to nasz sektor, że my nie byliśmy na sektorze szalikowców,
2: no,
1: to
2: dwie dychy nawet.
1: Dwie dychy, wtedy to
2: był pieniądz
1: przecież. Wtedy to był, wiesz, znaczący pieniądz. No i co? Po meczu pierwsza okładka przeglądu i Puchar Polski dla sędziego, taki tytuł. Aluminium przegrało z Amiką Wronki 3-5 po dogrywce, chociaż tutaj pozytywy takie z perspektywy czasu. Ja byłem strasznie straumatyzowany po tym meczu, bo faktycznie było widać, że sędzia gwizda dla drużyny Amiki, to nie ulegało żadnej wątpliwości, i że przede wszystkim Aluminium jako drugoligowiec, Amika wtedy była chyba nawet w czołówce Ekstraklasy, Aluminium było zdecydowanie lepszym zespołem w tym meczu. Zdecydowanie lepiej grało i powinno wygrać wysoką różnicą bramek. Prowadziło już 2-0, potem było 2-2, potem prowadziło Aluminium 3-2, potem w końcówce dosłownie na minutę, dwie przed 90 minutą, przed końcowym gwizdkiem Amika wyrównała, po czym strzeliła jeszcze dwie bramki w dogrywce, ale trzeba dodać, że w międzyczasie Aluminium zostało osłabione, bo nieuczciwie, także czerwoną kartkę dostał Andrzej Jaskot. Jak ty wspominasz te wydarzenia?
2: To jest niezwykle ciekawe, właśnie chciałem to powiedzieć, bo ja piłką nożną się interesowałem jako dziecko, ale raczej reprezentacją Polski, jakimiś klubami zagranicznymi, w ogóle tu lokalną absolutnie nie. Natomiast doskonale pamiętam, że jako dziecko w jakichś pierwszych klasach podstawówki, czyli to były początek lat 2000, kilka lat już po finale, i doskonale wiedziałem, że przegraliśmy finał Pucharu Polski jako Aluminium Konin i że zostaliśmy tam ograbieni przez sędziego właśnie. I to tak a propos tej traumy, której wspomniałeś, że jakby nawet osoby, które tak jak ja, kompletnie nie były na tym meczu, bo ja miałem wtedy 5 lat, nie chodziłem na mecz Aluminium jako dziecko czy Górnika Konin, nie interesowałem się piłką, nie miałem żadnego pojęcia, a wiedziałem o tym, że ten finał był przegrany i że był skręcony. To tak a propos tego, jak takie historie się roznoszą w społeczeństwie i że dotykają nawet ludzi, no właśnie, niezwiązanych bezpośrednio z
1: jakąś... I też jeszcze social mediów nie było. W każdym razie, no ta trauma gdzieś mi minęła, potem jak byłem nieco starszy, jak dowiedziałem się nawet od świadków tego, że oba kluby robiły podchody pod sędziego i oba kluby chciały ten mecz kupić.
2: Tak, no takie były czasy, tam chyba fryzjer w swojej autobiografii właśnie opisywał tę sytuację.
1: Tak, opisał tę sytuację,
2: ale... licytacja, nawet kto da więcej tak naprawdę.
1: Tak, tak, ale no jak gdzieś tam słyszałem, świadkowie, których nazwisk podać nie mogę, potwierdzili to i wtedy znacznie ta moja trauma osłabła. No i myślę, że dobrze się stało. Okej, to jeszcze zajrzyjmy do opisu tego meczu autorstwa Michała Zawadzkiego. Na co tutaj warto zwrócić uwagę, o czym w sumie nie wiedziałem. To ten pierwszy akapit. No i tutaj opisane jest, co się działo przed meczem, przed stadionem. Wielka feta miała się dopiero rozpocząć. Tyle, że wszystko odbywało się nielegalnie.
2: W cieniu wątpliwości nie udało się organizatorom uzyskać zgody władz miasta na przeprowadzenie imprezy masowej i w atmosferze niepewności na stadion zjeżdżały osobowości świata sportu, kultury i polityki. Najbardziej oczekiwanych osób nie dane było jednak przywitać, bowiem prezydent Aleksander Kwaśniewski i selekcjoner Janusz Wójcik na finał nie dotarli. W komplecie natomiast odliczyły się szefostwa klubów i sponsorów, a także terenowe władze Konina, Wronek i Piły.
1: No, to ciekawe, że ten mecz był, ta impreza była nielegalna. No, no skoro nie było zgody na imprezę masową, a na pewno było tam ponad 1000 osób, no to ciekawe, co się potem z tym stało, czy to jakoś zostały wyciągnięte konsekwencje, ale ja o tym powiem szczerze, zupełnie nie wiedziałem.
2: No znając czasem zamieszanie tamtejszych ówczesnych czasów, no to może i mogło tak być, że właśnie gdzieś tam po czasie załatwiono papiery i wszystko było okej.
1: Bardzo możliwe, bardzo możliwe. No dobrze, i to tutaj jeszcze mimo tego była impreza później po tym meczu na Błoniach koło stadionu przy Podwalu, tam no na tych terenach, takich tych boiskach, tych zielonych, i była ta impreza, ona się odbyła i ponoć było grubo i ponoć było do jak już się jasno robiło, to jeszcze impreza trwała, więc mimo to świętowano sukces. Ja pamiętam, że ojciec wtedy spytał mnie, czy chcę też pojechać na tą imprezę, ale byłem tak przygnębiony, że nie dałem rady. Dzięki wielkie za dziś. To była retroprasówka w Melo Radio. Bartek Skonieczny, portal LM.pl
2: i Mateusz Krzesiński, Melo Radio.
1: Słyszymy się ponownie za tydzień.
0: Retroprasówka w Melo Radio na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. magazyn reporterów Meloradia Konin. Historia Konina w Meloradiu na 99,6.
1: No i witamy, rozpoczynamy historię Konina. To ostatnie wydanie przed przerwą wakacyjną, więc czas na to, aby powoli dojść do końca tematu, który rozpoczęliśmy przed chyba 10 tygodniami, jeżeli dobrze liczę, to gospodarcze szanse Konina. W XIX wieku, także na początku XX wieku, mówiliśmy o sukiennictwie, potem o przemyśle XIX-wiecznym i z początku XX wieku przemyśle w Koninie. I jeszcze jeden rodzaj działalności nam pozostał, to na koniec, tak?
3: Tak, no myślę, że tu czas zakończyć pewne uwagi dotyczące jednej z tych głównych gałęzi przemysłu konińskiego z końca XIX i początku XX wieku, czyli jak to określiliśmy, przemysłu metalurgicznego, związanego przede wszystkim z produkcją maszyn i urządzeń dla rolnictwa, tak to określmy. Jak już wspomniałem, w gruncie rzeczy u schyłku okresu zaborów właściwie mamy w Koninie 4 tego typu zakłady. Oczywiście najbardziej znana, największa fabryka Raymondów. Mówię Raymondów, no bo najpierw to był Edward Raymond, ojciec, a po śmierci w latach 90. fabrykę przejął jego syn Ludwik Raymond. Drugi zakład założony przez Oskara Klozego znajdował się na przedmieściu, przy ulicy Dąbrowskiego. Mieszkańcom już bardziej współczesnym znane jest to miejsce, jako po wojnie znajdowała się szkoła zawodowa właśnie z warsztatami, które były właściwie częścią tej dawnej fabryczki. Po trzeciej właściwie nie ma śladu. To jest właściwie plac, mógłbym to dzisiaj tak powiedzieć, pomiędzy ulicami Słowackiego, Zofii Urbanowskiej, obecnymi ulicami Słowackiego, Zofii Urbanowskiej i obrońców Westerplatte.
1: Tam, gdzie jest parking?
3: Tam, gdzie jest parking i bloki, tak, mieszkalne obecnie. To była właśnie fabryka założona, fabryka, manufaktura, także właściwie może byłoby bardziej precyzyjne określenie, ale zwano to fabryką, tak, braci Zander, którzy w 1917 roku sprzedali to ten zakład, tak, nabywcą okazał się, to osiadły w Koninie także biznesmen hrabia Skarbek, ale to już temat też na odrębną decyzję. Ten zresztą później już w latach 20. przekazał ten zakład trochę w rodzinie, tak, ten zakład jest najczęściej znany jako pod tą nazwą ostatniego właściciela, czyli fabryka Włodarczyka. I trzeci przy ulicy 3 Maja, najmniejszy taki zakład właściwie rzemieślniczy, tylko coś na pograniczu, tak, Europoleskiego. Te zakłady w jakiś tam sposób tak próbowały się troszeczkę, jakbym to mógł określić, sprofilować, tak? To znaczy Raymond, no to faktycznie maszyny rolnicze z taką dużą propozycją wyjścia z różnego rodzaju typami, tak? Największy zakład trochę innowacyjny. Gdzieś tam bracia Sander i później Skarbek, też maszyny rolnicze głównie, ale raczej mniejsze, bo sieczkarnie, tak? Takie osprzęt, zresztą one znajdował, jak gdyby, trzeba powiedzieć, że pewien rodzaj maszyn, który oferował Raymond, a znany jest taki katalog, co oferował, to były kosztowne rzeczy i raczej były kierowane do majątków ziemskich, dużych lub ewentualnie dużych gospodarstw, tak? No bo było to kosztowny zakup. Natomiast oczywiście już w tym okresie pewne takie proste maszyny typu wialnie, właśnie sieczkarnie, tak, kieraty, bo to się wiązało z napędem jak gdyby tych urządzeń różnego rodzaju, znajdowały po prostu nabywców, one już przynajmniej średnie gospodarstwa było na nie stać i je nabywano. Kloze, a właściwie później już następca, bo też zmienił się właściciel, ale trochę w rodzinie, Hugo Zaremba, raczej tutaj poszedł trochę w produkcję pomp i pewnego sprzętu, między innymi dla gorzelni. Aeropoleski kultywował wcześniej zresztą występującą tradycję produkcji różnego rodzaju takiego sprzętu, głównie dla dla gorzelni wyrobów miedzianych, tak? Wyroby i wcześniej na zasadzie zakładów rzemieślniczych, bo zawsze kilka takich w mieście, 2-3 były właśnie wyrobów miedzianych, no bo z miedzi wykonywano różne rzeczy, pomijając już fakt, że także naczynia kuchenne, no może nie takie drobne, no ale wykonywano tego typu rzeczy, przy czym to już są szczegóły, więc tak można by powiedzieć, że zapowiadało się, że ten nastąpi jakiś rozwój, no ale świetnie to zresztą widać, tą właśnie nadzieję i troszeczkę gasnącą z czasem nadzieję na dalszy jakiś ekspansywny rozwój, dlatego jak mówiłem, w zasadzie nawet największa fabryka Raymonda to była w gruncie rzeczy manufaktura i ona naturalną koleją rzeczy było przejście no właśnie do fazy już wielkofabrycznej, tak, jakiś naturalny rozwój. No i tu się okazało, że to stało się iluzją, stało się po prostu, nie było w warunkach konińskich możliwe, nie tylko miasta, ale jak gdyby całego regionu. Co widać po tej fabryce, bo tak dla przykładu, no, w 1885 roku fabryka ta zatrudniała według danych około 60 robotników, wartość produkcji szacowana na 60 tysięcy rubli. W 1889 było to już od 70 do 100 robotników, a wartość sprzedanych towarów miała wynosić około 100 tysięcy rubli. W 1900 roku w fabryce miało pracować 120 robotników, ale wartość produkcji była już nieco mniejsza, a być może to było jakieś wahnięcie spowodowane różnymi rzeczami. A w 1913 roku stan zatrudnienia w tejże fabryce określono na 90 robotników, czyli właściwie widzimy już pewien spadek. Dlaczego tak się działo? Otóż no właśnie te fabryki od początku konińskie produkowały jak gdyby na lokalny rynek. Wiemy, że Raymond myślał o pewnej ekspansji, ale wiemy to między innymi dlatego, bo tą sytuację analizował naczelnik powiatu, ostatni rzeczy naczelnik powiatu konińskiego, który wyjaśniał właśnie w sposób taki jednoznaczny pewne problemy tego konińskiego przemysłu, a wszystko sprowadzało się do tego, jak tam upatrywano, do kosztów transportu. Otóż problemem Konina, który uniemożliwił w tej dobie rozwoju przemysłu jakiś rozwój na większą skalę, przejście faktycznie do powstania jakiegoś zakładu wielkoprzemysłowego, oczywiście też na miarę tamtej epoki, było to, że ta w drugiej połowie XIX wieku naturalnym motorem napędowym tak, rozwoju przemysłowego był transport. Właściwie upowszechnienie się tego najbardziej kojarzonego z XIX wiekiem rodzaju transportu, a przynajmniej lądowego, czyli po prostu kolei. To ona zapewniała warunki do rozwoju. Konin znalazł się na uboczu

No ale tu się położyło cieniem trwające przez kilka dziesięcioleci takie podejście, głoszony pogląd, głównie przez kręgi wojskowe w Carskiej Rosji, że na przypadku konfliktu z Niemcami, z Prusami, tak, a później już z Cesarstwem Niemieckim, a z tym ten konflikt, no jak gdyby się szczególnie po 70 roku już coraz bardziej liczono, uznawano, że połączenia kolejowe wiodące do granicy mogą być w pewien sposób kłopotliwe, a wręcz niebezpieczne. Tak? Można bym to sparafrazować w ten sposób, że jakby Niemcy napadli, Prusacy napadli, no to niechaj sobie przejdą piechotą, a nie pojadą pociągiem. Tak? Ten pogląd zmienił się z czasem, także już przed końcem tego okresu, tuż przed I wojną światową, wrócono do tego pomysłu budowy normalno-torowej kolei, no bo w międzyczasie zrealizowano połączenia kolei wąskotorowej, opartej głównie o budowę, tak, i później funkcjonowanie cukrowni, rafinerii cukru w Gosławicach, czyli tego przemysłu rolno-spożywczego, do którego dojdziemy, że tak powiem, chyba już po wakacjach. W każdym razie nie miało to już żadnego znaczenia dla Konińskiego tego przemysłu, który po prostu trochę zaczynał, jak gdyby nie miał impulsu do rozwoju, więc nadal zamknął się w tym wewnętrznym rynku, takim lokalnym. No i to właściwie też z dwóch powodów, bo ten brak transportu, taniego transportu, tak, on rzutował z jednej strony na koszt produkcji, no bo trzeba było surówkę żelaza, tak, no bo to były odlewnie żeliwa, tak, potrzebny był węgiel, czyli rzeczy, które trzeba było przywieźć, tak. Jedynym właściwie sposobem w miarę jeszcze tanim, w miarę, powtarzam, no to było połączenie wodne, czyli warta wykorzystywana, która też, i to właściwie od strony Prus, co też narodziło oprócz kosztów różnego rodzaju problemy. Najbliższa stacja po stronie Królestwa znajdowała, normalno-torowa, znajdowała się w Kutnie, 70 kilometrów, to tutaj właśnie 75 tam wiorst, no, czyli już znaczna odległość, to właśnie naczelnik w jednym z raportów, a właściwie nawet chyba w dwóch kolejnych raportach, naczelnik dokonywał właśnie takiej analizy, ile kosztuje wywiezienie jakiegoś towaru z Konina do Kutna, tak? No i to oczywiście rzutuje na końcową, musi rzutować na końcową koszt, cenę tej oferowanych produktów, bo Raymond próbował, tak? To właśnie tak, że wiemy z tych raportów, że próbował coś eksportować, tak? I to gdzieś tam szukał sobie miejsca, no nawet w głębi prawdopodobnie Rosji, no ale ten czynnik ekonomiczny przeważył. Ciekawa jest historia właśnie to, czy jeszcze pierwotny właściciel Edward Raymond nie miał też tej świadomości, to znaczy być może już miał tą świadomość, że ta jego fabryka nie ma pewnych perspektyw, no bo jest taki epizod z 1894 roku, kiedy w okolicy, no, pojawił się w mieście właśnie wiadomość o tym, że będą budowane koszary, a jedną z opcji było zakup jakichś budynków, które będą adaptowane na koszary. No to Raymond, jeszcze za życia Edwarda Raymonda, chciano tą fabrykę sprzedać, i to sprzedać nie jako właściwie zakład, tylko to właśnie pomieszczenia, budynki, bo tam powstało i budynki, było kilkanaście budynków fabrycznych i mieszkalnych. No i właściwie tak to się w pewien sposób skończyło, że z chwilą wybuchu I wojny światowej ten koniński przemysł metalurgiczny popadł faktycznie w zastój, ledwo wegetował. Po odzyskaniu niepodległości zaś nie dane już było się mu odbudować nawet do tego poziomu sprzed 1914 roku. Fabryka Raymonda właściwie w naturalny sposób zakończyła swój byt pod koniec lat 30. Włodarczyk
nowy nabywca, tak, znaczy nowy właściciel. Chyba rodził sobie w konsekwencji najlepiej, ale między innymi dlatego, że on po prostu zrozumiał troszeczkę chyba właśnie ten czas, bo zaczął prowadzić działalność także handlową, sprzedawał urządzenia i szwedzkiej firmy Alfa Laval i inne, czyli

0: występował jako taki dealer różnego rodzaju urządzeń. No i w pewnym sensie tak można by powiedzieć, że ta kolejna szansa, jeżeli chodzi o przemysł metalurgiczny, który gdzieś tam zaistniał w dobie po powstaniu styczniowym, też nie przyniosła jakiegoś trwałych skutków.
1: Bardzo dziękuję. Do opowieści zatem powracamy. Nie wyczerpaliśmy tematu, ale dopiero po wakacjach we wrześniu. Dziękujemy za kolejny, jeżeli dobrze liczę, już 10. sezon z historią Konina na falach 99,6 w Koninie. Pan Piotr Rybczyński, koniński historyk, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: Miłych wakacji, do usłyszenia. Mateusz Krzesiński, żegnam się. Także.
2: Historia Konina w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam ponownie jak przed tygodniem i przed dwoma tygodniami w audycji Skarby Muzeum. Dzisiaj wizyta w Muzeum Okręgowym Konińskim w Gosławicach. Jesteśmy cały czas, dzisiaj po raz ostatni, na wystawie Ludzie, Praca, Wiara, dwustulecie parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie. Jest ze mną kurator tej wystawy Jakub Ordon. Witam.
3: Dzień dobry wszystkim.
1: Który będzie nas dalej po wystawie, którą przygotował, oprowadzał. Powiedzieliśmy tydzień temu, dwa tygodnie temu o początkach protestantyzmu w ogóle na świecie, potem w jaki sposób ewangelicy pojawili się na ziemi konińskiej, po czym przeszliśmy do omawiania zasłużonych postaci, którzy byli omówiliśmy o osobach, które były ewangelikami i które zapisały się na kartach historii naszego miasta w sposób taki, że warto ich dzisiaj wspominać. Eryk Rosin, Adolf Hermann Laube, Stefania Łucja Esse, Witold Stark, Witold Freeman, a także Edward Raymond. To już za nami. Przechodzimy do kolejnej planszy, na której widnieje zdjęcie z wejściem do księgarni, drukarni, materiały piśmienne i dalej Ernest Paweł Michel.
3: No właśnie, to jest bardzo ciekawa postać. Człowiek, który pojawił się pod koniec XIX wieku w Koninie, nie wiemy dokładnie kiedy, ale to był tak naprawdę bardzo zasłużony w Koninie drukarz i księgarz. Swoją pracownię, swój zakład przy ulicy Wiosny Ludów i ulicy Śliskiej, dzisiejszej ulicy Śliskiej, to jest vis-a-vis dzisiejszej kamienicy Zemełki. I tu właśnie widzimy ten ciekawy szyld. Człowiek, który bardzo zasłużył się dla Konina, jako drukarz, jako księgarz, ale także i dla samej parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie, no bo też i był członkiem rady parafialnej, był także skarbnikiem honorowym, no i swoją drogą też był odpowiedzialny w pewien sposób za przebudowę kościoła ewangelickiego na początku XX wieku. Był też i filantropem, bo sporo pieniędzy włożył na bezrobotnych, na ubogich, ale także i mocno tutaj dotował nasz szpital powiatowy w Koninie. Bardzo ciekawa postać. Dwóch jego synów walczyło w czasach takich przełomowych dla nas, w 1918-20 roku, w walkach o niepodległość, a z kolei jego wnukowie no po prostu ginęli w powstaniu warszawskim, także też w tej postaci odbija się wielopokoleniowa historia rodziny i ewangelików, którzy bardzo zasłużyli się zarówno dla Konina, ale także i dla całego naszego kraju.
1: No, był taki czas, kiedy nawet Ernest Paweł Michel był proponowany jako patron konińskiej biblioteki. Ta kandydatura ostatecznie nie została zaakceptowana. Jak wiemy, jest nasza biblioteka imienia Zofii Urbanowskiej. Kolejna plansza, Henryk Wilhelm Hoffmann.
3: Też bardzo ciekawa postać, tak naprawdę odkryta dosłownie krótko przed wystawą. Człowiek niespecjalnie mocno związany z Koninem. On się tutaj po prostu tylko urodził w Koninie i przez pewien czas tutaj zamieszkiwał. On bardziej był związany z innym miastem, był związany tak naprawdę ze Solcem Kujawskim. I tam mieszkał, a swoją drogą w pewien sposób zasłużył się, lub może to nie pasuje to słowo, po prostu jest jednym z tych wielu Katyńczyków, którzy zginęli zamordowani przez Sowietów. Także też taka malutki akcencik koniński, tylko pośrednio koniński.
1: I August Jans.
3: To jest bardzo ciekawa postać, chyba tutaj najstarsza postać ze wszystkich, które tutaj są na wystawie. Człowiek bardzo majętny w XIX wieku, bo tak naprawdę był właścicielem konińskiego browaru i on był odpowiedzialny za organizację, za powstanie Straży Pożarnej. Już wspominałem wcześniej, że 2 lata temu obchodziliśmy 150-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie. No i właśnie on też jest wymieniany jako jeden ze współorganizatorów, ale także i pierwszy naczelnik Straży Ogniowej Ochotniczej w Koninie. Mamy tą fotografię udostępnioną właśnie przez konińskich strażaków. Jak Państwo widzicie, nie widzicie tego Państwo, ale musicie mi uwierzyć na słowo. Bardzo stara fotografia. Też niedawno, w 2024 roku, odsłonięto na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Koninie przy ulicy Kolskiej taki symboliczny nagrobek Augusta Jansa, bo tak naprawdę nie wiemy dokładnie, w którym miejscu został pochowany na tym cmentarzu i po prostu symboliczny nagrobek został tam postawiony właśnie staraniem między innymi Stowarzyszenia Frydhof.
1: A dlaczego nie wiadomo, gdzie został pochowany?
3: No nie zachował się ten nagrobek po prostu i
1: w żadnych księgach nigdzie nic nie zostało zapisane.
3: Nie mamy takich informacji, po prostu symbolicznie, żeby upamiecić tego człowieka, jego zasługi dla Konina i dla strażaków konińskich.
1: Tak, i na kolejnej planszy mamy wiele postaci, w tym tak patrząc po datach są również osoby, które mamy jako powiedzmy tacy 30-40-latkowie, mogliśmy nawet poznać osobiście.
3: Tak, to już są tacy pomniejsi znani ewangelicy konińscy. No, możemy, nie wiem, no, chociażby zaczniemy od paru osób. Karol Otto Kunde, właściciel Sławska. No może nie jest osoba to typowo taka konińska, z koniem związana, ale człowiek, który należał do rady parafialnej, parafii tutaj konińskiej. No i dlatego też pojawił się tutaj na wystawie. Otto Knispel to też człowiek, który był inicjatorem współpracy z parafią Brandenburgii, bo parafia tutaj konińska współpracuje także z innymi parafiami poza granicami naszego kraju. No i właśnie on był jednym z inicjatorów właśnie takiej współpracy. Bardzo ciekawą postacią jest Barbara Frida Malasz z domu Truszkę. Też o niej pewnie niektórzy już będą kojarzyli, bo tak naprawdę dosłownie na dniach została odsłonięta też tablica pamiątkowa na cmentarzu ewangelicko-augsburskiej przy ulicy Kolskiej. Tak jak wspominałeś, większość osób pewnie Barbarę Malasz będzie kojarzyło z tym, że była kierowniczką Biura Wystaw Artystycznych w Konińskim Domu Kultury. Także też no, pewnie rozpoznawalna osoba. Kilka fotografii takich starszych z przełomu XIX-XX wieku, między innymi Adolf Bartel, właściciel konińskiego browaru przy ulicy Kaliskiej, przy trakcie Kaliskim, no ale także i Theodor Torrens, człowiek, który był właścicielem firmy budowlanej, która budowała i brała udział przy pracach budowlanych przy dworcu kolejowym i konińskiej wieży ciśnień. Także kilka ciekawych postaci. Mamy też bardzo ciekawą postać, ale tak pośrednio związaną. Chociażby tutaj mamy na wystawie na samym dole Emila Schneidera. To też jest dziadek pana Janka Schneidera, zmarłego kilka miesięcy temu artysty, malarza, rzeźbiarza, no człowieka wielu talentów, także też pojawia się taka postać. Bardzo ciekawą postacią jest także tutaj na samym dole też mamy Karla Jenickę, człowieka, który urodził się w Kopojnie. To też jest gmina Zagórów, a człowiek, który po prostu w późniejszym czasie został burmistrzem Wrocławia. Także też z takiego małego Kopojna trafił aż do Wrocławia. Także kilka takich pomniejszych postaci też się tutaj pojawia.
1: Okej. I przechodzimy dalej. Tutaj już nieco inny pomysł na tę ekspozycję, bo taka można powiedzieć, oczywiście z odpowiednimi opisami, galeria zdjęć, nawet kolorowych. Od nich zaczynamy, tak?
3: Tak, zaczynamy, bo chciałbym powiedzieć parę słów o Stowarzyszeniu Frydhof. Też taka stosunkowo świeża inicjatywa tutaj u nas w Koninie, bo stowarzyszenie, które powstało w 2017 roku, pewnie też koniniacy tutaj kojarzą, albo mieszkańcy powiatu na pewno kojarzą Frydhof po prostu z pielęgnowania, opieki nad nagrobkami, dawnymi nagrobkami ewangelickimi. Te cmentarze często po 1945 roku były w bardzo złym stanie, zaniedbane, zniszczone. Po prostu no, nie było nad nimi opieki. Stowarzyszenie się zawiązało przy parafii konińskiej i po prostu siłami wolontariuszy, ludzi dobrej woli, po prostu stowarzyszenie objeżdża te cmentarze, wycina drzewa, krzaki, porządkuje, sprząta te cmentarze. Często pomagają różnego rodzaju jednostki ochotniczej straży pożarnej, szkoły, koła gospodyń wiejskich. Także też bardzo ciekawa inicjatywa, która jakby zmienia ten obraz tych cmentarzy, które, no jak wspominałem, są bardzo zaniedbane.
1: I jest ich bardzo dużo w naszym regionie.
3: Tak, rozmawiałem właśnie z księdzem, z proboszczem parafii Konińskiej i wspominał o tym, że około 200 cmentarzy mają pod opieką. No, parafia, która ma tak naprawdę około 150-200 wiernych, bo ksiądz Wąż mi o tym wspominał, ma pod opieką 200 cmentarzy, czyli można powiedzieć, że po jednym cmentarzu na jednego parafianina. No, mało jest tych parafian i dlatego też trzeba się wspierać tutaj wolontariuszami.
1: A tutaj nawet na jednej fotografii widać, że ktoś taki zupełnie nowy, świeży dom pobudował przy samym cmentarzu, czyli no one są w takich miejscach, w jakich moglibyśmy się nie spodziewać w ogóle.
3: Tak, no właśnie one są często w jakichś zagajnikach, jakichś szuwarach. Naprawdę na pierwszy rzut oka nikt by nie domyślił się, że właśnie tam jest cmentarz. Często też, no, wydaje mi się, że parafia nawet często musi walczyć o to, żeby tutaj ten teren w ten sposób nie został zawłaszczony. No bo ta pamięć ucieka. Jeśli nie zachowały się jakieś kamienne nagrobki, no to jakby kolejne pokolenia nawet nie są świadome tego, że tutaj tak naprawdę był cmentarz wcześniej.
1: Kolejne hasła, które widzimy nad kolejnymi planszami. Fundacja Per Musicam, no to też zupełnie taki nowa zupełnie inicjatywa, ale bardzo dynamicznie się rozwijająca.
3: Tak, właśnie ciężko określić albo jakby zakres działania Per Musicam jest bardzo szeroki, bo ona jakby sama nazwa wskazuje na tutaj zainteresowania muzyczne i faktycznie Per Musicam organizuje sporo koncertów w parafii ewangelicko-augsburskiej w świątyni Konińskiej, ale także organizuje różnego rodzaju inne inicjatywy, no chociażby, nie wiem, spacerki różnego rodzaju po Starówce, ale także i spotkania ze znanymi postaciami, chociażby taką jedną z ostatnich postaci, już może nie ostatnio, ale w maju 2024 roku fundacja zorganizowała spotkanie z córką Witolda Sztarka, o którym rozmawialiśmy wcześniej, panią profesor Grażyną Strokońską Nawratil, wybitnym pedagogiem, ale także i kompozytorką. No i właśnie też jakby przybliżona została postać tej pani. Została zaproszona do Konina i to też jakby Per Musicam też się takimi rzeczami zajmuje, ale muzyka to jest przede wszystkim ta działalność, którą zajmuje się fundacja.
1: No i przechodzimy dalej. Na fotografię patrzymy, to już zdecydowanie starsze, chociaż i nowsze, teraz spojrzałem na dole. Na mapie miasta pokazują te fotografie w sepi w większości, jak kościół, jak parafia wyglądała.
3: Wyszukaliśmy te pocztówki, bo to są w dużej mierze pocztówki. Częściowo z naszych zasobów muzealnych, ale bardzo dużo jest i pochodzi właśnie z zasobów archiwum państwowego tutaj naszego Konińskiego. Na każdej z nich jest uchwycony chociażby w jakiejś części budynek związany z parafią konińską. No mamy też chociażby, nie wiem, dzisiejszą ulicę 3 Maja i w oddali wieżę kościoła Świętego Ducha. Także w przedmieście Kolskie i też właśnie widok kościoła. Mamy widok z samego kościoła, z wieży, ujęcie na Starówkę Konińską. Bardzo ciekawą pocztówką uważaną jest, która jest najstarszą konińską znaną pocztówką z przełomu XIX-XX wieku. Taka pocztówka składająca się z kilku ujęć. I właśnie na jednym z tych ujęć jest uchwycony kościół ewangelicki koniński, ale jeszcze sprzed przebudowy, czyli z samego końca XIX wieku. Jak Państwo widzicie, no nie widzicie, zapraszamy na wystawę, to zobaczycie.
1: No dużo niższy był, nie było tej wieży.
3: Tak, całkowicie inna wieża. On został podniesiony, bardzo mocno przerobiony i to jest tak naprawdę jedyny widok, że wiemy, jak wyglądał ten kościół przed przebudową. Mamy także zdjęcie pastorówki konińskiej, stoi do dzisiaj przy budynku kościoła Świętego Ducha, ale także mamy ciekawy budynek, dom parafialny przy ulicy Wodnej. żadnej. Budynek nieistniejący. Na fotografiach z lat 90. XX wieku mamy ten budynek. Pewnie niektórzy mieszkańcy pewnie jeszcze będą go kojarzyli. Dzisiaj już niezachowany. Stoją tam dzisiaj MTBS-y konińskie.
1: No i co? Jeszcze nam trochę tych plaż zostało, ale kończy się nasza audycja dzisiaj, więc możecie Państwo to zobaczyć już na własne oczy. Wystarczy przyjechać do Konińskiego Muzeum do Gosławic. Jeszcze przypomnimy, do kiedy wystawa będzie otwarta.
3: Do sierpnia.
1: Także jest jeszcze czas. Ludzie, praca, wiara. Dwustulecie parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie. Po tej wystawie Konińskiego Muzeum oprowadzał nas jej kurator Jakub Ordon. Bardzo Ci dziękuję.
3: Bardzo mi miło i zapraszamy na wystawę.
1: A za nami kolejne wydanie audycji Skarby Muzeum. Mateusz Krzesiński. Także dziękuję, mówię, do usłyszenia.
2: Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja. Wakacyjne wieczory są nasze.
1: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
0: idę. Idę w Melo.
1: To co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
0: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18.
1: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.

odpali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Tak gra Melo.

0: Radio Colin. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Dobrze dla kolegów, jeszcze przyjeżdżę mi właśnie po tańcu w pracy, więc aha, taki obiadek by się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

zjada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Rano obudzi największego śpiocha.

Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

Tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.